PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Halo, halo, nocna zmiana, jak tam zmokliście, bo ja przyznam szczerze, że odrobinę tak, to znaczy w Warszawie jeszcze delikatnie pada i ta chmura deszczu w tym momencie od Opola po Olsztyn przesuwa się w kierunku wschodu kraju, a co do wartości na termometrze, o dziwo, to właśnie na południowym wschodzie, gdzie pada i na wschodzie Polski, gdzie ten deszcz występuje, jest najcieplej. Na przykład w centrum 14-15 stopni Celsjusza, w Przemyślu ponad 18 kresek powyżej zera, a najchłodniej tam, gdzie już nie pada. Na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze 8 stopni Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to przechodzimy do prognozy pogody, bo w czwartek na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Na wschodzie kraju no tych chmur będzie jeszcze więcej. Będą przejaśnienia po południu, rozpogodzenia, ale uwaga, bo właśnie na wschodzie może dzisiaj przelotnie popadać i to przez cały dzień, miejscami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. No i cóż, chłodniej niż wczoraj, a taki był upał. Dzisiaj od 17 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 kresek powyżej zera na południowym wschodzie, a wiatr ma być umiarkowany, choć okresami porywisty, no i nad morzem dość silny, od 25 do 40 km na godzinę wiejący, w porywach do 60. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1000 hektopaskali i potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co powiecie na trochę grunge'u z samego rana? W czwartek? Proszę bardzo! Zaczynamy energetycznie! Pearl Jam! A ja nazywam się Patryk Kuniszewicz. Zapraszam i mówię wam... Dzień dobry!

0: Halo, halo! Dzień dobry, jak tam obudziliście się? No proszę bardzo, czołem ekipa. Szwagier już pozdrawia. Właśnie szwagier, Ireneuszu kochany, ty mi powiedz, czy ty z nocnej zjeżdżasz, czy tak wcześnie dzienną zmianę zaczynasz? No i co dobrego jeszcze u was? Obok mnie Emilia Kleszczewska.
1: Dzień dobry, halo, halo, halo.
0: Zauważyła, że ja dzisiaj kurtkę od deszczu włożyłem, ale...
1: Bo ja taką samą, mamy dzisiaj bardzo podobne.
0: Czyli nie parasol, nie parasolka.
1: No nie, nie mogłam znaleźć i tak szybko, powiem ci, wyciągnęłam właśnie płaszcz, z którym chodzę w góry, o tak.
0: Ale na deszcz dobry.
1: Ale na deszcz dobry, no w górach często pada. Słuchajcie. Więc zamiast w góry, to dzisiaj do pracy.
0: No i dzisiaj ten deszcz będzie padał. Mm-hmm. Fala i te chmury przesuwają się w kierunku wschodnim, więc uważajcie na siebie. A Emilia co 20 minut będzie wam raportowała sytuację na drogach. Ten deszcz na pewno może wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Więc dzisiaj szczególnie dbamy o swoje bezpieczeństwo, a jeżeli chodzi o trasy, to mamy naprawdę bardzo duży korek, wręcz jest to zator już na autostradowej czwórce na odcinku węzeł Kraków-Tyniec do węzła Kraków-Skawina. No i właśnie niezbyt dobrze zaczynamy ten poranek. Tam na 410 kilometrze była kolizja aż 5 samochodów osobowych, mamy więc karambol. Na razie nie ma informacji o osobach rannych, wiemy, że to po prostu na ten moment jest kolizja. Zablokowany został jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Katowic. No i te utrudnienia tak naprawdę zaczynają się już na wysokości Kryspinowa, a kończą dopiero na wysokości węzła Kraków Południe. To ogromny korek w kierunku Katowic, ale też w stronę Tarnowa i Rzeszowa, także autostradową czwórkę po prostu omijacie w najbliższym czasie. Można to na przykład objechać przez samo centrum Krakowa, albo po prostu poczekać dłużej, jeżeli chcecie wyjechać w autostradową czwórkę w obu kierunkach. To jeszcze S61, tam już mamy dobre informacje, chociaż przed chwilą dopiero zakończyły się prace służb na odcinku węzeł Suwałki Zachód do węzła Suwałki Północ, tam na 24 kilometrze. Samochód dostawczy zderzył się z samochodem ciężarowym. To też tylko kolizja, na szczęście. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Teraz już można akurat na S61 jechać na spokojnie, chociaż tam właśnie te utrudnienia były od godziny 4.30. I jeszcze tylko szybko zaglądamy do Warszawy. Ruch rośnie na ekspresowej 8 na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, czyli dzień jak co dzień, i to utrudnienia w kierunku Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę, proszę. No to zauważył to Maroj z Warszawy, bo wczoraj była Metallica na rozpoczęcie dnia, dzisiaj Pearl Jam i trochę grunge'u. Na dzień dobry. Fiu, fiu. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, panie Emilio.
1: Dzień dobry.
0: No i wszystkim państwu udanego dnia życzy Maroj z Warszawy. Ja do tych życzeń się dołączam i teraz może też was trochę zaskoczę. Bruno Mars.

Ale myślę, że my jesteśmy sobą i nie ma się czego wstydzić. Każdy sobą i każdy tam na swoim odcinku. No, dzisiaj będzie musiał się zmierzyć ze swoimi zadaniami. Szwagier dopiero co się przywitał. Ja zapytałem, czy on z nocnej zmiany zjeżdża, czy poranną zaczyna. I teraz pisze: hej Patryk, wyjeżdżam na drogę i zaczynam nowy dzień z perka. Dużo łatwiej się startuje. No, Irku, bardzo miło mi to słyszeć. I oczywiście szerokości przyczepności ci życzę. A przy okazji pozwól, że szybko ci podpowiem. Gdybyś jechał na północ albo południe 29, nic złego na trasie się nie dzieje. Ale jeżeli wybierzesz na przykład 28 na zachód albo w kierunku Bremy, czyli na wschód do jedynki, tak samo nie masz żadnych utrudnień, więc szerokości, przyczepności. No i właśnie wam też się polecam na trasie. Słuchajcie, mam mapę drogową odpaloną. Czy to Polska, czy Europa, czy świat. Jestem w stanie wszystkim dzisiaj pomóc. Dajcie tylko znać, czy tych kilometrów macie więcej, no to powiedzcie, skąd startujecie albo gdzie teraz jesteście, dokąd zmierzacie, a ja chętnie waszą dróżkę prześledzę. Zresztą my tak cały czas podpowiadamy na drodze. Krajowe informacje o tym, co dzieje się o poranku na drogach w Polsce, już za 7 minut, czyli 6:30. A co tam u was na trasie? Dajcie znać, skąd dokąd jedziecie. Chętnie tą sprawą się zajmę.

0: Już za moment najświeższe informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców, ale ja cały czas przeglądam mapy pogodowe, bo dopiero co mówiłem, że pada od Opola po Olsztyn i cały wschód Polski skąpany jest w tym deszczu. Przelotne bądź mocniejsze opady. To tak, chmury minęły już Opole, minęły też Olsztyn. W tym momencie widzę, że jeszcze w Łodzi delikatnie może kropić, no i cały czas idzie to w kierunku wschodnim i tak dzisiaj na wschodzie Polski niestety, ale będzie padać i troszeczkę mocniej wiać. A teraz już na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i pozostajemy na sam początek przy tej autostradowej czwórce, bo pojawiły się nowe informacje. Wiemy już, że to kolizja 5 samochodów osobowych na wysokości węzłów Kraków-Tyniec i Kraków-Skawina, czyli na 410 kilometrze. No ale też wiemy od służb, że w wyniku zdarzenia uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący w kierunku Rzeszowa. No i teraz zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic, a także jeden pas na jezdni w kierunku Rzeszowa. Tak naprawdę sytuacja bez zmian wygląda to na mapach tak, że korek zaczyna się w Kryspinowie, a kończy na wysokości węzła Kraków Południe, czyli tak naprawdę te utrudnienia mają już ponad 14 kilometrów, jak teraz tak patrzę na właśnie naszych mapach. Jeżeli chcecie dostać się do Tarnowa czy do Katowic, to na pewno nie wybieramy teraz autostradowej czwórki w najbliższym czasie. Te prace mogą potrwać jeszcze do godziny 8. Jeżeli chodzi o trasę S8, to chodzi o Warszawę. Tam na węźle Prymasa Tysiąclecia na 9 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Białegostoku. No i tam też już widzimy spory korek, który właśnie ustawia się na S8 od Blizny Łaszczyńskiego w kierunku, tak jak już mówiłam, Białegostoku, ale też w drugą stronę do Łodzi, ponieważ korkuje nam się ta S8 na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. I to dalej nie wszystkie nowe wiadomości. Jeszcze droga krajowa numer 7, województwo małopolskie. Wracamy na Małopolskę. Dokładniej w miejscowości Chyżne, w kierunku granicy państwa, tam na 763 kilometrze, samochód ciężarowy uderzył w bramownicę. Droga jest całkowicie zablokowana i tamte utrudnienia potrwają jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak tam sytuacja u was? Dajcie znać, co u was na trasie, na informacje drogowe, ale też pogodowe czekamy nieustannie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ale możecie również do nas zatelefonować. 22 513 11 11. To co tam u was na trasie?

to ja przed chwilą mówiłem, że ta chmura z deszczem minęła już Olsztyn. No to widać, mój radar się pomylił, a podglądam sobie tutaj sytuację na IMGW i wydawało mi się, że ten Olsztyn już minięty przez deszcz. Tymczasem dostaję informację. Olsztyn? Deszcz! Nawet mam zdjęcie. Szyby, a na niej oczywiście krople deszczu. A więc tam jeszcze pada, ale spokojnie, zaraz przestanie. Podobnie będzie w Warszawie, za chwilę też w Łodzi powinno przestać padać, bo chmura z deszczem kieruje się w kierunku wschodnim. A tymczasem S8, kierunek Białystok, zjazd na Wyszków i Brańszczyk. Na pasie zjazdowym stoi uszkodzony duży, Przemek ostrzega. No, w deszczu jest słabo widoczny, służby dopiero go osłaniają. PS, niektórzy jadą na dziennych w ten deszcz. Słuchajcie, bo może komputer w naszym aucie, w waszym aucie, no nie zarejestrował jeszcze tego deszczu. On tylko zarejestrował, że dzień nam wstaje, więc pamiętajcie, żeby manualnie, nie zdawajmy się na elektronikę, przełączyć po prostu na światła mijania. Z tych do jazdy dziennej to zdecydowanie tak. A, jeszcze miałem dla was taką informację, bo przecieram oczy ze zdumienia, słuchajcie. Doszły do mnie słuchy i ja w to nie chcę wierzyć. Ale ceny paliw w Polsce mocno rosną. No, ja już wczoraj zauważyłem, że zbliża się to do niebezpiecznej granicy. 8 zł za benzynę 95 E10 i za diesla 9 zł. Ta granica niebawem może być złamana. Mówi się, że może pod koniec tygodnia. No i właśnie. Kierowcy zastanawiają się, gdzie jest granica podwyżek. I wszedłem na taki artykuł Interi, gdzie czytam, że minister energii przyznaje, że paliwa są drogie, ale przekonuje, że w najbliższym czasie benzyna i diesel nie powinny kosztować więcej niż 10 zł za litr. Aż się za kieszenie złapałem, powiem wam szczerze. Nie. To ja bym wolał, żeby to jednak w drugą stronę ten trend się utrzymywał i zaczęły spadać. Przyglądamy się tej sytuacji i na bieżąco was informujemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o średnią cenę paliwa, bo spędza wielu sen z powiek, szczególnie w branży transportowej, bo za chwilę no to może się przełożyć na ceny produktów na półkach, więc mam nadzieję, że tak właśnie się nie stanie. A tymczasem na autocentrum.pl podglądam, że średnia z 16 województw dla benzyny bezołowiowej 95 to 7,68 za litr, olej napędowy 8,44 za litr, no i gaz LPG 2,88. U kogoś taniej? U kogoś drożej? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Na was to zawsze można liczyć, bo taką naszą małą tradycją jest to, że właśnie z samego rana mówimy sobie, po ile tam paliwo u nas na trasie. Oczywiście, jeżeli ceny są regularne i nie wahają się w ciągu tygodnia, to możemy o temacie zapomnieć, ale teraz idą w górę. No i tak podglądam. Nowiś napisał, że jeżeli chodzi o Piotrków Trybunalski, to wyglądają ceny tak, że mamy 8,84 zł za litr i benzyny, 95, 7,99 wróć, olej napędowy 8,84, benzyna 7,99, a gaz LPG 2,97. A u was jak jest? My właśnie ruszamy w trasę i dobrze by zatankować do pełna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest sporo nowych informacji od służb, ale zaczniemy od wiadomości od was.
3: Dzień dobry, chciałbym poinformować wszystkich jadących na Słowację przez Chyżne, że przejście jest zablokowane z powodu wypadku. Ciężarówka leży na środku. Służby podnoszą ją, także na pewno jeszcze godzinkę, dwie będzie przejście zablokowane. Całkowicie jest nieprzyjazne.
2: Dziękujemy za informację. Oczywiście chodzi o drogę krajową numer 7 i mamy taką informację też w naszych komunikatach. Chyżne, granice państwa, 763 km, gdzie, tak jak mówił nasz słuchacz, samochód ciężarowy uderzył w bramownicę i te utrudnienia jeszcze będą przez najbliższą godzinę, to tak przynajmniej. Przypominamy, że na S8 zajęty jest odcinek od węzła Lazurowa do węzła Prymasa Tysiąclecia, gdzie dwa samochody zderzyły się po godzinie 6. Tam zablokowane są dwa pasy ruchu jezdni w kierunku Białegostoku. No i na koniec jeszcze na czwórka. Zdecydowanie odradzamy wjazd na obwodnicę Krakowa w najbliższym czasie, ponieważ tam była kolizja aż 5 samochodów osobowych i uszkodzony został też samochód ciężarowy jadący w kierunku Rzeszowa. Także i do Rzeszowa, i do Katowic w najbliższym czasie po prostu tam samochody nie przejadą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze informacja od Bartłomieja, temu to pozazdrościć. Dzień dobry ekipa, moja uwielbiana poranna, jak ja się za całym PRK stęskniłem. No cóż, pora wrócić po wyjazdach, urlopach, realizacji marzeń wakacyjnych do Polski. W weekend jeszcze z córką jadę sobie, na przykład jutro do parku w Bałtowie, ale dzisiaj pilnie potrzebuję trasy Poznań-Wrocław. No trzeba te dwie miejscowości objechać. W Kaliszu po deszczu słonko przez chmurki się przebija i 13 stopni Celsjusza, więc kochani moi, dzień dobry. To od Bartłomieja. Gdyby cię interesowała trasa Poznań-Wrocław, od razu ci mówię, że tam tylko i wyłącznie na odcinku Kościan-Leszno, w miejscowości obok Śmigiel, mamy roboty drogowe, a tak nic złego się nie dzieje.

0: Dopiero co wspomniałem, że jesteśmy uspokojani, że powyżej 10 zł to już nie powinno być. Znaczy drożej niż dycha. Za litr bezołowiowej czy oleju napędowego, ale to marne pocieszenie. Chociaż Jacek właśnie napisał, cześć, przecież nie ma górnej granicy ceny za litr paliwa. Faktycznie, nawet zastanawialiśmy się kiedyś, wtedy to było pół żartem, pół serio, teraz to tak trochę mówię o tym przez łzy i wcale nie jest mi do śmiechu, że za chwilę na pylonach się pojawią ceny na przykład, słuchajcie, dajmy na to 1,20 zł. Ale za 100 ml. I to dopiero będzie tragedia. Tymczasem Norbert pisze, w Tarnowie diesel 8,82, a benzyna bezołowiowa 95 za litr 7,86. Dzięki wielkie za te doniesienia. O, jest też pytanie. Hej redaktorze, czy może wiesz, czy gdzieś na świecie, czy w Europie są stacje radiowe o podobnej misji jak wasza stacja? No jasne, że tak. Podróżując po Włoszech, już nie pamiętam, RTL... Cinque, 102,5 chyba jak pamiętam, to tam oni mają generalnie różnego rodzaju przekazy, a to muzyczne, a to mają format trafikowy, czyli właśnie związany z korkami. A właśnie, bo u nas 120 minut informacje drogowe i tym to my się wyróżniamy nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie. A przy okazji zawsze o pełnej prognoza pogody. Tak będzie i teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szybko podglądam, jak to wygląda w tym momencie. Najcieplejszym miejscem w Polsce jest Przemyśl. 18 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem, 10 kresek powyżej zera. No i pamiętajcie, że pada w tym momencie tak mniej więcej od Katowic przez Łódź po Olsztyn i ta ściana deszczu idzie w kierunku wschodnim. Za to w ciągu dnia to właśnie na wschodzie może dzisiaj popadać nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy spadnie. To będzie raczej przelotny deszcz. A na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Na wschodzie kraju duże z większymi przejaśnieniami. Po południu mają być rozpogodzenia. Z tym, że temperatura niższa niż wczoraj, bo 17 stopni Celsjusza nad morzem i najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie, 21 kresek powyżej zera. Wiatr ma być dzisiaj umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, od 25 do 40 km na godzinę, choć w porywach może osiągać nawet 60 km na godzinę. A ciśnienie? W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, ja się nazywam Patryk Kuniszewicz, zapraszam do 10 i mówię wam, dzień dobry! Yeah.

0: 10 minut po godzinie 7 rano. Co dobrego u was, jak tam poranek? Dajcie proszę znać, my chętnie wam towarzyszymy w trasie. O, dzięki za kombi, miłego dnia dla całej redakcji. Polecamy się Filipie i wam wszystkim na trasie też. A teraz będą informacje, te drogowe, dla wszystkich, którzy w trasie, którzy są zmotoryzowani. O szczegółach Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i najbardziej zakorkowana jest cały czas Warszawa oraz Kraków. Tam też mamy te informacje od służb oficjalne odnośnie tego, co się wydarzyło na S8 na przykład. Jeżeli chodzi o odcinek węzeł Lazurowa, węzeł Prymasa Tysiąclecia, to tam po 6 była kolizja dwóch samochodów osobowych. No i dalej dwa pasy ruchu jezdni w kierunku Białegostoku są zablokowane. To oczywiście widzimy na mapach, że ten korek jest. Naprawdę ciasno jest na moście generała Grota Roweckiego na S8, chociaż korek zaczyna się już dużo, dużo wcześniej. Jeżeli wyjeżdżacie z Marek i planujecie przejazd do centrum miasta, to tamte utrudnienia mają już prawie 5 kilometrów. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak dojeżdżacie do Warszawy po godzinie 7, 11 minut po godzinie 7, to na drodze krajowej numer 7 zdecydowanie więcej samochodów ustawia się w Łomiankach, a także no już w tych warszawskich Młocinach i tam rzeczywiście też trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut czasu więcej na dojazd. I autostradowa czwórka. Tam bez zmian można powiedzieć, że nawet korek się wydłuża. Wcześniej był on mniej więcej do Kryspinowa, ale teraz samochody zwalniają już tak naprawdę za węzłem w Balicach. Co się stało? Autostrada A4, węzeł Kraków-Tyniec do węzła Kraków-Skawina, tam na 410 km. Po 5 była kolizja aż 5 samochodów osobowych, no i też został uszkodzony pojazd ciężarowy jadący w kierunku Rzeszowa, także i do Rzeszowa, i do Katowic. W najbliższym czasie po prostu nie przejedziecie. A4 omijamy szeroko. Łukiem. I jeszcze droga krajowa numer 7, Chyżne, granica państwa. Ten odcinek, samochód ciężarowy uderzył w bramownicę. Droga jest zablokowana od godziny 5.30 i taka też będzie do 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wiecie, po ile paliwo w Dublinie? 2,04, oczywiście w euro, pozdrawia Wiedźmin z Irlandii. To ja tak sobie to przekładam, no to podobnie jak u nas, niecałe 9 zł. Ciekawe tylko, ile oni tam zarabiają.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Prawie 20 minut po godzinie 7 rano, a to takie po oznaczało, że już za moment, słuchajcie, będą emocje. Ja tutaj sobie właśnie odblokowuję linię telefoniczną, bo za moment zaproszę was do tablic rejestracyjnych. Codziennie od poniedziałku do piątku mamy dla was taki oto
2: konkurs.
1: A chodzi w nim o dobrą zabawę. Oczywiście, żeby nie było, nagród nie brakuje, bo i owacje na stojąco, i wieczna chwała, i sława w miejscu pracy u nas, szacunek, i to też ludzi ulicy w każdym miejscu, gdzie się tylko znajdziecie. Do tego jeszcze przejmujecie antenę, pozdrawiacie kogo tylko chcecie. A! I to, co może was zainteresować. Gracie o 300. Mam dla was 300 zł. To jest taki specjalny voucher do wykorzystania na goracing.pl. Zaraz opowiem, na czym to wszystko polega, tym, którzy może jeszcze nie są wtajemniczeni. Regulamin oczywiście na radiokierowców.pl. A tymczasem otwieram linię telefoniczną. 22 139 29 29. Co wy na to? Kto pierwszy, ten lepszy. Już tłumaczę zasady, ale wcześniej 22 139 29 29. Czekam na telefon właśnie od ciebie, bo mam 3 tablice rejestracyjne. Po 2 literach zgadujecie miasto. Na przykład BI oznacza, no wiadomo, Białystok. Chociaż uwaga, pojawiły się nowe wyróżniki, jak na przykład AE. To już od razu powiem, to warszawski Mokotów, bo na W się skończyły po prostu. O, i mam kogoś. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: No kłaniam się nisko, kogo witam, kogo goszczę.
3: Marek.
1: Marku, no to Marek, ty jako pierwszy...
3: Wielkopolska.
1: Wielkopolska?
3: Tak, Wielkopolska. Pierwsza stolica Polski.
1: To, no dobrze, niech tak w takim razie będzie. Rzeczywiście, to tam kolebka naszego pięknego państwa, ale wiesz co? Właśnie tłumaczę zasady. Ty już wiesz, że po 2 literach będziesz odgadywał miasto, po 3 literach będziesz tak, odgadywał nie, powiat, prawda?
3: Słucham was, jakby z każdej, jak jadę drogą, zawsze was słucham.
1: No to fantastycznie.
3: Jak kieruję autem, sorry.
1: No i o to chodzi. Dobra, Marku, to zróbmy tak. Wy już wiecie, że to Markowi dzisiaj proponujecie tablice rejestracyjne. Od was zależy, czy będzie to zestaw łatwy, czy trudny. Ty, Marku, nie rozłączaj się, za chwilę jeszcze pogadamy. A tymczasem 20 już prawie 2 minuty po godzinie 7.

0: Teraz Brodka, tak, gramy specjalnie dla was. Wcześniej kombi na naszej antenie. I teraz proszę, taki wpis. Dzień dobry, Radyjko. Ja się dołączam do tych dzisiejszych życzeń w nawiązaniu do kombi, które było na antenie. Życzę sobie i wam słodkiego, miłego życia. Oby ono takie właśnie było. Dostaję od was propozycje dla marka tablic rejestracyjnych, za które bardzo gorąco dziękuję. A przy okazji też ceny paliw, ale to już nic przyjemnego. Na przykład Przemek napisał, przy S8 to jest mężenin. Uwaga, 7,89 za bezołowiową 95, 8,69 za olej napędowy. Ach, płaci płacz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No nostalgicznie się zrobiło, jeszcze ta pogoda i jeszcze naprawdę sporo tych zdarzeń na drogach, także uważajcie na siebie, bo dzisiaj pogoda na pewno też nie pomaga nam w koncentracji, a trzeba się skoncentrować. Droga Krajowa nr 1, Pszczyna Bielsko-Biała. W województwie śląskim na 589 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku Bielska. Od 7.14 taką mamy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I na drodze krajowej nr 1 na Śląsku jeszcze będą usuwane szkody do godziny 9. Jest aktualizacja trasy S8 w województwie mazowieckim. No tam jest cały czas zablokowany ten jeden pas w kierunku Białegostoku, ale wiemy, że to zderzenie dokładniej dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Chodzi o odcinek węzeł Lazurowa do węzła Prymasa Tysiąclecia. I teraz uwaga, bo dobra informacja, chociaż tylko w tym kontekście, że tam już zakończyły się prace służb, to nie znaczy, że już nie ma korków. Chodzi o autostradową czwórkę od węzła Kraków-Tyniec do węzła Kraków-Skawina, gdzie zderzyło się pięć samochodów osobowych. No i tak jak właśnie podają drogowcy, już te samochody zostały usunięte z autostradowej czwórki. Dlatego w najbliższym czasie pas w kierunku Katowic i w stronę Rzeszowa powinien być odblokowany, no ale na razie tak nie jest. Oczywiście korek na A4 cały czas jest i jest on dość gęsty od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe w obu kierunkach. No i to samo na tej ekspresowej ósemce, o której mówiliśmy przed chwilą. Największy korek ustawia się przed mostem generała Grota Roweckiego w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze ceny paliw, bo właśnie Maciek napisał, że w Londynie dopiero co tankował diesla po złoty 89. Wróć, to jest funt 89. Kurs 5,03, więc daje nam to takie w granicach 9 zł. Podobnie jak u nas.

to już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30.

Dzień dobry, dzień dobry. Lublin deszczowy, zaciągnięty, nieco chłodniejszy, trochę jesienny. Kurczę, trzymamy kciuki, żeby jeszcze trochę ciepła było. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.

0: i życzę mimo wszystko pogody, chociaż ducha.
1: I o to właśnie chodzi. Będzie cudownie. To będzie super dzień, to gwarantuję wam. Już za chwilę mam nadzieję, że złożymy ręce do braw i będziemy kibicować Markowi, dlatego że...
2: Konkurs.
1: Tak jest. Oto on. A my łączymy się z Markiem. Halo, halo.
3: No cześć.
1: No fantastycznie. Cześć. U ciebie dobry humor?
3: Dobry, dobry.
1: A tak w skali od 1...
3: Będzie pozytywne wygranie konkursu.
4: Pogoda nie przeszkadza.
3: Proszę?
4: Pogoda nie przeszkadza ci, żeby
3: nie,
4: wygrać.
3: Zatrzymałem auto, żeby bezpiecznie odpowiadać na pytania.
1: To no i fantastycznie. Słuchaj Marku, bo tak, i owacje na stojąco, i możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, i ten szacunek, wieczna chwała, sława, i tak naprawdę wszystko to będzie twoje, ale do tego jeszcze voucher na kwotę 300 zł.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: No a my mamy dla ciebie 3 tablice rejestracyjne. Tutaj jesteśmy już gotowi. Ania fajne propozycje przysłała.
4: Dokładnie, są w naszej aplikacji. To może ja przeczytam już tą pierwszą, także...
1: Gotowy jesteś?
4: Gotowy?
3: Tak.
1: Dobra, zaczynamy.
4: Ready. Uwaga. E, P, D. Ewelina, Ewelina, Paulina, Dominika.
1: Kto powiedział, że będzie łatwo?
4: No właśnie.
1: Lubuskie.
4: No tak, zgadza się.
1: Dobrze, dobrze.
3: I powiat.
1: No pomyśl sobie.
4: Co to może być?
1: Bo jak coś jest pod Dębem...
3: Pod Dębice.
1: To musi być powiat poddębicki, zdecydowanie. No dobra, słuchaj, udało się i teraz... Jest taka tablica rejestracyjna, z którą, no, przyznaję szczerze, ja mam spory problem. Myślałem, że nic mnie w życiu nie zaskoczy, a tymczasem dostaliśmy od naszego słuchacza MTU. Marcin Tadeusz Urszula.
3: Wielkopolskie.
1: No, dobrze! Dobrze, twoje rejony.
4: Już prawie jesteś u celu.
3: Powiat turecki?
1: No właśnie, podobno powiat turecki, bo PTU im się skończyło i tak jak całe województwo zostało literkę M, to już mają. Ciekawe, co?
3: Powiat turecki.
1: Powiat turecki.
3: Powiat turecki i województwo wielkopolskie.
1: 200 są już na twoim koncie, Emilia.
4: Ale
1: mamy
4: fajnie.
1: Trzecią tablicę?
4: Mamy, mogę ja powiedzieć trzecią
1: Proszę.
4: Tablicę? Dobrze, dla mnie znowu to jest bardzo ciekawe i trudna jest ta nazwa. Ale uwaga, FWS.
1: Felix Wiesław Sabina.
4: No to jest ciekawe dla mnie przynajmniej. Co to może być?
1: Dawaj, tam jeszcze bardziej na zachód jedziemy.
3: To jest tak, na pewno po lubuskie województwo.
1: Tak, bo ja powiedziałem na zachód, nie na wschód, chociaż ten wschód może być podpowiedzią.
4: No ale dobrze.
1: Jak powiat?
3: Wschowski?
1: Tak jest!
4: Dobrze!
1: Marku! No widzisz, nie, dla ciebie to jest prościzna.
4: No i jeszcze w dodatku, nie dość, że kasa, to jeszcze możesz nawet kogoś pozdrowić, rewelacja.
1: No to pozdrawiaj.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia dla kierowców oraz moją małżonkę Monikę, która jest w pracy i na pewno mnie nie słyszy, ale nie uwierzę, że wygrałem konkurs.
1: Bardzo ci gratulujemy, słuchaj, do tego jeszcze wieczna sława, chwała
4: prestiż
1: i szacunek
4: jeszcze.
1: I w miejscu pracy, i u nas, i w miejscu zamieszkania, i odpoczynku, i wszędzie. Także Marku, samych przyjemności dzisiaj ci jeszcze życzymy, trzymaj się i z serca gratulujemy.
4: Gratulujemy, dziękuję. Ja też. Pozdrawiamy.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Nie wiem, czy będziecie zachwyceni. Mam nadzieję, że spodoba wam się to, bo widzimy, co dzieje się na stacjach paliw, widzimy te ceny, które cały czas idą w górę, a my chcielibyśmy zatankować do pełna, jak najmniej za to zapłacić. No to mam dwa sposoby, które tutaj wędrują prosto w aplikacji od was. Dodam tylko, że za moment informacje drogowe. To już za chwilę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem teraz mamy tak. Pierwszy sposób. Co tam ceny paliw? Zawsze możemy pójść na grzyby. To z ciemnoszarego płyną pozdrowienia. A druga sprawa to jest taka, że nasz słuchacz napisał, że dzień dobry PRK, stację paliw mijam z wielkim uśmiechem, bo mam 65 groszy brutto za 1 kWh w taryfie C12W, czyli mniej więcej 12 kW na 100 km, cena bez zmian od czerwca 2025. I to jest sposób.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy ponownie na trasy, tak jest co 20 minut i przypominamy, że akurat wypadek jest na drodze krajowej numer 7, to województwo małopolskie, odcinek Chyżne, granica państwa tam na 763 kilometrze. Jak wcześniej poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samochód ciężarowy uderzył w bramownicę i przewrócił się na bok, no i jednak jedna osoba została ranna, tak jak podają właśnie drogowcy. Dla samochodów osobowych wytyczono objazd drogą wojewódzką numer 963. No i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 9. Przypominamy, że też są utrudnienia na innej drodze krajowej. Jedynka, Pszczyna Bielsko-Biała, województwo śląskie. Tam osobówka uderzyła w bariery. Na szczęście to tylko kolizja, z tego co na ten moment wiemy, ale zablokowany został jeden pas, no właśnie w kierunku Bielska. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach i tak poza Warszawą, poza tą S8 i autostradową czwórką, to mamy korek na S1, jeżeli jedziecie z Tychów w kierunku Dąbrowy Górniczej, czy na przykład Katowic. Tam też częściowo blokowana jest trasa, a chodzi o prace drogowe, które właśnie trwają na S1. To nie wszystko. Zwalniacie na autostradowej jedynce w trasie z Bytomia do Częstochowy w obu kierunkach i tam też prace drogowe. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to na wysokości węzła w Brzęczkowicach też są spore utrudnienia i to tak naprawdę dalej, jeżeli próbujecie dojechać czwórką do Katowic, albo jeżeli zjeżdżacie na węźle w Brzęczkowicach na S1 w kierunku wspomnianej już Dąbrowy Górniczej. Czekamy na wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze jeden sposób na tańsze paliwo. Ja mam taki sposób. Kupiliśmy na szybko samochód na gaz z fabrycznym gazem LPG, rzecz jasna. 9 litrów, 25 zł i 100 km przejechane. Polecam.

0: no tak, i ten żar. No to był. Wczoraj, przedwczoraj to nawet można było tego doświadczyć, mimo że to już wrzesień i w zasadzie końcówka lata. Zresztą sami piszecie, dzień dobry, po raz kolejny przesyłamy pozdrowienia z Bydgoszczy. A raport pogodowy jest taki, że w porównaniu z dniem wczorajszym mamy lekkie ochłodzenie i więcej chmur. Ale od Michała z córką Michaliną płyną gorące pozdrowienia dla całego PRK i wszystkich słuchaczy. Michale, Michalino, ja też was gorąco pozdrawiam. I tak patrzę sobie na mapę i widzę, że nie najgorzej u was. Te 12-13 stopni Celsjusza, no są takie miejsca na południu, na Podkarpaciu na przykład. Nie, wróć, to Zakopane. 10 stopni Celsjusza, bo na Podkarpaciu to najcieplej, w Przemyślu, w Zamościu. Prawie 17,5 kreski powyżej zera. A jak będzie w ciągu dnia?
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, będzie troszeczkę chłodniej niż wczoraj, nie ma się tym co przejmować, chociaż faktycznie deszczu też troszeczkę więcej, bo dzisiaj ta ściana deszczu przesuwa się w kierunku wschodnim i to właśnie na wschodzie dzisiaj może popadać do 10 litrów wody na metr kwadratowy. To mają być przelotne opady deszczu, chociaż teraz jeszcze w wielu miejscach we wschodniej Polsce pada, ale większe przejaśnienia po południu, nawet rozpogodzenia, właśnie na wschodzie kraju, a na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowe i momentami tych chmur może być więcej nad głowami. Temperatura? Wspomniałem, że będzie chłodniej niż wczoraj, bo dzisiaj od 17 stopni Celsjusza nad morzem, na północy i w rejonach podgórskich do maksymalnie 21 kresek powyżej zera na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, od 25 do 40 km na godzinę wiejący, w porywach nawet do 60, a ciśnienie, ono w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: To co, jedziemy dalej razem? Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, Patryk Kuniszewicz, 2 minuty po godzinie 8:00. Zapraszam i mówię wam dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 8 rano, to PRK Polski Radio Kierowców i informacje drogowe. Najpierw od was, Bartłomiej informuje, skrzyżowanie w Środzie Wielkopolskiej. Mamy roboty drogowe, łatanie dziur i korki we wszystkich kierunkach. Dzięki, ostrzegamy. No i kolejne wieści już teraz od nas.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A na dowód, że utrudnień jest sporo, mamy też właśnie wasze wiadomości.
3: Dzień dobry, dzwonię z Warszawki, trasa toruńska, w stronę Białegostoku, węzeł Powązkowska, karabol, cztery hałd i dużego pira. To utrudnienia, proszę uważać, dziękuję.
2: Dziękujemy. Tak, oczywiście w Warszawie ten przejazd w obu kierunkach dzisiaj jest bardzo utrudniony ekspresową ósemką i w stronę Łodzi, i w kierunku Białegostoku. I to nie wszystkie wiadomości od naszych słuchaczy.
4: Droga wojewódzka 992 między Jasłem a Brzmigrodem. To chyba miejscowość Majstowa czy coś takiego. W dołku dwa samochody osobowe, kolizja, prawy pas zajęty, podporządkowany, ktoś wyjechał.
2: Czekamy na kolejne wiadomości. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu, ale dostępna jest, tak jak zawsze, aplikacja mobilna. Tam możecie i się, tak jak nasi słuchacze, nagrywać, ale też wysyłać wiadomości głosowe. To tekstowe. To nie wszystkie wiadomości, bo też droga krajowa numer 60. Wiemy, że w miejscowości Glinojeck na 125 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. To tylko kolizja, jak poinformowały właśnie służby. Natomiast jeszcze do godziny 10 mogą trwać prace na drodze krajowej numer 60. To nie wszystko. Jeszcze mamy S6, województwo zachodniopomorskie, Nowogard Wschód, 27 kilometr. Tam osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w trasie do Koszalina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jakie to były te wasze sposoby na ceny paliw? Bo dopiero co słyszałem o elektryku, o tanim prądzie w taryfie nocnej za 60 groszy za kilowatogodzinę. Potem był gaz, a teraz jeszcze jedna propozycja.
5: Witam, drogie radyjko. Jeżeli chodzi o tanie tankowanie, to słyszałem, że po Warszawie jeździ bardzo dużo taksówek, Toyoty, silniczki benzynowe. Są to hybrydy zrobione w gazie, więc oszczędności, oszczędności, oszczędności. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia. Rafał z Forda.
0: Rafale, pozdrawiamy. No i proszę bardzo. Polak potrafi. Hybryda w gazie. Now is

0: 20 minut po godzinie 8 i miałem inny plan, ale powiem wam, że chyba ceny paliw zdominują ten poranek, no bo idą w górę, no jak tego nie zaobserwować, nie pochylić się nad tym, nie skomentować. Tym bardziej, że ze smutnymi buźkami przesyłacie mi wiadomości, na przykład bezołowiowa 95, symbole 10,794, a olej napędowy 8,82, ale zaraz. Są miejsca, gdzie jest drożej, bo dostałem właśnie informację. Mam wrażenie, że cały Białystok i okolice to jakaś zmowa cenowa. Większość dużych stacji ma ceny takie jak na załączniku. Do tego chłodno i pada, ale niech pada, Przemek napisał. Dobrze, bo sucho jest, więc niech pada, ale też żeby nas stać było, żeby tam nakapać do baku, prawda? A w tym Białymstoku Przemek załączył zdjęcie. Bezołowiowa 95, 7,99 za litr. Olej napędowy 8,84. No i gaz LPG 2,97. A u was?
1: Dzień dobry, witam serdecznie prowadzących głównie Patryka i Emilię i oczywiście wszystkich słuchaczy. Z tej strony Anita, jadę dzisiaj od 6 z Piaseczna do Bartoszyc, oczywiście na S8. Był koreczek, w Łomiankach był wypadek, a co do paliw, na szczęście mam służbowe auto, także pozdrawiam wszystkich.
0: Szczęściara, służbowe auto i kartę paliwową do niego. Tak to można jechać, tak to można żyć. Chociaż jest pewna grupa, która ma chyba jeszcze lepiej się pewnie ze mną zgodzicie. Dzisiaj mamy Dzień Piłkarza. No i to właśnie jest ta grupa. Jeżeli chodzi o piłkarzy, tych z Ekstraklasy, tych z choćby lig światowych i to takich no, numer jeden w swoich na przykład drużynach czy reprezentacjach, no to zdaje się, że oni nie muszą się martwić, że ceny paliw idą w górę, tym bardziej, że mają samochody za miliony, nawet nie złotych, a euro. Zresztą o tych samochodach wam jeszcze więcej opowiem, o tym, jaką oni flotę mają, ale przy okazji Dnia Piłkarza i przy okazji tych samochodów, ale też rosnących cen paliw, może możecie polecić jakieś auto, które naprawdę mało pali. Tylko pamiętajcie, że to nie jest tak, że lecimy do salonu, wykładamy 100-150 tysięcy i cieszymy się super hybrydą. Nie! Kupujemy coś starszego, coś, żeby przeczekać te ceny obecne. Nie wiem, ile to potrwa. Więc dobrze by było, żeby auto było tak, no, za kilka tysięcy złotych, no, do 10, no, może do 20. Oczywiście auto bezpieczne. Ja mam pewną propozycję. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki Volkswagen Lupo 3L. To 3L chodziło o to, że spala 3 litry paliwa i podobno no miało to sens i tak faktycznie było, tylko że ich jest niewiele na rynku. Podobnie z Audi A2, który ma aluminiową powłokę. On też bardzo mało palił. Macie jakieś propozycje auta, którym moglibyśmy przeczekać te wysokie ceny, bo po prostu pali bardzo mało i nawet gazu nie trzeba zakładać. Benzyna? Diesel? Wasze propozycje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekam.

0: Za moment 8:30 na zegarach tu PRK Polskie Radio Kierowców. Przysyłacie propozycje aut. Tylko pamiętajcie, może mieć 10 lat, ważne, żeby za dużo nie kosztował. Szukamy czegoś naprawdę taniego na te wysokie ceny paliw. No i Emilia teraz się pochwali, bo ona kiedyś miała samochód.
1: Miałam. Mogę powiedzieć właśnie jaki?
0: No, kolor?
1: Opel Meriwka. A, no dobra.
0: Meriwa?
1: Meriwka.
0: Srebrna była.
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No tak.
0: Najwięcej ich jest.
1: Tak, prawda.
0: Meriwka. I tam była benzyna czy diesel?
1: No słuchaj, tam była benzyna, ale to nie wszystko.
0: Tam był jeszcze gaz?
1: Tam był jeszcze
0: gaz. Naprawdę?
1: Także było tanio.
0: Ciekawe. No i to jest rozwiązanie. Benzyna z gazem, Opel Meriwa, to poleca Emilia. Co wy polecacie? Tanie auto, które ma mało palić, bo ceny idą w górę. Kupujemy za grosze, żeby przetrwać ten kryzys. Czekam na wasze propozycje, a teraz ruszamy w trasę i sprawdzamy, gdzie się korkuje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No jak widać, samochód z gazem to sposób, żeby się nie stresować w życiu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ceny. A to, że bardzo się dużo dzieje na trasach, wiem i ja, wie Patryk, bo od wczesnego ranka jesteśmy tutaj z wami i obserwujemy trasy, ale też wiedzą to nasi kierowcy, którzy niezawodnie informują nas o tym, co na drogach.
3: Dzień dobry, o poranku. Bardzo dużo zdarzeń drogowych się dzieje. Pogórska Wola. Tam zwierzyna została potrącona i zabita przez samochód osobowy. A już w tym korku widziałem, jak kolejne przylatywały. Oj, duże sztuki, duże, no, obszary leśne. Żadnych znaków informacyjnych. Uwaga na dzikie zwierzęta.
1: Uważamy na dzikie zwierzęta, uważamy na siebie, tym bardziej, że dzisiaj ta nieco smętna pogoda może powodować, że jesteśmy po prostu bardziej senni. A jeżeli chodzi o dobre informacje, bo takie się pojawiły, to S6 Nowogard Wschód, 27 km, tam już zakończyły się prace i jezdnia w kierunku Koszalina jest przejezdna. Tak samo powinno być za niedługo na trasie S8 w Warszawie, bo tam już drogowcy zakończyli również pracę. To na pasie w kierunku Białegostoku, chociaż korek tam jeszcze jest. I też pojawiła się kolejna informacja z S6, to akurat Będzino, 117 km, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy po godzinie 6. No i tam też był blokowany pas do Szczecina, także już tam za chwilę będzie można na spokojnie jechać. Przypominamy numer do Radia Kierowców 22 513 11 11. Zachęcam, żeby z niego korzystać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A my szukamy auta, słuchajcie, żeby przetrwać ten kryzys paliwowy, tak bym to określił, czyli wysokie ceny, które cały czas rosną. Nie wiem, co będzie jutro. Dzisiaj jest bardzo wysoko, blisko 8 zł za cenę paliwa, to znaczy benzyny bezołowiowa, 95, E10 i prawie 9 zł za diesla, czyli olej napędowy.

0: Tyle to kosztuje na stacjach. Szukamy auta, którym to przetrwamy. Krzysiek, witam. Od 5 lat użytkuję Skodę Roadster z LPG. 7,5 litra na 100. No nie ma lepszego auta. Fakt, mało spala, ale ja poproszę jeszcze mniej. No i dostaję propozycję. Kiedyś jeździły po drogach Citroen Saxo, co niektóre posiadały silnik wysokoprężny 1.5. Ten silniczek w tej małej budzie potrafił spalić ile? 3,5 do 4 litrów diesla przy tak 90 na godzinę. Wiem, bo miałem takiego, jeździłem w kolorze kanarkowo-żółtym. Wuko pozdrawia. Ciekawa propozycja, co jeszcze?
1: Witam wszystkich. Skoro już wspomniana była hybryda w gazie, to w takim razie jak ją nazwać? Może hybryda do kwadratu? Pozdrawiam serdecznie.
2: Ja w sprawie tego autka, które tak mało pali, mam taką propozycję, żeby po prostu na czas tych wysokich cen się przesiąść na rower. Najlepiej ten, co już jest w garażu, nie kupować nowego. Na zdrowie wyjdzie.
0: A, sprytnie! Czyli to nie minister energii, nie ministerstwo infrastruktury, tylko ministerstwo zdrowia stoi za tymi cenami, żeby było, no właśnie, zdrowiej rowerem.
3: Witajcie, słuchacze PRK. Moja córka ma Lupo 3D 1.2 TDI, które pali 3,5 litra diesla na 100. Biedy nie ma, na razie nie narzeka. Pozdrawiam was serdecznie.
0: A co wy polecacie? Tanie auto. Ma mało palić, no i no wiecie, no tak 5-10 lat maksymalnie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun is-

0: 10 minut. Pozostało do godziny 9. Słuchajcie, jest informacja z A4. Cześć szanowni, witam. 427 km właśnie autostrady A4 jadąc na Kraków. Na lewym jest dachowanie sportowego auta. Ładne było, takie amerykańskie, bo to korweta. Idzie na bieżąco, ale uważajcie, bo stoją wozy strażackie. Pas jest zwężony. No to dziękujemy za ostrzeżenie. Przypomnę, A4 w kierunku Krakowa, 427 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No już przyzwyczailiśmy się, że ta czwórka często jest pechowa i że tam się dużo dzieje na tej trasie. Już wcześniej mieliśmy przecież karambol. Zdarzyło się 5 samochodów osobowych i tam też był samochód ciężarowy. Do tego teraz jeszcze to kolejne zdarzenie drogowe i to powoduje, że mamy korek od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe. Nie przejeżdżacie w obu kierunkach, czyli w trasie do Katowic i do Tarnowa. A czwórkę po prostu omijacie. Taką mamy radę dla was. Jeżeli chodzi o Warszawę, to cały czas przewężenie jest na wysokości mostu Grotaroweckiego, no ale to już jest informacja dla tych, którzy jadą z Marek do centrum miasta, dalej w stronę Łodzi. Większy ruch też na ekspresowej dwójce o poranku. Korek zaczyna się za Bliznę Łaszczyńskiego i potem jak jedziecie na przykład w kierunku lotniska Chopina, tam też widzimy, że na mapach jest jakaś kolejna kolizja, zdarzenie drogowe, na razie więcej nie wiemy, także jeżeli jesteście na S2 i jedziecie czy to na lotnisko, czy w kierunku Siedlec, dajcie znać 22 513 11 11. No ale to nie wszystko, jeszcze pojawiły nam się informacje dobre. S6, Będzino, na 117 km możecie już jechać do Szczecina, także już na S6 bez problemów powinniście się poruszać. I jeszcze trasy śląskie, autostrada A1, Bytom, Częstochowa, tam w obu kierunkach trwają prace drogowe i mamy spory korek. Podobnie jest na autostradowej czwórce właśnie na Śląsku. Jeżeli wyjeżdżacie z Rudy Śląskiej i przejeżdżacie w kierunku Opola, tam korek ma 2 km i tam też trwają prace drogowe. Na szczęście nie ma żadnego innego, zdarzenia drogowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oszczędności, oszczędności. Wracamy do naszych oszczędności. Szukamy auta, które mało pali, za niewielkie pieniądze kupimy i ten kryzys paliwowy, czyli wysokie ceny na stacjach paliw, przetrwamy. I teraz Piotr z Mondeo, co ciekawe, pisze. Dzień dobry. Wieczny silnik 1.9 TDI, na przykład w Golfie Trójce. Spalanie 4,5-5 litrów na 100. Po co hybrydy? Piotr pozdrawia. Czekam na wasze propozycje.

0: Zbliża nam się godzina 9, dyskusja trwa, ceny paliw idą w górę, a my szukamy auta dobrego na ten czas wysokich cen. Nie chcę powiedzieć czas kryzysu, ale rzeczywiście łapiemy się mocniej za kieszeń. Oto wasza propozycja.
1: Tak, witam wszystkich, włączę się trochę do tej dyskusji.

0: dyskusji. Raczej nie szukałbym samochodu starego, bo te samochody stare wcale mniej nie palą, tylko w dzisiejszych czasach szukałbym hybrydy, i to takiej pełnej hybrydy typu Kia Niro, typu Toyota Corolla albo jakiś Lexus. Pełna hybrydka, która sobie będzie paliła około 5-6 litrów, a będzie można też jeździć na samym prądzie, ewentualnie hybryda plug-in. Czasami lepiej zainwestować trochę pieniędzy w samochód, a potem mieć koszty utrzymania niższe, niż ładować się w stary samochód, który nie wiadomo jak będzie funkcjonował, jakie będzie miał bolączki. Tego nie wiemy nigdy. Pozdro, Marcin.
1: To jedna z propozycji, chociaż wcześniej ktoś zasugerował, że może pieszo, będzie jeszcze taniej. To sprawdźmy, czy pogoda pozwala na to, żeby z buta pójść do pracy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na zachodzie to pewnie i tak, bo tam zachmurzenie co prawda umiarkowane, przejściowo duże, ale nie pada. Na wschodzie kraju więcej chmur, większe też przejaśnienia po południu, nawet rozpogodzenia, ale miejscami tu właśnie na wschodzie dzisiaj przelotnie pada deszcz i suma opadów do 10 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura? Zdecydowanie chłodniej niż wczoraj, ale dalej ciepło, bo maksymalnie od 17 stopni Celsjusza nad morzem, w rejonach podgórskich, do 21 kresek powyżej zera na południowym wschodzie. I uwaga na wiatr, bo on dzisiaj nad morzem może silniej wiać, od 25 do 40 km na godzinę, ale w porywach może osiągać prędkość nawet 60 km na godzinę. No i ciśnienie w południe w Warszawie. Barometry pokażą 1000 hektopaskali. Przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To coś na poprawę humoru ode mnie. Patryk Kuniszewicz, zapraszam. Dzień dobry.

0: Jeżeli chodzi o auto, które mało pali i ma być na ten czas teraz wysokich cen. Nie wiemy, ile to potrwa. Choćby do końca roku miało potrwać, no to na ten kwartał trzeba coś mieć. Od 3 miesięcy pisze Piotr z Q8. Moja żona jeździ rawką, czwórką, pluginem. Prąd z fotowoltaiki, a do 75 km spalanie paliwa wynosi 0. Czy ktoś ma lepszy wynik? No tak, Piotr, ale to nie są tanie rzeczy. A ja szukałem czegoś tak do dychy. No, 15 może dam. No to szukam dalej. Teraz czas na informacje drogowe. 10 po 9.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i w końcu przychodzę z garścią dobrych informacji. Tutaj już zakończyły się praktycznie wszystkie utrudnienia według tego, co podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli już S6 za niedługo powinna być wolna. Takie same podobno mamy informacje z S8 i z drogi krajowej, na przykład numer 1 i z A4, chociaż no korki jeszcze są. Natomiast kolejna dobra wiadomość, że w Krakowie ta autostradowa czwórka wygląda już znacznie lepiej. Dosłownie przed chwilą odkorkował nam się pas od węzła Kraków Południe w kierunku Katowic. Oczywiście tam ruch dalej jest spory, ale już za niedługo może przejedziecie do Katowic. Tak samo jest po drugiej stronie, gdzie jeszcze najwięcej samochodów jest na węźle w Balicach, ale no właśnie to już wygląda coraz lepiej. Jeżeli chodzi o Warszawę, to większy ruch jest bez zmian na ekspresowej 8. Samochody stoją na wysokości mostu Grotaroweckiego w trasie do Łodzi oraz za Bliznę Łaszczyńską w trasie do Białego Stoku. Przewężenia są też na ekspresowej 2. To południowa obwodnica Warszawy. Dokładniej ten utrudniony ruch, przejazd jest na wysokości lotniska w trasie do Siedlec. No ale jeszcze tutaj Śląsk nam się na tych mapach jawi nie najlepiej. Jeżeli chodzi o trasę S1, to z Dąbrowy Górniczej zdecydowanie wolniej jedziecie właśnie do Tychów. Jeżeli chodzi o korek, no on tam ma mniej więcej 3 km. To dokładniej przed węzłem Sosnowiec-Porąbka. I widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Czekamy na informacje od służb albo od Was. I autostradowa czwórka też nam się dość mocno przewężyła. To akurat trasa z Katowic do Opola. Na wysokości Gliwic dokładniej mamy prace drogowe i korek ma 2 km.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Propozycja od Grzybka. Golf 8 1.5 ETSI w gazie. Spalanie na S3 przy dopuszczalnej prędkości maksymalnej na tempomacie. 5 litrów gazu na 100. Grzybek pozdrawia. A ja czekam na więcej waszych propozycji. Co by kupić na ten czas teraz tych wyższych cen? O, a mój kuzyn nabył niedawno Teslę Model S. I co? 1020... KM małymi, co zasięg kilometrów, czy koni mechanicznych? No to robi wrażenie, ale słuchajcie, ja szukam czegoś tańszego. Spróbujmy poszukać razem auto, no nie wiem, do 10 lat, które pali malutko i te wysokie ceny przeczekamy. Jakie są wasze propozycje? Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców tekstowo albo głosowo.

0: szukamy takiego auta, które będzie bardzo mało paliło i te ceny, które w tej chwili widzimy na pylonach, na stacji paliw, na dystrybutorach, rzecz jasna, nie będą nam straszne. No i odnośnie do tego pytania o tanie auto, tak do 10 tysięcy złotych, o bardzo dziękuję, że to uwzględniliście, to myślę, że dobrą opcją będzie Renault Clio 3 z silnikiem 1.5 DCI. Maksymalne spalanie 5 litrów, a na krajowych myślę, że można zejść nawet do 3 litrów na 100 km. No i jest jeszcze bardzo fajna propozycja czegoś niby droższego. Skoda Fabia. Choćby 1.4, 16 zaworów w gazie, bo po mieście pali 6 litrów, a rekordowe spalenie na trasie to 4,4 litra. Fantastyczny wynik. Co jeszcze proponujecie?
1: Dzień dobry, w temacie tych wysokich cen paliwa, no przesiąść się na komunikację miejską, a może na piechotę, może rower, a może hybryda MG HS, średnie spalanie w cyklu mieszanym 4,5 litra. Pozdrawiam, Rafał, oczywiście z MG.
0: To była propozycja Rafała, a teraz mojego imiennika Patryka. Najlepszy na kryzys paliwowy jest Piechtobus. Może się trochę zmęczymy, ale nic nie zapłacimy. Może też kupić walizkę, zdalnie sterowaną walizkę, którą pojedziemy na zakupy, wsadzimy do niej zakupy i zawsze wyjdzie taniej. To propozycja Patryka.
2: Dzień dobry. W sprawie ekonomicznych aut na ten trudny czas. Myślę, że dobrym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, może nie najbardziej, ale ekonomicznym rozwiązaniem jest przesiąść się po prostu w auto służbowe. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Życzę zapełnienia zbiorników w rozsądnych cenach. Adam z Luksemburga.
0: Adamie, świetna propozycja. Ja próbowałem. I tak, poszedłem do prezesa i mówiłem: panie prezesie, to dzisiaj ja bym się przejechał. No i tak sięgam ręką po te kluczyki. I co? No nie. Absolutnie. Nie ma takiej mowy. No i nie mam auta służbowego. A Basia z Kugi pisze: Patryku, możesz tak częściej poprawiać humor tą metaliką. Dobra, na ten trudny czas wyższych cen paliw będę starał się grać jak najlepiej, jak najprzyjemniej, ale wcześniej zagram jeszcze waszą propozycję dotyczącą czegoś z niskim spalaniem.
3: A witam pana redaktora. Ja do tego pana: po co hybrydy? Golf 4 litry ropy po ile? A hybryda w gazie po 3 zł, do niedawna gaz był 2 zł i 5 litrów. Proszę sobie policzyć. Pozdrawiam, Maniak z Wawy.
0: Ja tam z matematyki nigdy nie byłem dobry, więc wolę wasze wartości. Volvo V40, 2.0, dieselek, silnik pięciocylindrowy, spalanie przy normalnej jeździe około 5,8-6 litrów na 100. Można osiągnąć przy spokojnej jeździe nawet 5,5 na 100 km. To propozycja od Gacusia.

0: musi mało palić i niewiele kosztować, żeby te ceny na stacjach paliw nie były takie straszne. Wasza propozycja.
1: Witam. W tych czasach oszczędność może przynieść Corsa 1.7 DTI, spalanie koło 4 litrów diesla. Drugi jest wersja, ale starsza. Zeutiko, jak ktoś pamięta, w gazie, spalanie gazu 5,5 litrów. Zakup poniżej 1000 zł. Pozdrawiam, Krzysiek ze Splittera.
0: To prawda, tylko jeszcze miało być bezpiecznie. Tico z gazem? Bardzo ciekawa propozycja. No dobrze, przyglądamy się wszystkim propozycjom, szukamy rozwiązania, ale też sprawdzamy, co na drogach. Jest 9.30.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No chyba już powoli mogą odetchnąć kierowcy, bo rzeczywiście zmniejszają się te korki na wszystkich kluczowych trasach, na autostradowej czwórce i na trasie S8, chociaż właśnie powoli wypuszczać to powietrze, bo jeszcze mamy jedną informację właśnie z Małopolski i z tej autostradowej czwórki na wysokości węzła Kraków-Wieliczka. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic, chociaż zaglądamy tutaj na mapy, na razie nie korkuje nam się wjazd na autostradę właśnie od tej strony, od strony Wieliczki. Także miejmy nadzieję, że tam szybko te szkody zostaną usunięte. Jeżeli chodzi o to, gdzie jednak jedziemy trochę wolniej, no to zaczynając od Pomorza, bo dawno tam nie byliśmy, chyba dzisiaj w ogóle, autostradowa jedynka, Warlubie, Pelplin, miejscowość Nowa Cerkiew, tam zwalniacie, ponieważ remontowana jest autostradowa jedynka. Można zjechać na drogę krajową numer 91 i w ten sposób dojechać do Gdańska albo w drugą stronę przejechać do Łodzi. To kolejna informacja. Teraz akurat Ostrów Mazowiecka, trasa S8 już. Trwają prace drogowe i dlatego wolniej jedziecie do Warszawy. No i jeżeli chodzi o dojazd do stolicy, to też mamy utrudniony z Łodzi. Na autostradowej dwójce cały czas trwają prace drogowe. Były one wczoraj, przedwczoraj i są też dzisiaj. Akurat teraz korkuje nam się trasa na wysokości miejscowości Wólka Łasiecka. Korek nie jest długi, no ale kierowcy zwalniają. Jeżeli chodzi o trasy jeszcze południowe, Dolny Śląsk, Wrocław, Katowice, ten odcinek na autostradowej czwórce, przewężenie jest na wysokości miejscowości Sarny Małe. Tam trwają prace drogowe i dlatego jedziecie nieco wolniej. No i na Śląsku mamy więcej tych przewężeń. Trasa z Dąbrowy Górniczej do Katowic czy też do Mysłowic, S1. Jest zdarzenie drogowe, o którym na razie więcej nie wiemy, także jeżeli wiecie wy, dajcie znać. 22 513 11 11.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak wiecie, to powiecie, prawda? A co tam na czwórce?
3: A propos czwórki, pod Krakowem to w węzeł Kraków-Bieżanów, tam tuż za węzłem lub też mniej więcej na węźle widziałem, że jest mocne spowolnienie, jest oznaczenie, że jest kolizja czy wypadek, więc ostrożność.
2: Dziękuję za informacje, na takie właśnie czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: dzień. No to wracamy do naszych propozycji, w zasadzie to waszych. Szukamy taniego auta, oczywiście kupujemy używkę, widzimy jak wysokie są ceny paliw, więc idziemy w benzynę albo w diesla, ale ma mało palić i mało kosztować. No i teraz Rafik Lu poleca Mercedesa klasę E z silnikiem diesla OM654 o pojemności 1.6, model z 2019 roku, który użytkowałem 3 lata. To auto ma spalanie no po prostu cudowne. W trasie wynosiło 3,8 na 100? A przy odrobinie zawziętości poniżej 3 litrów. Wow, klasa E? To nie są lekkie rzeczy. No ale dobra, dzięki za propozycję. Ja sobie to na pewno odnotuję i kto wie, może poszukam. A kto inny pisze, oczywiście tylko używany elektryk, bo jeśli ma być bardzo tanie auto, to coś małego z gazem. Diesle nawet najoszczędniejsze odpadają przy cenie 9 zł za litr. To teraz nie wiemy, co będzie jutro. Z kolei Audi A5 to jest kolejna propozycja z 2025 roku. 61 km na godzinę średnia, 7,5 litrów spalania, silnik 2.0 TSI. Czy to dużo, czy mało? Tomek pyta, bo nie wie. No ja bym chciał mniej. 7,5 nie. Mnie satysfakcjonuje wszystko, co będzie poniżej 5 litrów i najlepiej, żeby spalał benzynę. Chociaż to podobno nie zależy od silnika, marki i modelu.
1: Nieważne, słuchajcie, jaki to samochód, tylko kto nim jedzie. Jak ja jadę, to mój dieselek pali 8 litrów. Ale jak moja żonka, kochana Monia, jeździ tym autkiem, no to już spada nawet do 4,5. Nie wiem, pozdrawiam, Wojtek z Zielonej Góry.
0: Tak, Wojtku, coś w tym jest, rzeczywiście. Czasem ta noga jest cięższa, u niektórych lżejsza. Ale słuchajcie, bo my tego auta szukamy przy okazji Dnia Piłkarza. Oni raczej zarobki mają w porządku, więc nie oszczędzają i pozwalają sobie na samochody bez względu ile palą. I tak podglądam sobie, że na przykład Cristiano Ronaldo. Wyobraźcie sobie, że on w swojej stajni to ma kilkadziesiąt luksusowych pojazdów i na przykład najdroższy

to jest Ferrari 335S Spider Scaglietti za 32 miliony euro. Wiecie, ile pali? Zero. Bo przy tylu autach on po prostu stoi w garażu i nawet nie jest odpalany. Zresztą podglądam sobie też innych piłkarzy. Ciekawe, czym jeździ Lewandowski. Na razie widzę, że Haaland. Głośno było podczas Mistrzostw Świata o nim. Ma tam i Bugatti swojej stajni i zakupił Mercedesa AMG One. W związku z tym no, na pewno jest zadowolony z tego wyboru. Ile palą te samochody, to też nie jest ważne, bo jak ma się kilka, to większość stoi w garażu i nic nie spala. A Kylian Mbappe na przykład może się pochwalić, że w jego garażu wyróżnia się Ferrari 488 Pista, uznawane za jeden z najmocniejszych samochodów w tej klasie. Wartość tego dynamicznego modelu szacuje się na około 500 tysięcy euro i tak samo spalanie go w ogóle nie interesuje. No, to pomarzyć oczywiście można, dlatego my szukamy dzisiaj rozwiązania na naszą kieszeń, nie piłkarską, czyli 3 litry na 100, maksymalnie 10 lat i najlepiej, żeby właściciel zszedł poniżej 10 tysięcy złotych. Macie jakąś propozycję?

0: My tu auta szukamy na naszą kieszeń, na te czasy drogiego paliwa, a tymczasem no zaorał po prostu Bartłomiej, bo na podsumowanie napisał, wcześniej chwalił się niskim spalaniem, naprawdę. A jego następny potwór to będzie V8 i średnia, jak mu się uda, to 16 litrów na 100. Tylko trzeba poczekać, aż ceny paliwa spadną. O, tego ci Bartłomieju sobie i wam wszystkim życzę. A jeżeli jesteście zatankowani, jeżeli jesteście w trasie, to koniecznie zróbcie głośniej, bo mamy kolejne świeże informacje drogowe dla was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy na trasy, tak się dzieje co 20 minut, że patrzymy, gdzie stoicie, gdzie jedziecie albo gdzie musicie zwolnić po prostu. Tak jest na wysokości Goleniowa w trasie do Szczecina, czyli S3. Nam się korkuje.

brakuje w województwie zachodniopomorskim, ale tam trwają prace drogowe, nic innego się nie wydarzyło. Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, A4 korkuje się z Wrocławia do Legnicy, ale ten korek jest niewielki, ma mniej więcej kilometr, chociaż widzimy, że tam jest zdarzenie drogowe, tak poza pracami drogowymi, także dajcie znać, jeżeli jesteście w trasie do Legnicy. Dalej

0: Ławia do Katowic. Przewężony mamy odcinek na wysokości Lewina Brzeskiego. Trasy śląskie, Gliwice. Tam cały czas mamy spory ruch na autostradowej czwórce, o czym mówiłam już wcześniej. To dokładniej węzeł Gliwice-Sośnica, gdzie kierowcy muszą mocno zwolnić. To w trasie do Opola. Oraz kilka kilometrów dalej, tak naprawdę już w samych Katowicach, A4 przewężona jest na wysokości węzła Katowice-Mikołowska. Tam też mamy zdarzenie drogowe i to również trasa, która prowadzi Was w kierunku Krakowa. Jeżeli chodzi o Dąbrowę Górniczą, to zmniejsza się już korek na S1. Tam było zdarzenie drogowe w kierunku Mysłowic, a dalej w trasie do Tychów. Widzimy, że tam już chyba służby usunęły właśnie to zdarzenie, także do Tychów prawdopodobnie za chwilę już przejedziecie bez większych problemów. A jeżeli chodzi o Mazowsze, musimy tutaj zajrzeć, bo zdecydowanie większy ruch jest cały czas na S8 w Warszawie, na autostradowej dwójce też, to południowa obwodnica Warszawy w trasie do Siedlec, a także przewężona jest trasa z Łodzi do Warszawy. Chodzi o autostradę A2 na wysokości Bolimowa, gdzie trwają prace drogowe, ale też widzimy, że jest kolejne zdarzenie drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie uwierzycie, chyba mamy to. Czesiek wysłał propozycję. Witam ulubione radio. Do 10 lat ma być, do 10 tysięcy, do 3 litrów spalania na 100 km. Proszę bardzo, oto czeska propozycja. Honda PCX125. Czesiek, sprawdziłem to, ale mi tutaj dwóch kół brakuje. A z drugiej strony skuter przy tej pogodzie albo motocykl jak najbardziej. Pamiętajcie, lewa w górę w PRK Polskim Radiu Kierowców w każdą sobotę od 6 do 11.

0: Ten skuter to wcale nie jest taka zła propozycja i kiepski pomysł na te ceny paliw. Co pani o tym myśli?
1: No pewnie, że nie. Ja zapłaciłam wczoraj za tankowanie do pełna 49. To 9 zł więcej niż zwykle, bo zwykle płaciłam 39,90 albo 40 zł.
0: Jak? W skuterze!
1: No tak!
0: Cudownie!
1: No, wspaniale!
0: Cudownie! W 5 łyżkach masz pełny bak?
1: Tak. I jeździsz, no tak, grubo ponad tydzień.
0: Czyli ty jeździsz za 5 dych?
1: Tak.
0: I ci wystarczy.
1: Dokładnie tak.
0: No i bierzcie z nim przykład. Dagmara Kowalska. Z wami po 10.
1: Zapraszam.
2: Raz, dwa, trzy!

0: Jeszcze nie ma tragedii, ale jest coraz chłodniej i tak już prawdopodobnie będzie.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak jak patrzę sobie na tę naszą mapę, to dzisiaj w ogóle nie ma żadnego koloru czerwonego, przynajmniej o tej porze, ani nawet pomarańczowego. Wszystko na jasno zielony i żółty, co oznacza, że jest chłodniej, to zdecydowanie. 15,9 w Przemyślu, tyle stopni tam zobaczymy, to jest najwięcej. Jeśli patrzę na naszą mapę i 10,9

0: 0,9 w Zakopanem. W sumie niedaleko, a rozpiętość prawie o 6 stopni. No, dobrze, powiedzmy 5. Jeśli chodzi o cały dzień, no to w ciągu dnia na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, a na wschodzie duże z większymi przejaśnieniami. No i po południu z rozpogodzeniami, na szczęście, w wielu miejscach rano opadało i to naprawdę były spore opady. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim, przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 na Pomorzu i Podhalu do 21 na południowym wschodzie. Tak to będzie dzisiaj wyglądać. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny do 25 km na godzinę, a nawet od do 40. W porywach do 65, zachodni i północno-zachodni, czyli troszeczkę chłodniejszy. W Karkonoszach początkowo porywy wiatru od 90, słabnące do 50 km na godzinę, czyli w ciągu dnia od 17 do 21 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: A ja się pięknie kłaniam i zapraszam do godziny 13 za chwilę rozgrzewka. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. O, ja wiem, tankowanie to jest chyba ten temat, który najbardziej nas boli, ale może pomyślimy sobie o czymś przyjemniejszym, co wy na to? Dajcie znać w naszej aplikacji. Dzień dobry.

0: Ja to jestem w szoku, bo mi się wydawało, że dzisiaj będzie ciaśniej na warszawskich ulicach, a w sumie tak ciasno to nie jest.
1: O której godzinie jechałaś tutaj?
0: 9 z kawałeczkiem.
1: To wiesz, to już było lepiej troszeczkę. A powiedz, jechałaś S8?
0: Nie, no skąd?
1: Bo byś nie dojechała.
0: Rano, naprawdę?
1: Na pewno. Oj, tak, no było tam ciasno.
0: A,

0: Coś się wydarzyło?
1: No, wydarzyło się, ale dobrze, słuchaj, że i tak nie musiałaś jechać dzisiaj przynajmniej przez Kraków, bo tam chyba sytuacja była po prostu najgorsza, najgorsiejsza.
0: Słuchajcie, no to my tak czy inaczej, nawet jeśli ta sytuacja jest najgorsza, to...
1: Albo najgorsiejsza.
0: Najgorsiejsza. No to i tak jesteśmy od tego, żeby was jakoś podnieść na duchu i podpowiedzieć, może jeśli uda się uciec jakąś mniejszą liczką, chociaż zwykle one są też pozajmowane. No właśnie od tego jesteśmy. I właśnie teraz z Emilią Kleszczewską jedziemy sobie na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja tutaj posiłkuję się wiadomościami od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że na drodze krajowej numer 7, Chyżne do granicy państwa, już zakończyły się prace, chociaż ja widzę, że tam korek dalej jest, więc prawdopodobnie jeszcze w kierunku Słowacji nie przejedziecie tą drogą krajową numer 7, bo kierowcy zdecydowanie zwalniają i to w obu kierunkach, no ale właśnie zwłaszcza jeżeli próbujecie z Polski wyjechać poza granicę naszego kraju. A co się wydarzyło na drodze krajowej? Na 763 kilometrze po 5 samochód ciężarowy uderzył w bramownicę, no i przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna. Wprowadzony został przejazd jednym pasem naprzemiennie po jakimś czasie, bo najpierw droga była całkowicie zablokowana i służby kierowały na objazd, no i tam cały czas ten korek jest. Autostradowa czwórka, tam zakończyły się prace. Przypominamy, że chodzi o węzeł Kraków-Bieżanów do węzła Kraków-Wieliczka, gdzie samochód osobowy również uderzył w bariery i tam zajęty był pas na 427 kilometrze. Jeżeli chodzi o prace, które jeszcze trwają, droga krajowa numer 60, Glinojeck, województwo mazowieckie, 125 kilometr. Tam była kolizja samochodu osobowego z ciężarowym i wprowadzony został także przejazd jednym pasem w obu kierunkach. Tam jeszcze cały czas ten korek jest i rzeczywiście kierowcy zwalniają i do Płocka, ale też w stronę Warszawy i Olsztyna. To jeszcze króciutko zaglądamy sobie, co się dzieje na autostradowej czwórce, ale w województwie dolnośląskim, bo kierowcy zwalniają na kilku odcinkach. Tak jest z Wrocławia właśnie do Legnicy, na wysokości miejscowości Budziszów Mały, gdzie mamy prace drogowe i zdarzenie drogowe. Kolejny korek przed wjazdem do Wrocławia za kątami wrocławskimi i tam też zdarzenie drogowe. I trzecia sytuacja na A4 tuż przed Opolem, ją mamy na wysokości miejscowości Sarny Małe i tam akurat trwają prace drogowe, korek ma 2 kilometry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja mam dla was rozgrzewkę, jak zawsze. I pytam dzisiaj o rzecz, którą widzimy za każdym razem, kiedy wsiadamy do samochodu. Wsiadamy i już pojawia się. No właśnie, to co to jest w naszym samochodzie? Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.

i nasza zagadka już powolutku się rozpędza, tak mogę powiedzieć. I tak myślę sobie nad tym, jakby wam tu podpowiedzieć, ale nie podpowiedzieć do końca. I na razie taka myśl przychodzi mi do głowy, że widzicie to zaraz po wejściu do auta i że to jest taki jeden z pierwszych szczegółów, na które może i zwracamy uwagę, chociaż zwykle właściwie nie poświęcamy mu ani sekundy. Po prostu jest i tyle. I piszecie do mnie, prawdopodobnie chodzi o kierownicę. Czupur z Durango napisał, nie chodzi o kierownicę, ale na pewno jest to coś, co znajduje się we wnętrzu samochodu. Dzień dobry. Codziennie wsiadam do auta, czy słoneczko, czy deszcz, upał, czy zimno. Jest i widzę to. No tak, to jest ekran multimedialny, na którym jest Polskie Radio Kierowców. Nie o to mi chodzi, chociaż w sumie jedna część tego, co widzę na zdjęciu wysłanym przez ciebie, Bartku, tak, to by się zgadzało, bo to podlega pod to, co dzisiaj przyszło mi do głowy. No bardzo jestem ciekawa, jak sobie poradzicie dzisiaj z tą zagadką. No nie jest to jakieś super tam specjalnie trudne, ale tak zakręcę, że może stać się trudne. Jego położenie sprawia, że zmienia perspektywę razem z tobą. O, to jeszcze taka podpowiedź dorzucam. No dobrze, no to działajcie, wysyłajcie wiadomości, mogą być głosowe, mogą być tekstowe i uważajcie na siebie na drogach. Pamiętajcie, że dzisiaj w wielu miejscach będzie kropić, padać, będzie trochę chmur, więc już od teraz jeździmy sobie na światłach mijania, a nie na światłach dziennych, nie na automatycznych, tylko na takich, które powodują, że widać nas i z przodu, i z tyłu.

0: Ta cisza rozbrzmiewa, ale myślę, że zaraz Emilka ją tutaj zagłuszy troszeczkę, ale mam nadzieję, że dobrymi wiadomościami.
1: Tak, dobrymi wiadomościami. Już jesteśmy po szczycie porannym. Jest parę niewielkich jakichś tam utrudnień, ale najbardziej to chyba nam dzisiaj prace drogowe mogą przeszkadzać.
0: O, dobrze, że one się dzieją, tylko zawsze jak się dzieją, to nie wtedy, kiedy powinny, prawda? Nie ma dobrego czasu.
1: Najlepiej, żeby się działy wszystkie w nocy.
0: To by było jakieś rozwiązanie. Jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na drogę krajową numer 25 w województwie pomorskim. To miejscowości Jęczniki Wielkie, czyli między miejscowościami Kamień Krajeński i Człuchów. Tam samochód dostawczy uderzył w barierę.

0: Wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie od 10. Te utrudnienia na drodze krajowej numer 12 jeszcze mogą być do południa. Ale pojawiły się dobre informacje już z drogi krajowej numer 60 Glinojeck. Tam zostały już usunięte szkody po zdarzeniu drogowym. Na 125 kilometrze była kolizja samochodu osobowego z ciężarowym i przejeżdżaliście jednym pasem naprzemiennie. Tam utrudnienia były i do Warszawy, i do Olsztyna, ale też w kierunku Płocka. A jeżeli chodzi o to, gdzie mamy te korki, no to na pewno cały czas jest to trasa z Łodzi do Warszawy, gdzie jest zdarzenie drogowe, to widzimy na mapach. Korek się robi coraz dłuższy, on już się zaczyna na wysokości Wólki Łasieckiej, a kończy dopiero przed węzłem w Wiskitkach. Także dajcie znać, jeżeli jedziecie autostradową dwójką i wiecie, co tam się wydarzyło. Jeżeli chodzi o kolejne utrudnienia, to też zdarzenie drogowe mamy na autostradowej czwórce w trasie z Wrocławia do Opola. No i jeszcze zwalniają kierowcy, o czym mówimy od dłuższego czasu, na autostradowej czwórce na wysokości Gliwic, dokładniej za węzłem Gliwice-Sośnica, a w trasie do Opola. A o tych pracach drogowych może jeszcze, gdzie one trwają dzisiaj, sobie teraz powiemy. No właśnie, jest to S6, węzeł Dobre do węzła Borkowice, te prace jeszcze do godziny 11:00 i jeszcze droga ekspresowa numer 3, most w Wolinie. Do 90 km na godzinę trzeba tam dzisiaj zwolnić do godziny 15:00, tak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To prace drogowe i zajęty będzie pas szybki oraz pas awaryjny. Mamy ograniczenie prędkości, ale już chyba mówiłam, to powtórzę, do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja tak patrzę sobie na te wasze odpowiedzi i patrzę i zastanawiam się, czy odpowiedziałabym podobnie, pewnie tak. Jakie mamy odpowiedzi od was?
3: Jest to przycisk świateł awaryjnych. Widzimy go ciągle i mam nadzieję, że go nie używamy w ogóle. Pozdro, Marcin.
4: No to prawdopodobnie chodzi o lusterko wsteczne. Pozdrowienia dla wszystkich. Cezar S7.
2: Ani jedno, ani drugie. Słyszę, że panowie w trasie no to przyczepności i dobrej jazdy wam życzę. Ale mam jeszcze wiadomości od was tekstowe, z których to płynie informacja, że chodzi o przycisk świateł awaryjnych. Bartłomiej napisał. Nie o to chodzi. A może wskaźnik poziomu paliwa? No pewnie to jest jedna z tych rzeczy, na które nie patrzycie, zwłaszcza przy tych cenach paliw. Wczoraj właśnie też rozmawialiśmy z Patrykiem przed zmianą na antenie, że chyba się wczoraj zmówiły niektóre stacje benzynowe, bo faktycznie za litr paliwa 7,99 właściwie wszędzie na jednej konkretnej stacji. No i coś w tym chyba musiało być. Natomiast nie chodzi mi dzisiaj o wskaźnik poziomu paliwa. Niestety nie o to chodzi. I co my tu mamy jeszcze? To może chodzi o fotel. Fotel, pyta Patryk. No nie chodzi o fotel. Fotel też nie. Fotel od Piotrka też się pojawił i to na razie tyle. To nie o to chodzi. Troszeczkę w innym miejscu szukamy tego czegoś. Ja przypomnę podpowiedzi. Widzisz je zaraz po wejściu do auta. To jeden z pierwszych szczegółów, na które zwracasz uwagę, chociaż zwykle nie poświęcasz mu ani chwili. Ale podpowiem wam, że to coś można znaleźć nie tylko w środku samochodu, ale także w kilku miejscach na zewnątrz. W ogóle w kilku miejscach można to zobaczyć i zauważyć. A już na pewno to może powiedzieć więcej o samochodzie niż sam jego wygląd na przykład. No to takie tyle podpowiedzi ode mnie. To działajcie, dajcie znać w naszej aplikacji.

Ja tak patrzę na to, co dzieje się w naszej aplikacji i szukam prawidłowej odpowiedzi. I jeszcze na tę sekundę nie ma. No dobrze, no to skupmy się na tym, co ja tutaj mogę wam jeszcze podpowiedzieć, żebyście trafili na to, co chodzi mi po głowie dzisiaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Stop, źle, chodzi o szyby. Ewentualnie o szybę czołową. To Małcin napisał. Nie, ale słuchajcie, gdyby tak dorzucić jeszcze do tego, co powiedziałam, czyli do tego, że widzisz je zaraz po wejściu do auta i że to jest ten pierwszy, jeden z pierwszych szczegółów, na który zwracasz uwagę, ale w sumie może na początku bardziej, ale na pewno już po dłuższym użytkowaniu auta nie poświęcasz mu nawet tej chwili, po prostu to wiesz, więc nie zwracasz uwagi. To coś, na co patrzysz, to może powiedzieć dużo więcej o samochodzie niż sam jego wygląd. Mogę jeszcze powiedzieć, że jego położenie sprawia, że zmienia perspektywę razem z tobą. Więc to też jest taka podpowiedź i jest tego trochę na zewnątrz, trochę w środku. No właściwie chyba nie da się tego pominąć wzrokiem, tak myślę, no chyba, że ktoś jakoś jest rozmarzony, błądzi wzrokiem, myśli o niebieskich migdałach, no to wtedy pewnie tak. No to jeszcze podpowiem, że dla kierowcy niemal zawsze jest w zasięgu wzroku, ale pasażer może go nawet nie zauważyć. No chyba, że ma sokoli wzrok i bardzo lubi patrzeć na to, co bardziej przed kierowcą niż przed pasażerem. No mam nadzieję, że podpowiedziałam. Sprawdzam jeszcze wasze odpowiedzi. Już patrzę. Szyby samochodowe znowu się pojawiły od któregoś z naszych słuchaczy. Już patrzę. O, halo, halo, dzień dobry, PRK. Na bank chodzi o kratkę nawiewu. To znowu Marcin. Małcin nawet. Nie, to nie o to chodzi. Dokładnie nie o to mi dzisiaj chodzi. Ale mam też informację od was o tym, że na S17 są roboty drogowe Lublin-Warszawa, kilometr 30. To się pojawiło. I mamy jeszcze informację, że na S17 w związku z tym ograniczenie do 80. Pilnujcie, moi drodzy, prędkości. No, i jeszcze tutaj od Direksa w międzyczasie wpadło, że wycieraczki. A no, nie. No to co to może być? Mam nadzieję, że dacie radę z tymi podpowiedziami.

0: No nie tylko gaz na ulicach, bo zdaje się, że Milka ma taką informację, która przyda wam się podczas podróżowania, zwłaszcza A2. Tak. Ale masz też więcej informacji.
1: Mam więcej informacji, a ta, o której powiem, jest zielona.

0: No dokładnie.
1: Bo, no zaraz dowiecie się dlaczego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zielona informacja, co to jest? No to nie oznacza, że trasy są zielone, że trasa jest zielona na A2, bo tam tworzy się korek, czyli na czerwono i na pomarańczowo na naszej oczywiście tutaj mapie, a zielona dlatego, że koszone są trawy.
3: Jadę autostradą A2 z Warszawy w kierunku Łodzi. Mam taką niemiłą informację.

0: tej chwili do Warszawy autostrada łama 14 km korka. Z tego co zauważyłem, powodem do korka jest utrudnienie w postaci koszenia trawy.
1: No właśnie, słychać, że nasz słuchacz jest w trasie, także życzymy powodzenia na tej autostradowej dwójce i tym wszystkim, którzy jadą w drugą stronę. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to droga krajowa nr 25, odcinek Kamień Krajeński - Człuchów. To województwo pomorskie, gdzie jeszcze przed 10 dostawczy samochód uderzył w bariery i wprowadzony jest tam przejazd jednym pasem na przemiennie. A jeżeli chodzi o jeszcze inne korki, utrudnienia, to one są głównie na tej autostradowej czwórce, na kilku odcinkach. Dokładniej za Wrocławiem, w drodze do Legnicy nam się korkuje trasa, tam mamy przed węzłem Budziszów utrudnienia. Dalej, jeżeli z Wrocławia jedziecie już do Opola, korek na wysokości miejscowości Magnuszowice i też widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Na razie więcej nie wiemy, czekamy na wasze wiadomości. Bez zmian pod Gliwicami, dokładniej na węźle Gliwice-Sośnica w trasie do Opola, gdzie prowadzone są prace drogowe. Tam korek jest dość gęsty już od wczesnych godzin porannych. No i co jeszcze? Może na koniec powiemy tylko, że cały czas trzeba zwrócić uwagę na przejazd autostradową jedynką, która jest remontowana w obu kierunkach, czyli do Gdańska i do Łodzi. Tam można to oczywiście ominąć jak zawsze drogą krajową numer 9.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A ja cały czas podpowiadam o tym, że mamy zagadkę i mówię w sumie próbując was naprowadzić na to, co jest prawidłową odpowiedzią, chociaż w sumie mocno podpowiadać nie muszę, ale jeszcze trochę podpowiem, dobra? Tak się umówmy, bo mam już kilka odpowiedzi. W ogóle posypały się wiadomości głosowe, które już za chwilę będę odsłuchiwać. Zobaczymy, czy jesteście już na dobrej drodze. Widzisz je zaraz po wejściu do auta. To jeden z pierwszych szczegółów, na który zwracasz uwagę, choć zwykle nie poświęcasz temu ani chwili. To może być w środku, to może być na zewnątrz, no ale jak wsiadasz do samochodu, to rzeczywiście to widzisz. To może powiedzieć coś więcej o samochodzie niż sam jego wygląd. Jego położenie sprawia, że zmienia perspektywę razem z tobą. Nie potrzebujesz znać się na motoryzacji, żeby to rozpoznać. To może to...
4: No to podejście numer 2, Cezar z S7, więc szyba. Może samochodowa z przodu, z tyłu, z zewnątrz jest, widać, ale nie zwracamy na nią uwagi.
3: Mm-hmm. No ale co ty na to, że zmienia położenie, zmienia perspektywę razem z tobą? W sumie to by pasowało. No bo jak jedziemy sobie trasą, nie wiem, wyjeżdżamy spod domu, mamy przed szybą mur, to potem zmieniamy perspektywę, prawda, bo wyjeżdżamy na drogę. No, to by się zgadzało, ale to nie jest jeszcze to. Patrzę sobie na odpowiedzi wasze tekstowe. Wycieraczki, head-up, deska rozdzielcza od Direxa. Może chodzi o lusterka w konkursie, a bardziej w zagadce. Może prędkościomierz Pawcio napisał. Nie. Nie, to nie to. Dobrze, to ja w takim razie słucham waszych odpowiedzi głosowych. A wy myślicie jeszcze, bo to nie jest ta odpowiedź. A czekajcie, jeszcze tam się dzwoniki pojawiły gdzieś na dole. No dobrze, czy ja coś mogę jeszcze podrzucić? No dobra, może to. Przez lata jego wygląd mógł się zmieniać. Ale funkcja w sumie pozostała ta sama. Jaka to funkcja?

0: Teraz obiecuję wam krótką informację pogodową. 17,9 stopnia w Warszawie, ale ta odczuwalna 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jest, zdaje się, jedno z najcieplejszych miejsc w Polsce, myślę o Warszawie. Także Racibórz, ponad 17 stopni, idzie temperatura w górę powolutku. No, w niektórych miejscach zatrzyma się na 17 stopniach, dokładnie na Pomorzu i na Podhalu.

0: ale 21 stopni zobaczą mieszkańcy południowego wschodu na przykład. Będzie trochę wiatru, trochę wiatru umiarkowanego. Porywisty też się pojawi nad morzem, silny do 40 km na godzinę, a w porywach to nawet do 65. Wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się pięknie kłaniam po godzinie 11 do godziny 13. Zapraszam Was bardzo. No i cały czas ciągniemy naszą zagadkę. Jeszcze poprawne odpowiedzi się tutaj próbują przebić przez gąszcz tych, które nie są poprawne.

0: Obstawiam, że jednak przyjechała rowerem.
1: Tak, tak było.
0: Tak?
1: Wiatr jakiś, ojej.
0: Naprawdę?
1: A już się tak martwiłam, bo deszcz mnie obudził, a to proszę. Wychodzę i słońce.
0: Czyli zabrałaś ze sobą rower.
1: I zabrałam
0: ze sobą
1: rower.
0: Ale wiało ci, przepraszam, w plecy?
1: W twarz,
0: czy
1: niestety.
0: O, czyli do domu powrót będzie łatwiejszy.
1: Taką mam nadzieję, bo kiedyś się mocno na tym przejechałam, bo tak walczyłam z wiatrem w jedną stronę i sobie myślałam, ale będzie luksus. I walka była jeszcze większa w drugą.
0: No życie, życie. Czasem wiatr w plecy,
1: zaskoczenie. No, ale biednemu się... zawsze wiatr w oczy.
0: No nie, właśnie nie. Właśnie ja myślę, że to trzeba potraktować na zasadzie jakiegoś wyzwania. No a
1: dokładnie.
0: Jak? Potem wracasz do domu i masz taki power,
1: tak,
0: wiesz, mięśnie ci rosną.
1: Dokładnie.
0: Normalnie nie podchodź.
1: Tak.
0: Nie podchodź, bo wiesz.
1: Także uważaj, uważaj.
0: Dobrze,
1: jest
0: będę
1: moc.
0: Uważać, będę uważać. Wy też uważajcie na A2, o tym za chwilę właśnie Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, rzeczywiście na tej A2 między Łodzią a Warszawą są spore kłopoty z przejazdem, o czym właściwie to nie ja, a bardziej wy, drodzy słuchacze.
3: Halo, halo PRK, dzień dobry, Małcin jeszcze raz z tej strony, jeżeli chodzi o A2.

0: dwójkę w stronę Warszawy, to faktycznie przed Wiskitkami, przed zjazdem na Wiskitki korek się kończy, a był diabelsko długi. Stała ciężarówka na poboczu, coś tam się musiało wydarzyć, ale i była zwężka, ale służby ze znakami od zwężki już odjeżdżały, więc myślę, że ci niecierpliwi, co stoją na końcu korka, mogą liczyć na to, że niebawem ruszą i na pewno im to szybciej pójdzie niż mi. A co do konkursu, to jeszcze tak strzelę klakson. Pozdrawiam.
1: No to już Dagmara chyba musi się za chwilkę odezwać w sprawie tego konkursu. Ja tylko dopowiem, że na dwójce to spowolnienie obecnie, bo to jest spowolnienie, już rzeczywiście to nie jest taki długi, uciążliwy korek. To ma około 6 km. Przed Wiskitkami właśnie za Wólką Łasicką się zaczyna i no właśnie ciągnie tych około 5 km w stronę Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No nie klakson. To nie klakson, ale dobrze sobie radzicie, muszę powiedzieć. Za chwilę będziemy rozwiązywać tę zagadkę, bo już tam widziałam, prawidłowe odpowiedzi są. Ale jeśli macie ochotę dołączyć do osób, które jeszcze cały czas zgadują, to może ja przypomnę w takim razie jeszcze szybciutko, jakie były te podpowiedzi, bo zdaje się, że po tych ostatnich podpowiedziach to nawet tam coś w tej głowie gdzieś się pojawia, jakaś myśl, która może być prawidłową. Znajdziesz to w wielu miejscach i w środku, i na zewnątrz. No, jest w zasięgu wzroku kierowcy, no, ale też pasażera, który ma taki sokoli wzrok, albo może go przyciąga to coś. Przez lata ten wygląd tego czegoś mógł się zmieniać, ale funkcja właściwie zostaje ta sama. I jeszcze mogę powiedzieć, że jego położenie sprawia, że zmienia perspektywę razem z tobą. O, no. I jeszcze, że widzisz je zaraz po wejściu do auta, ale znajduje się także w obrębie auta i w sumie no, to nie występuje pojedynczo, to na pewno.

tak się zdarzyło, że na początku rzeczywiście było mroźno. Tak jak mrozu na naszej antenie, tak mróz panował, jeśli chodzi o odpowiedzi. No ale przyszedł moment, kiedy już się chyba obudziliście, rozgrzaliście, albo nie wiem, może po kawie tak to zadziałało, albo po prostu jakaś podpowiedź była tak już naprowadzająca, że udało się odpowiedzieć poprawnie. No tak.

0: ale na początku były drobne problemy. Ja to się zawsze cieszę, kiedy one są, bo to znaczy, że będziemy mieli dłużej interakcję pomiędzy sobą. Zależy mi na tym bardzo, bo sama jestem ciekawa, co tam sobie myślicie, kiedy wam podpowiadam, że na przykład chodzi mi o taki szczegół, na który zwracamy uwagę zaraz po wejściu, ale tak tylko na chwilę, bo właściwie nie poświęcamy temu jakoś specjalnie uwagi, i że to coś jest wokół samochodu, no ale też w środku auta i że widzi je nie tylko kierowca, czasem też pasażer, który no nie tylko interesuje się motoryzacją, ale powiedzmy, że lubi przestrzeń tę motoryzacyjną. Jego położenie sprawia, że zmienia perspektywę razem z tobą na przykład. I nie chodzi tutaj o szybę, ale może chodzi o...
1: Siedzę za kierownicą, oglądam się dookoła, i w przód, i w boki, i pod nogi. Faktycznie chyba przedmiot tej zagadki jest niezauważalny przez nas, bo nie mogę nic wymyśleć. Pozdrawiam, Piotr.
0: Ja też pozdrawiam, nie martw się, za chwilę wszystko już będzie jasne, bo tak nawet te czasem najbardziej oczywiste odpowiedzi gdzieś nam umykają i potem, no przecież, że to było to.
2: Podejście numer 3, Cezar Z7 z pozdrowieniami, kierunkowskaz, pozdrawiam.
0: Nie kierunkowskaz.
3: Tam, znamościa w sprawie zagadki, myślę, że jest to lusterko, pozdrawiam.
0: No nie, ja też pozdrawiam, ale to nie chodzi o lusterko, a może takie coś z takim czymś, bez takiego czegoś?
4: Jest to daszek nad zegarami, nad prędkościomierzem, no, nad obrotomierzem, pozdro Marcin.
0: No nie, też nie o to chodzi, ale to dobry kierunek w sumie, bo to w dobrym kierunku patrzysz. Sprawdzam jeszcze sobie nasze odpowiedzi tekstowe. Wydaje mi się, że chodzi o fotel, czy może to jest klamka od Moniki, pytanie. Tu jest jakaś wiadomość nie na temat, więc ją szybko pomijamy. Czy to jest... Czy to jest kolor od Chrisa? Pytanie. Włącznik świateł, Piotr pyta. No nie. Czy to lusterka Ewa i Darek ze Skody? Też nie. No dobrze, no to może to jest to.
5: Witam. A może w tym konkursie chodzi o logo samochodu? Pozdrawiam. Witam, Perka. A czy w tej zagadce przypadkiem nie chodzi o logo samochodu, marki? Pozdrawiam.
6: Pani redaktor, po ostatniej podpowiedzi to będzie logo auta. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
0: Tak jest, dokładnie chodziło o logo. Ja teraz szukam tej pierwszej osoby, która odpowiedziała poprawnie. Wielkie brawa dla was wszystkich, bo w sumie no, nie było to łatwe. Troszkę wam tam zakręciłam, chociaż na początku mówiłam, że to będzie proste. No dobra, to w sumie nie mogę się sama zdecydować, czy tak, czy nie. No dobrze, patrzę. Kto był pierwszy? Kto tu był pierwszy? Wydaje mi się, że pierwszy był Grzesiek. A4 jedzie i wymyśla. Tak, to zdecydowanie o to chodzi. Potem też pojawiły się informacje od doktora Dominika. To prawidłowa odpowiedź. Logo marki na kierownicy. Dominik. Logo auta, znaczek na kierownicy. Darek. Jej dużo tego. Agata też napisała, że to jest logo. I jeszcze, oj, tutaj strasznie dużo wiadomości od was dzisiaj, bardzo mnie to cieszy. Logo, marka samochodu. Tak, to jest ktoś, kto się nie podpisał, ale tak dokładnie tak to właśnie wygląda. Bardzo gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w zagadce. Cieszę się, że dzisiaj było troszeczkę, tak powiedzmy, pół na pół, bo ta prawidłowa odpowiedź pojawiła się troszeczkę później niż zwykle. Więc bardzo dobrze, trzymam dalej za was kciuki. No a my teraz jedziemy sobie powolutku w kierunku wiadomości drogowych. Ona u nas już za 4,5 minuty.

0: już powolutku wyjeżdżamy na nasze drogi, żeby sprawdzić, co się na nich dzieje. No Monia mówiła o czymś, co trudno opanować, czyli o wietrze.
1: Tak, więc dokładnie.
0: Jedziecie dzisiaj na skuterze, motocyklu, rowerze.
1: No, jednoślad. Bo myślę, że samochód to za bardzo tego nie odczuje.
0: Chociaż wiesz, jak między ekranami jedziesz, to...
1: I potem z nich wyjeżdżasz.
0: Troszkę boli, prawda?
1: Boli,
0: troszkę
1: czasem boli.
0: Tak. Tak, a jeszcze...
1: Może.
0: A jeszcze wczoraj właśnie w audycji rozmawialiśmy o tym, jak, nie, to było przedwczoraj, jak sobie radzić za kierownicą z różnymi takimi, wiesz...
1: Sytuacjami nagłymi.
0: Bardziej chodzi o spięcia w ciele, o poruszanie, no żeby nie bolało.
1: Balansować takie, razem.
0: Tak, no i właśnie
1: z jednośladem.
0: Dokładnie. Właśnie chodziło o to, żeby się trochę ruszać. Nawet jak się nie ruszasz, w sensie jedziesz samochodem i masz tę odległość do pokonania jakąś tam, to się ruszaj, żeby się
1: razem
0: nie zasiedzieć.
1: Skręcaj. Balans, balans, balans.
0: Każdy, ty to wiesz, jak to robić. Wiesz, to, o co chodzi.
1: Tak, lubię.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ruch, czasem ratuje życie, no umówmy się. Koreczki mamy między Goleniowem a Szczecinem. Tutaj w stronę Goleniowa od strony Szczecina na wysokości miejscowości Rurka, to jest oczywiście zachodniopomorskie, pierwszy korek i to jest na S3. Natomiast na A6 również jest zator na wysokości Szczecina za węzłem Kijewo. Kierowcy w tenże korek wjeżdżają, a właściwie na węźle Kijewo w ten korek wjeżdżają i w tym korku jadą no w stronę granicy. Tutaj prace drogowe prawdopodobnie są przyczyną tego korka na A6 na węźle Kijewo w stronę Kołbaskowa. Tak wygląda sytuacja w zachodniopomorskim. Też tutaj sporo prac drogowych, także uważajcie, obserwujcie bacznie znaki. To jest zachodniopomorskie. Dobrze wygląda sytuacja na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta.

0: miasta. Właściwie przejazd odbywa się płynnie. Przypominamy Wam tylko o tych pracach drogowych na A1 chociażby. Te prowadzone są w kilku miejscach i na Pomorzu, i w Kujawsko-Pomorskim, i tu w okolicach Grudziądza należy spodziewać się takich niewielkich spowolnień. Korek na A2. On jest mniejszy, to jest fakt, natomiast utrzymuje się. To jest trasa Łódź-Warszawa w stronę Warszawy przed węzłem Wiskitki. On cały czas jest, to jest taki korek spowolnienie. Utrzymuje się, ono już jest dużo mniejsze niż to miało miejsce chociażby te 20 minut temu, ale uważajcie, bo może być może zaskoczeniem dla niektórych. Południe kraju, dawno tutaj nie byliśmy, a właściwie ze mną w ogóle. Wrocław, Katowice, tutaj może być zaskoczeniem korek za Opolem. Na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia kierowcy wjeżdżają w tenże zator na wysokości miejscowości Magnuszowiczki i ten korek jest dosyć długi, bo on się ciągnie aż za Sarny Wielkie, to jest około 10 km. Tutaj A4 jest remontowana i dlatego jest ten zator. Między Legnicą a Wrocławiem dosyć duży ruch, a przed Wrocławiem na tyle duży, że za kątami wrocławskimi w stronę Wrocławia dosyć mocno zwalniamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to ja będę miała dla Was za chwilkę taką informację, która może nas troszkę zaskoczyć. Dwa słowa na temat nowych fotoradarów, ale wcale nie takich, które mierzą prędkość. O tym u nas już za chwilę.

No to teraz uwaga, uwaga, bo mam dla was informację, która może być szokująca, może być zmieniająca, nie wiem, zasady gry to na pewno i zmieniające podejście do tego, co głośne. Mm-hmm. Kierowcy, którzy lubią mocniej wcisnąć gaz i troszeczkę głośniej zaznaczyć swoją obecność na drodze, mogą mieć kolejny powód do ostrożności. Głośne tłumiki, chyba powoli kończy się ich czas. Dlaczego? No dlatego, że na polskich drogach mają się pojawić fotoradary akustyczne i jak sama nazwa wskazuje, chociaż fotoradar to niespecjalnie mi pasuje do tej akustyki, to jest tak, że zamiast prędkości będą mierzyć hałas. Ministerstwo Infrastruktury już potwierdziło, że prowadzi wstępne analizy dotyczące wprowadzenia właśnie takich urządzeń na naszych drogach. No i ich zadaniem byłoby wykrycie zbyt głośnego samochodu albo motocykla. Tak to wygląda. Ustalenie też, który pojazd odpowiada za hałas i wykonanie zdjęcia. Czyli w sumie fotoradar nie jest takim złym, taką złą nazwą. Ja bym pomyślała jeszcze nad tym foto, może nie wiem, dźwiękowy radar, jakoś tak. Takie rozwiązanie funkcjonują już na terenie Niemiec, Belgii i Francji. No i problem w tym, że w Polsce przepisy nie są jeszcze przygotowane na automatyczne pomiary hałasu podczas jazdy. To może być problemem, myślę o tym hałasie. Obecne regulacje określają poziom hałasu przede wszystkim dla pojazdu znajdującego się na postoju. No właśnie. Trzeba więc najpierw ustalić nowe normy i nowe zasady karania. No jeśli tak powiem, no to niestety to nie zabrzmi zbyt dobrze, a

ale tak w tym kierunku to zmierza niestety. I tutaj pojawia się kolejna ciekawostka. Głośny samochód nie zawsze oznacza nielegalny wydech. Niektóre auta i motocykle mogą być głośne już fabrycznie. Ich układy wydechowe są w pełni homologowane i tutaj chyba nie będzie problemu. Na razie nie wiadomo nic, kiedy takie fotoradary mogłyby pojawić się w Polsce. Wiadomo, że taki pomysł gdzieś krąży po ministerstwie. Prace są dopiero na wstępnym etapie i jedno jest pewne, w przyszłości kierowcy mogą być kontrolowani nie tylko za to, jak szybko jadą, ale jak głośno jadą. Ja wiem, co myślicie, a może nie wiem. Podzielcie się swoim zdaniem w tym temacie. Fotoradary akustyczne. Czy powinniśmy zmienić nazwę? Czy wam to pasuje? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Fotoradar akustyczne to moje marzenie. Jeden głośny samochód czy motocykl jest w stanie obudzić w środku nocy pół miasta. Jestem zdecydowanie za. Pozdrawiam Ada Santa Fe. No taki komentarz, który myślę może obudzić wyobraźnię innych kierowców. Tak to się zdarza, że motocykle są słyszalne w naszych domach i to właśnie wtedy, kiedy chcemy zapaść w głęboki sen. No, wiadomo, każdy z nas potrzebuje relaksu. No wtedy to rzeczywiście jest to uciążliwe. No ale nie tylko wtedy i o tym właśnie myśli ustawodawca i jestem bardzo ciekawa, kiedy to wejdzie w życie i co się tam będzie w związku z tym działo.
1: Czasem to jest naprawdę irytujące, powiem szczerze, ten huk. Mm-hmm. Właściwie to zastanawiam się, skąd i dlaczego? Czy to jest fajne dla tego, co jecie, że on tak ryknie? No nie wiem, może już jestem stara.
0: Słuchaj, to jest pytanie do naszych słuchaczy. Może sami jeździcie takimi samochodami, które mają mocne,
1: takie tłumiki?
0: Tak, tak, tak. Wydechy, głośne wydechy. Mm-hmm. I to samo dotyczy motocykli. No
1: właśnie, może brak tłumika właśnie.
0: A może właśnie ten, który jedzie na motocyklu pochylony do przodu, nie słyszy tego tłumika,
1: Głowę
0: który jest
1: masz przodu
0: z tyłu.
1: W końcu.
0: No właśnie, o to chodzi. Ten dźwięk zostaje za nim.
1: I do widzenia.
0: On się tak delektuje tą jazdą. No bardzo ciekawy pomysł. Ciekawa jestem też waszego zdania. Dajcie znać w naszej aplikacji. Można i głosowo, i tekstowo, a tymczasem wyjeżdżamy z Monią na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, to się porobiło. Mamy zgłoszenia od służb też z tej A2. Tutaj okazuje się, że to nie jest koniec utrudnień, bo drogowcy zgłaszają, że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z samochodem ciężarowym, ale on cały czas tak tam stoi i to stoi w towarzystwie, bo jak się okazuje, między węzłami Łowicz Wiskitki, w pobliżu właśnie Wiskitek, czyli wszystko się zgadza na trasie między Łodzią a Warszawą, w stronę Warszawy na 417 kilometrze doszło do kolizji samochodu ciężarowego z busem właśnie, no i jest zwężenie w stronę Warszawy i to skutkuje korkiem. On się tak ustabilizował, ten korek w tej chwili. Ten korek to jest takie spowolnienie.

Zwolnienie korek zaczyna się za Wólką Łasiecką, no i ciągnie po miejsce zdarzenia, czyli przed węzłem Wiskitki się kończy. W sumie to jest, określmy teraz odległość, około 5,5 km takiej spowolnionej jazdy na A2 w stronę Warszawy z powodu z tego zdarzenia. No i A6, tutaj była mowa o A6.

0: drogowcy w stronę też Gorzowa Wielkopolskiego, a może bardziej na S3 między Szczecinem a Goleniowem. Tutaj też jest korek. On jest taki średnio długi. Za Klińska Wielkie się zaczyna i ciągnie kolejnych około 4 km właśnie w stronę Goleniowa. Tak wygląda sytuacja w zachodniopomorskim. I też mamy zgłoszenie z Krajowej Drogi nr 7. Tutaj uważajcie, bo pracują służby, wyciągają samochód ciężarowy z rowu. Chodzi o odcinek Czosnów-Warszawa na wysokości Łomianek. Osobowy zderzył się z ciężarowym, auto wjechało do rowu na skutek tego zdarzenia i teraz jest zwężenie i praca służb, właśnie wyciąganie tego auta z rowu. Tak, trasa lubi się korkować, także ostrzegamy Was, tutaj jest korek, ale nie jakiś bardzo długi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cześć, autostrada A4, 560 km w stronę Rzeszowa, to jest między Dębicą a Rzeszowem. Na pasie awaryjnym stoją dwa samochody osobowe i zmieniają koło od strony jezdni. Uważajcie, bo trójkąt oczywiście nie postawili w regulaminowej, a nawet większej odległości, tylko zaraz za samochodem, żeby ktoś tam tego gościa nie czepnął. Ma kamizelkę ubraną, zieloną, drugi mu pomaga bez kamizelki. Rzeczywiście uważajcie, bo on tam patrzy mocno w kierunku nadjeżdżających samochodów, jest ostrożny, ale trzymajcie się wtedy lewego pasa. Pozdrawiam, Toczek.
3: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie od Toczka, takie wiadomości, które przychodzą od Was. Staramy się, że tak kolokwialnie powiem, ogarniać na bieżąco, żebyście wiedzieli, co się dzieje na danym odcinku. No i oczywiście Monika, która jest niezawodna i wraca do nas za jakieś 16 minut wcześniej. Informacje pogodowe, a ja też czekam na wiadomości od Was, co myślicie o fotoradarach dźwiękowych, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Też można do nas pisać i dzwonić

0: Już prawie na zegarach godzina 12, co oznacza, że jedziemy sobie do map pogodowych. Co tam na nich widać?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Troszkę, ale tylko troszkę wyższą temperaturę. Teraz najcieplej jest w Krakowie. W cieniu prawie 18 stopni, tam brakuje 0,3, ale naprawdę nie jest źle. 12 stopni już prawie w Zakopanem i to jest najchłodniejszy punkt. Zobaczcie, niby niewielka odległość, a jednak trochę różnic jest. Wiadomo, w górach temperatura troszeczkę niższa, a też przy okazji zmienna pogoda. No właśnie, ta nasza pogoda dzisiaj też się będzie zmieniać i to znacznie. Powiedziałabym, że w części kraju pojawi się deszcz. Ja widzę deszcz na wschodzie i tam ciemniejsze chmury. Także na Pomorzu i Koszalin tutaj wybija się na prowadzenie, ale widzę też w Łódzkiem i na Mazowszu. Może troszkę również w okolicach Lublina może pokapać. To będą przelotne opady deszczu, ale mogą się pojawić właśnie zwłaszcza na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim, tam też. Jeśli chodzi o temperaturę, od 17 do 21 stopni, 17 na Pomorzu i Podhalu, a 21 w ciągu dnia na południowym wschodzie. Tak to wygląda. Też wiatr, o którym wspominała Monika, jest umiarkowany, czasem silniejszy, ale te silniejsze porywy okresami mogą wystąpić nad morzem. Tam nawet do 65 km na godzinę może powiać, ale pamiętajmy także, że w Karkonoszach początkowo też porywy wiatru do 90, a potem słabnące do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy sobie powolutku w kierunku godziny 13. Mam już wiadomości od Was w temacie akustycznych fotoradarów. Sama jestem ciekawa, co myślicie na ten temat. Piszcie, dawajcie znać. Ja wszystko

0: czytam i wszystko będę umieszczać na antenie.
1: Witam Państwa serdecznie. Ja myślę, że z tymi fotoradarami na dźwięk, innymi fotoradarami, odcinkowymi pomiarami i tak dalej, to rządzący nasi słabo kombinują, bo powinni już w momencie wyjeżdżania z samochodu, z domu, z podwórka automatycznie nakładać na kierowcę obligatoryjny jakiś mandat 500 zł i nie trzeba było kombinować, żeby budżet reperować, żeby dowalać kierowcom, bo już robi się w tej chwili dojną krowę z takiego kierowcy, zwłaszcza jak ktoś zawodowo jeździ codziennie przez większą część roku, to jest i niebezpieczne dla niego, dla jego kieszeni i bardzo męczące. Pozdrawiam, Piotr.
0: No właśnie, to jedno z waszych zdań na ten temat. Szkoda, że dopiero teraz taki pomysł odnośnie do pomiaru głośności. Mam nadzieję, że niebawem staną takie urządzenia w miastach. Pozdrawiam, Roman. A co wy myślicie na ten temat?

0: No to jak śpiewają, żeby ich zabrać, to może zabierzemy, co?
1: Zabierzemy jak najdalej od korków. No tak zrobimy, co?
0: A są takie
1: co
0: miejsce?
1: Ty na to?
0: Są.
1: Są.
0: No pewnie, że
1: więcej
0: są.
1: Więcej jest takich niż z korkami.
0: No i bardzo dobrze, to w tamtym kierunku jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i nawet są nie najgorsze informacje. Między Łodzią a Warszawą ten korek spowolnienie nie powinien w ogóle zniknąć, bo w okolicach węzła Biskitki już nie pracują służby. Tutaj korek rzeczywiście był spory, a pracowały służby, bo mieliśmy kolizję samochodu ciężarowego z busem i w związku z tym pojazdy zajmowały jeden pas w stronę Warszawy i w okolicach Biskitek właśnie utworzył się dosyć spory korek w stronę Warszawy, bo to A2 między Łodzią a Warszawą. Teraz mamy informację, że praca służb się skończyła, korek maleje i to w oczach. To jest dobra wiadomość. No inaczej jest na A6 w zachodniopomorskiem, węzeł Kijewo, węzeł Podjuchy, 21 kilometr. Tutaj stoją pojazdy na jednym pasie jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Dwa osobowe zderzyły się, no i w związku z tym są formalności, bo na szczęście nie mamy poszkodowanych, a więc trwają formalności, uważajcie. I jest też korek, to tego ukryć się nie da. Jest dosyć spory ten zator tutaj w okolicach węzła Kijewo. On się umiejscowił. No i też na korek, ale w stronę Goleniowa, czyli w przeciwnym kierunku, Szczecin-Goleniów, natknął się kierowcy jadący S3 w stronę Goleniowa. Korek jest na wysokości Różycy, a zaczyna się na mniej więcej przed Klińska Wielkie, przed tą miejscowością. To jest A6 i S3 w zachodniopomorskiem. Mamy też utrudnienia na krajowej drodze numer

0: numer 7. Tutaj uważajcie, ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje kierowców jadących przez Łomianki na trasie Czosnów-Warszawa, a to dlatego, że służby wyciągają samochód ciężarowy z rowu. No a jeśli chodzi o to natężenie ruchu, wygląda na to, że największe jest na południu kraju, na O4 oczywiście. Ta Królową jest na powrót. Legnica-Wrocław tutaj za Kostomłotami, a przed Wrocławiem ten ruch jest bardzo duży w stronę Wrocławia. No i ostrzegamy Was, prace drogowe za Opolem w stronę Wrocławia Wrocław-Opole, w stronę Opola jest korek, bo są prace drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są też pomysły, żeby postawić w kilku miejscach, przynajmniej na razie w kilku miejscach fotoradary akustyczne, czyli coś, co będzie mierzyć nie naszą prędkość naszego samochodu, ale głośność naszego samochodu. I dajecie znać o tym, że temat Was interesuje.
3: Odnośnie tego głośnego hałasu w motocyklach, sam miałem ponad 6 lat motocykl sportowy typu ścigacz. I tak to właśnie jest, że no to najczęściej przy odkręcaniu manety i przy późnej zmianie biegów, czyli podkręcaniu obrotów mu, no to ten silnik wydaje naprawdę tłumik. W zasadzie wydaje bardzo głośny dźwięk. Do tego dochodzą przeróżne przeróbki układu wydechowego typu tłumik atrapowicza sportowy założony. Oddławienie tłumików. Także to naprawdę daje głośny, potężny ryk z tego akurat mojego dwucylindrowego silnika. Także pozdrawiam Wojtek Smana.
2: Bardzo dziękujemy za te opinie. Ja też chętnie posłucham Waszych opinii w temacie, który właśnie po ministerstwie krąży. Zdaje się, że jak krąży, to też będzie na naszych ulicach. Mówię o fotoradarach akustycznych. Jeśli macie ochotę wypowiedzieć się w tym temacie, to ja zachęcam do tego, żeby napisać do nas na naszej aplikacji albo zostawić wiadomość głosową, tak jak Wojtek Smana. Jeśli chodzi o podróżowanie, to mamy taki konkurs, w którym do wygrania jest voucher na 200 zł do wydania na pewnej stronie, o której za chwilę opowiem. Tyle tylko, że trzeba głosowo argumentami zatrzymać autostop. Wszystko opowiem, wszystko wyjaśnię. Poproszę o zgłaszanie się pod numer telefonu 22 139 29 29 22 139 29 29. Jeśli chcecie voucher, jeśli chcecie zatrzymać autostop, przedłużamy sobie w ten sposób lato, a co?

Tori Amos na antenie Polskiego Radia Kierowców zawsze brzmi dobrze. Tak samo jak wasze telefony. Przypominam, konkurs Autostop już za chwilę u nas, więc czekam też na wasze zgłoszenia. Wystarczy tylko argumentami zatrzymać kierowcę, który właśnie wsiada do samochodu, odpala stacyjkę i po prostu chce pojechać. Jak go zatrzymać? No już wielu z was się udało, więc mam nadzieję, że i dzisiaj znajdzie się chętny, który ma chrapkę na 200-złotowy bon, który będzie można wydać na stronie naszego partnera. No to co? Dzwonimy 22 139 29 29. To jest numer telefonu do nas. 139 29 29 22. Kierunek.

0: tylko ty.
1: Oczywiście, ile głosów, tyle oczywiście także waszych zdań. Myślę oczywiście o akustycznych fotoradarach, które są w zamyśle ministerstwa. No i zobaczymy, co się z tym pomysłem stanie, bo jak już coś kiełkuje w głowie, to najczęściej potem pojawia się na naszych drogach. Kolejne ograniczenie, mówią niektórzy, a inni z kolei, no przecież taki głośny tłumik może wybudzić człowieka, który właśnie zasnął i potrzebuje odpoczynku. To dotyczy nie tylko tego, co dzieje się w nocy, ale też tego, co dzieje się w ciągu dnia. Niestety nie wszyscy mają ciche tłumiki. Powiedziałam niestety, bo jednak hałas to jest zanieczyszczenie środowiska, no a my jesteśmy od tego, żeby dbać o nasze uszy, nie tylko o nasze bezpieczeństwo w kontekście jazdy wolnej i bezpiecznej, ale właśnie między innymi o głośność. Czyli o to, żeby w naszych miastach w końcu zapanowała względna cisza, no bo wiadomo, że cicho zupełnie być nie może, ale czytam też wiadomości od was i czytam tak na przykład od Diriaksa, który napisał: ciekawe, czy będą się czepiać tylko tłumików, czy też ryczących na pół miasta głośników. No, to jest kolejny temat do obgadania. Myślę sobie, że może z Piotrkiem w przyszłym tygodniu ruszymy ten temat, bo rzeczywiście głośna muzyka dobiegająca z samochodu, który jest za nami, jakieś 3 albo 4 auta, to też jest jakiś tam kłopot, jakiś problem. Sama jestem ciekawa, jakie macie w tym temacie zdanie. No dobrze, szkoda, że dopiero teraz taki pomysł odnośnie do pomiaru głośności, o tym już mówiłam. Mam nadzieję, że niebawem takie staną takie urządzenie w miastach. Pozdrawia Roman. Ale mamy też dzień dobry, jeśli to będzie skutecznie eliminować osoby hałasujące z ruchu, to jestem jak najbardziej za. Wstępnie już ze stacji kontroli pojazdów nie powinny być dopuszczane do jazdy takie pojazdy. Fakty są takie, że gdyby ludzie szanowali się nawzajem, to niepotrzebne byłyby fotoradary. No skąd my to znamy? Szacunek to nie tylko w kwestii dźwięku czy prędkości, no ale ogólnie tak, to by nam się przydała jakaś lekcja może. I mierniki hałasu też nie byłyby potrzebne. Co ci, co hałasują specjalnie na osiedlach, to chyba same narcyzy. I kobiety powinny takich omijać szerokim łukiem. Adam z Wrocławia napisał, wiesz, to się dzieje. Myślę, że tak się właśnie dzieje. I teraz tak, dzień dobry. To co, jak w trasie jadąc pod górkę, całkiem niechcący urwę rurę, a potem w drodze do mechanika zdjęcie mi pyka, nie będzie wówczas tłumaczenia, tylko mandacik do uiszczenia. Miłego popołudnia wszystkim życzę, Andrzej z Tczewa, czyli jak zwykle wierszem, no ale w temacie się wypowiedział. No dobrze, mamy jeszcze jedną wiadomość tekstową. Cześć, w sprawie tych akustycznych fotoradarów zawsze mam ubaw, jak w Polsce powstaje nowy przepis lub urządzenie, które stara się egzekwować już istniejące zasady ruchu drogowego. Nikt nie wymyśla koła na nowo. To wszystko jest po to, żebyśmy wszyscy podróżowali z takimi samymi prawami i obowiązkami na drodze. Wszelkie sporne sytuacje wynikają tylko z tego, że ktoś chce być szybszy, lepszy, bardziej cwany od innych. Ciężarówki się wyprzedzają nie dlatego, że ktoś jedzie za wolno, tylko ktoś chce jechać szybciej niż kierowca podróżujący z prawidłową prędkością. Odległość na autostradzie nie jest utrzymywana tylko dlatego, że ktoś chce się wcisnąć przed kogoś innego. Tak samo jest z hałasem. Właśnie z rury wydechowej. Ktoś chce mieć głośny, fajny wydech, fajniejszy od wszystkich innych kierowców. Wszystko okej. Wszystko jest dla ludzi, ale nie na drogach publicznych, gdzie wszystkich nas obowiązują te same zasady. Pozdrowienia od Karola.

Rola Siedlec, bardzo mądrze rzeczesz. Mhm. No dobrze, no to jeśli chodzi o ten temat, to oczywiście cały czas możecie brać udział w dyskusji. Ja chętnie posłucham albo przeczytam wiadomości na temat fotoradarów akustycznych. Natomiast cały czas czekam na słuchacza, który weźmie udział w naszym konkursie do wygrania 200-złotowy bon, którym będzie można zrealizować na stronie iparts.pl. I to jest konkurs, w którym to wy argumentami zatrzymujecie autostop i jak się kierowca zatrzyma, no to oczywiście jedziemy razem i wygrywamy. I zgłaszamy się tylko ci, którzy jeszcze nie wygrali, okej?

0: Moja. Jest taki konkurs na naszej antenie, nazywa się Autostop.
1: Tak.
0: I chodzi o to, że jak dzwonisz,
1: tak,
0: to musisz argumentami zatrzymać kierowcę. W sensie musisz mu powiedzieć, słuchaj, zatrzymaj się, bo muszę dostać się tam gdzieś czy coś. Albo
1: to znaczy,
0: nie wiem,
1: ten
0: bo...
1: kierowca musi powiedzieć, tak, że chce się zatrzymać, bo...
0: Nie, ten, który dzwoni, chce się zabrać na pokład kierowcy tego, który prowadzi samochód. Aha. I ty musisz go przekonać się argumentami.
1: Wiesz, aha, czyli autostopowicz przekonuje kierowcę, tak, że chce z nim jechać.
0: No ponieważ jesteśmy w radiu, to niestety...
1: Proszę państwa,
0: trzeba
1: dwie stówy można przygarnąć.
0: No, dokładnie. 22,
1: czy to niewystarczający argument? Jeszcze raz, Dagmara, tak, telefon.
0: 22 139 29 29. Ja jeszcze będę będę wam mówić o tym numerze telefonu. Czekaj, bo tutaj coś dzwoni. Zaraz sprawdzimy, kto dzwoni, a my tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pojawiły się utrudnienia na S8 w Łódzkiem, węzeł Sieradz Wschód, Sieradz Południe. Ostrzegamy.

0: Was przed tym, bo trasa S8 właśnie tutaj, to jest Warszawa, Wrocław tak naprawdę, ten odcinek S8, to ta trasa jest mocno obciążona i mocno uczęszczana, a więc mamy kłopoty z przejazdem na wysokości Sieradza, 171 kilometr. Trzy pojazdy, dwa auta osobowe i ciężarówka. Jeden pas jezdni w stronę Wrocławia zajęty. Jest oczywiście korek, spowolnienie na tej trasie. Cały czas utrudnienia mamy na A6. To jest w zachodniopomorskim na wysokości Szczecina. Węzeł Kijewo, węzeł Podjuchy. Jeden pas zajęty w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Tutaj kolizja aut dwóch osobowych. No i przypomnę, że bez problemów jedziemy A2 między Łodzią a Warszawą, ale niestety korek się wciąż utrzymuje i on się troszkę tak przeniósł, był od strony Łodzi jadąc, on w tej chwili jest na węźle Wiskitki, był przed, a teraz jest na węźle Wiskitki na jezdni w stronę Warszawy. Nie mówiliśmy nic dzisiaj o S8 w Warszawie samej, bo bardzo przyzwoita sytuacja. Bez spowolnień, bez korków, w stronę Wrocławia to w ogóle ruch płynny, to się rzadko zdarza. W stronę Białegostoku bardzo niewielkie spowolnienia na wysokości Żoliborza, ale tu prace są prowadzone, w związku z tym stąd właśnie taka sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobra, prawdopodobnie uda nam się z tą naszą zagadką, a bardziej z konkursem. Konkurs u nas już za chwilę, a wy możecie się cały czas wypowiadać w temacie fotoradarów akustycznych.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Eparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.eparts.pl. Konkurs.
1: No i jest z nami Krzysztof. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Powiedz, gdzie cię złapałam? Bo to jest najważniejsze chyba. Czy jedziesz, czy jesteś bezpieczny, czy stoisz i czekasz na autostopa na przykład?
2: Nie, no jadę. Jestem w pracy, co prawda. Jadę między Gdynią a Gdańskiem. Właściwie nie dojeżdżam do Gdańska. Mhm. A jest piękna pogoda, słonecznie. Oby zawsze tak było.
1: Ale słuchaj, to słońce to coś czuję, że tutaj pomoże nam w pewnym konkursie zwanym dalej autostopem. Będziemy zatrzymywać autostop, ponieważ jesteśmy w radiu, nie ma żadnej wizji, no to wiadomo, że musisz to zrobić argumentami, słowem, tembrem głosu. Jak zagrasz, tak będzie dobrze. Bardzo jestem ciekawa twoich argumentów. No i oczywiście będziemy sobie sprawdzać, czy twoje argumenty przekonają naszego kierowcę. Ja tak patrzę na niego i myślę sobie, dobra, chyba jest... dzisiaj w dobrym humorze. Przynajmniej tak wygląda z daleka. Słuchaj, masz w sumie 30 sekund na to, no tak może trochę ponad 30 sekund na to, żeby tego kierowcę przekonać. Czy jesteś gotowy?
2: Jestem oczywiście.
1: No to wspaniale, dobrze. Ja tutaj sobie dam ciebie głośniej, żeby cię też dobrze słyszał nasz kierowca. On startuje samochód. Wyjeżdża z garażu. No i to jest dobry moment, żeby go złapać. Jeszcze się nie rozpędził. Dawaj.
2: Proszę się zatrzymać. Mam pilną sprawę. Muszę odebrać dzisiaj wygraną w lotto. Słuchajcie, no dziś szukałem kuponu, dzisiaj go znalazłem. Do dzisiaj jest termin. Proszę pomocy. Podzielę się oczywiście.
1: Słuchaj, chyba miałeś dobry pomysł. Słuchaj, no nie, tylko trzeba będzie się podzielić faktycznie, bo tutaj kierowca zdaje się nie, ma taki pomysł, żeby wydać kawałek tej twojej kasy z wygranej, ale super, fantastycznie, bardzo dobry pomysł. Oczywiście jest premiowany, oczywiście kupon 200-złotowy do wydania na stronie iparts.pl jest już twój, a ja się cieszę, że się dodzwoniłeś i że miałeś fantastyczny pomysł na to, jak zatrzymać autostopa. Zresztą autostop chyba
2: dzięki
1: się
2: bardzo
1: kojarzy z latem, prawda? Więc może troszkę to lato jakoś tak zatrzymujemy, nie?
2: Przeciągniemy trochę.
1: Trochę tak. Fajnie, mam nadzieję, że będziesz miał dobry dzień. Życzę ci tego i świetnych kierowców po drodze, tak żebyś się nie musiał denerwować. No i oczywiście zostanie jeszcze na linii, spiszemy sobie wszystkie dane. Dzięki ci wielkie.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrowienia.
2: Wszystkich kierowców.
0: Hej. Sponsorem nagród w konkursie jest Eparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.eparts.pl

0: My powolutku, powolutku będziemy wyjeżdżać na nasze drogi, bo sporo się na nich dzieje. Czasem jest tak, że coś, co się dzieje, drogowcy nam odwołują, a potem się okazuje, że wcale tak nie jest, że jednak dzieje się tam jeszcze cały czas. I...
1: Bo to trochę w innym miejscu, wiesz?
0: A, no, no właśnie, no widzisz. No dobrze, no to zaraz spróbujemy to jakoś ogarnąć i podać
1: rozgrość.
0: Informacje. Tak, podać informacje też od was, bo jest ich sporo i bardzo wam dziękujemy za każdą jedną informację, no bo dzięki wam też wiemy, co się dzieje tam
1: na bieżąco, tak naprawdę.
0: Tak, no bo nasze mapy wskazują coś, drogowcy mówią coś, a czasem coś w innym miejscu się wydarza,
1: no a już jest po tamtym i tak jest właśnie teraz.
0: No dobrze, no to sprawdźmy, o co tutaj w ogóle chodzi w tej zagadce. Mm-hmm.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to może od razu oddamy wam głos. Nasi słuchacze informują o tym, co nad A2 znów się zadziało.
3: Dzień dobry. Ja w sprawie aktualizacji sytuacji na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Niestety informowaliście, że utrudnienia już się skończyły i służby drogowe zakończyły pracę i korek się rozładowuje. Niestety na 400, mniej więcej od 408-409 kilometra autostrada A2 stoi. Pozdrawiam wszystkich i życzę dużo cierpliwości. Magda z Audi.
4: Cześć, w sprawie tego korka na A2 przy Węźle Biskitki. Miejsce zdarzenia drogowego już jest posprzątane, tam przejazd jest w porządku. Tylko że 2 kilometry dalej, zaraz za węzłem Biskitki, mamy co? Kolejne zwężenie i koszenie trawy. Nikt nie pomyśli, żeby przerwać na chwilę pracę, rozładować korek i dopiero wrócić do działania. Nasza polska rzeczywistość. Uważajcie na siebie, pozdro, Karol Siedlec.
1: A no właśnie, wszystko się wyjaśniło, czyli mamy prace drogowe po prostu i to rzeczywiście widać na mapie. Okolice węzła Wiskitki są te prace drogowe, bo zdarzenie drogowe mieliśmy na 417 kilometrze i tu prawdopodobnie po nim, no bo już mamy informację od służby, że ono się zakończyło, czy zakończyło czynności po nim, ale ten korek się rozładował. Natomiast rzeczywiście przed węzłem Wiskitki

0: szybki on jest, ten zator, a to za sprawą, tak jak słyszeliście, prac drogowych. I ten korek tuż przed węzłem Wiskitki ma ponad 3 km, 3,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest nazwa dla fotoradarów akustycznych, fonoradary.

jechałoby szybciej niż znak prędkości, a głośnik czy tłumik nie ryczałby jak ranny bawuł. Technologia już istnieje od ponad dekady, więc... No, ale wszyscy dobrze wiedzą, że chodzi o szmalec do reparacji dziury w budżecie, napisał Direx. No tak, a jest jeszcze jedna wiadomość od Ariela. Coś tu w sumie się bardzo poważnie zgadza. Jezus kiedyś powiedział, wszystko co chcecie, żeby ludzie wam czynili, sami też im czyńcie. Jakby tej prostej zasady przestrzegał każdy kierowca? Nasze drogi wyglądałyby inaczej. Może warto zajrzeć się raz na jakiś czas do Pisma Świętego, tam są same mądrości. Może warto je też przełożyć na to, co się dzieje na naszych drogach.

0: oliwkowy kolor skóry. Dzień dobry, jestem Dagmara, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry,
0: Piotr. Na pewno Piotr, nasz Piotr?
1: Tak, to ja.
0: Jaki wypoczęty, jaki uśmiechnięty, jaki wspaniały, jak pachnie morzem i w ogóle słońce. Rewelacja.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie. Jestem trochę dzisiaj, będzie program taki, no tak na pół gwizdka. Nie, zrobimy na cały, ale dzięki wam. Bo ja tak tylko będę dzisiaj podsycał was do działania.
0: Posłuchaj, wracasz i wskakujesz od razu na wysokie obroty, przykro mi.
1: Ale ja się bardzo cieszę.
0: Ja też się cieszę, bo przyniosłeś ze sobą słońce. Ja się wzruszyłam, bo dawno cię nie widziałam.
1: No ja też cieszę się, że cię widzę. Tak. Ale pisaliśmy do siebie, Dagmara.
0: Tak, tak.
1: To już
0: tak.
1: jest coś.
0: I to było bardzo... Słuchajcie, najważniejsze, że wiedziałam, gdzie jest, co robi, że jest bezpieczny. Tak, to dużo znaczy. A co u ciebie dzisiaj?
1: A słuchaj, będzie trochę spraw bieżących a propos wypadków i a propos na przejazdach kolejowych i także kwestii związanych z prowadzeniem na podwójnym gazie, ale nie tylko, bo także chodzi o prowadzenie pod wpływem środków odurzających. Porozmawiamy sobie o tym, czy trzeźwe poranki mają sens, bo ludzie wtedy zazwyczaj mają ten gaz wczoraj. No i tutaj rodzą się różne wątpliwości, więc ekspertem sobie na ten temat porozmawiam. Będzie też zagadka. Maja Wasilewska, moja wydawczyni, pracuje nad tym, bo ja dopiero jeszcze nie mam choroby morskiej, ale jeszcze mam trochę buja.
0: Okej. Ale wiesz co, te trzeźwe poranki, brałam kiedyś w tym udział, to bardzo fajne. Myślę, że to się przydaje w różnych krajach, nad Wisłą też. A dobra, jedziemy.
1: Koniec.

0: Na zegarze punktualnie 13.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, mamy dzisiaj sporo chmur. Nie wszędzie oznacza to deszcz. Na zachodzie kraju niebo jest bardziej zachmurzone. Chwilami pojawia się jednak więcej przejaśnień. Więcej chmur mamy na wschodzie Polski i właśnie tutaj miejscami może jeszcze przelotnie popadać. Nie będzie to jednak deszcz padający przez cały dzień. Opady będą pojawiały się punktowo i z przerwami. Na wschodzie miejscami może spaść do około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura dzisiaj dość wyrównana, choć oczywiście są różnice między regionami. Najcieplej na południowym wschodzie. Tam termometry pokazują do 21 stopni, około 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, a w pozostałych częściach kraju temperatura jest pomiędzy tymi wartościami. Do tego dochodzi zachodni wiatr, na ogół umiarkowany, ale okresami mocniejszy. Szczególnie trzeba go brać pod uwagę, jeżeli jesteście w trasie nad Bałtykiem. Tam porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Na otwartych odcinkach dróg taki boczny wiatr może być wyraźnie odczuwalny, zwłaszcza dla samochodów z większą powierzchnią boczną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Aktualnie najcieplej w Kielcach, 18 stopni, w Zakopanem najchłodniej, 12,5. Wskakujemy na wysokie obroty. Robert Hen Hen daleko, a ja wróciłem. Kłaniam się nisko, Piotr Firan, dzień dobry i zapraszam.

0: 9,5 minuty po godzinie 13. Jesteśmy na wysokich obrotach, moi drodzy, a w studiu pojawiła się Monika Gniewaszewska, bardzo dobrze znana.
1: Ja bym powiedziała, że to ty się pojawiłeś w studiu.
0: No ja już jakiś czas temu.
1: Jakiś czas temu?
0: Mm-hmm.
1: No to ja to zauważyłam, ale chciałam się ze słuchaczami podzielić swoją radością.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jest radość?
1: No mój przyjaciel wrócił.
0: W końcu możemy kontynuować przyjaźń.
1: W końcu.
0: Bo była przerwa, była pauza wciśnięta.
1: Raczej w ogóle się nie odzywałeś do nas.
0: To może zaczniemy nowy rozdział.
1: Ale, bo z przytupem Piotr tutaj do nas wpadł.
0: Zobaczymy. Moniko, ty słyniesz z tego między innymi, że jesteś dobrze poinformowana, wiesz, co się dzieje na polskich drogach.
1: Tak jest.
0: I teraz tą wiedzą się podzielimy z naszymi słuchaczami.
1: I nic się nie zmieniło.
0: No to czas na sygnał.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dawno nie zaglądaliśmy na południe kraju, a tutaj właściwie to bez zmian. Trasa Opole-Wrocław, czyli Katowice-Wrocław, ten odcinek A4. Tutaj przed Opolem, jadąc od strony Wrocławia, natkniecie się na spory korek, bo on się nam utworzył już od jakiegoś czasu. Jest zresztą za sprawą prowadzonych tu na A4 prac drogowych na wysokości Lewina Brzeskiego. A4 jest remontowana, w związku z tym około 10 km ma takie spowolnienie. Na A4 na trasie Wrocław-Katowice przed Opolem jest. No i też jadąc w kierunku Wrocławia od strony Katowic przed Opolem również na wysokości Pruszkowa też są prace drogowe i też jest na A4 spowolnienie. Tak wygląda sytuacja na odcinku na A4 między Wrocławiem a Katowicami. Legnica-Wrocław. Duży ruch jest obecnie na A4, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Za Kostomłotami już zwalniamy, a dosyć mocno zwalniamy na wysokości Kątów Wrocławskich. To w stronę Wrocławia. Dobrze wygląda obwodnica Krakowa, dobrze wyglądają trasy w aglomeracji śląskiej, w tym A4, ale też S1, 86, S86, chyba przyjdzie na nie jeszcze czas, jeśli chodzi o spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Moi drodzy, ponieważ jestem pierwszy dzień w pracy po urlopie, to może chciałem zaproponować, żebyśmy się zameldowali w naszej aplikacji. Proszę o napisanie, kto z nami jest, gdzie znajdujecie się, dokąd jedziecie, jakie macie dzisiaj plany, kto co chce. Niech tak będzie, a zaczniemy od rozgrzewki. Dzisiaj nie będzie chyba, a może będzie. Zobaczymy, czy nam się uda znaleźć czas na zagadkę dźwiękową, ale będzie zagadka od ogółu do szczegółu, czyli ja wam podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. To coś nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami. Rusza w podróż. O co może chodzić? Czekam na wiadomości tekstowo lub głosowo w naszej aplikacji.

0: Nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami. To jest pierwsza podpowiedź. Zgadujemy, o co może chodzić. No i tak zaglądam do naszej aplikacji, a tu wiadomość na przykład od naszego słuchaczki Lidii. Co zabieramy ze sobą w podróż? Mózg. No tak, to jest obowiązkowy dodatek, bez tego ani rusz, ale nie o to chodzi. Ale mamy też informację od dumnego taty Dominika. No i mamy nowego kierowca, zarazem słuchacza. Moja córka Marta. Ewelinko, poprosimy o już tak w pogotowiu. Moja córka Marta właśnie zdała prawko. Jeśli byłaby możliwość, to proszę pozdrowić Martę z Pszczyny. No to pozdrawiamy oczywiście Martę z Pszczyny. Gratulujemy. No i koniecznie niech słucha radia kierowców, bo bardzo dużo wskazówek, informacji, spostrzeżeń z dróg, ale także dzielenia się różnego rodzaju właśnie doświadczeniami z dróg przez naszych doświadczonych także kierowców i stałych słuchaczy. Witamy Martę na pokładzie i miejmy nadzieję, że całkiem przyjemnie będzie się jeździło. Zresztą to są zawsze duże emocje, kiedy zda się prawo jazdy i ma się pierwsze podróże dopiero przed sobą. Wracając do zagadki, gdzie ja mam te podpowiedzi? Nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami. Jest jeszcze taka propozycja.
1: Cześć, zapewne chodzi o nawigację. Przemek ze Szczecina.
0: Nieśmiertelna nawigacja musiała się pojawić, ale od razu mówię, tak jak zresztą zwykle, nie chodzi o nawigację. Więc może druga podpowiedź wam jakoś rozjaśni całą sytuację. Przez większość czasu jest to coś nieużywane, po prostu czeka na odpowiedni moment. I nie chodzi o mózg.

To był oddział zamknięty, teraz będzie Marvin Gaye. I tak, jeśli chodzi o odpowiedzi do zagadki, koło zapasowe nam się pojawiło. Walizka, propozycja od Norberta. A przypomnę drugą podpowiedź, przez większą część czasu jest nieużywane. To coś po prostu czeka na odpowiedni moment. O co może chodzić, czekam na wiadomości w aplikacji. A za moment Monika Gniewaszewska, informacje drogowe.

0: I mamy pół godziny do 14 i ponownie o tym, co na drogach, Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie są to złe wiadomości, nie będą to złe wiadomości, wcale nie, bo nie mamy nowych zgłoszeń od służb i to jest już dobra wiadomość, ale cały czas aktualne są kłopoty z przejazdem na zachodniopomorskim odcinku A6. Na wysokości Szczecina, węzeł Kijewo-Podjuchy, z 21 km mamy zderzenie dwóch aut osobowych, no i auta wciąż blokują jeden pas w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Troszkę to odczuwają ci, którzy korzystają teraz z A6, no bo tutaj jest spowolnienie korek przed węzłem Kijewo, a właściwie za węzłem Kijewo, jadąc właśnie w wymienionym kierunku, czyli w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. S3, skoro jesteśmy tutaj, przypominamy wam, między Szczecinem a Goleniowem mamy również korek w stronę Goleniowa. Zaczyna się na wysokości miejscowości Klińska Wielkie. Prace drogowe prawdopodobnie są przyczyną tego niewielkiego, ale jednak spowolnienia, które no, może spowolnić podróż i dlatego też wam o tym mówimy. Drugie aktualne utrudnienie to jest na S8 na wysokości Sieradza, węzeł Sieradz Wschód, Sieradz Południe, 171 kilometr, trzy pojazdy się zderzyły, jest zwężenie w stronę Wrocławia, na szczęście nie ma poszkodowanych, no ale kierowcy jadą i trzeba pamiętać o tym, że tutaj jest na wysokości Sieradza zwężenie. Ono nawet nie skutkuje specjalnie spowolnieniem korkiem, to już w ogóle o tym być mowy nie może, co jest dobrą wiadomością, zważywszy na to, że S8 jest dosyć mocno uczęszczaną trasą. Zresztą na tej S8, no to nawet dzisiaj w Warszawie na obwodnicy specjalnie nie ma korka. Troszkę spowalnia nam S8 w stronę Białegostoku, ale w stronę Wrocławia jedziemy płynnie w Warszawie, co rzadko się zdarza. A skoro jesteśmy tutaj w okolicach Warszawy właśnie, to między Łodzią a Warszawą cały czas w okolicach Wiskitek, węzła Wiskitki, mamy korek na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy i on nie jest już spowodowany zdarzeniem drogowym, bo po tamtym już śladu nie ma, ale pracami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 28 minut będzie godzina 14. Przypominam, jesteśmy na wysokich obrotach. Nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami przez większą część czasu. Jest nieużywane, to coś jest nieużywane. Po prostu czeka na odpowiedni moment. Słuchamy.
3: Hejka, może chodzi o płyn do spryskiwaczy. Pozdrawiam cieplutko, Andrzej Gdynia Chłodniarz.
0: Pozdrawiamy serdecznie, Andrzeju. I nie chodzi o płyn do spryskiwaczy.

wyszukiwaczy. Trzecia podpowiedź w takim razie. Najlepiej działa wtedy, kiedy pojawia się coś, czego zdecydowanie nie chcemy mieć za dużo.

0: No właśnie, wydarzają się różne rzeczy, dzieją się różne rzeczy, moi drodzy. Między innymi, jeśli chodzi o przejazdy kolejowe, podróżni mogą się jutro spodziewać dużych opóźnień pociągów. Ich powodem będzie protest maszynistów. To reakcja na wypadek na Mazowszu, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a około 20 pasażerów zostało rannych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
1: Przed każdym przejazdem drogowo-kolejowym maszyniści kierujący pociągami będą zwalniać do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem związany z dużą liczbą wypadków, do jakich dochodzi w tych miejscach. Maszyniści oczekują od rządzących pilnych zmian w prawie. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, Leszek Miętek, mówi, że chodzi między innymi o zaostrzenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy.
2: Bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat. Mówiliśmy, że trzeba zwiększyć penalizację, żeby uświadomić kierowców, że w pewnych okolicznościach stają się mordercami, którzy robią zamach na ludzi, którzy podróżują koleją i sami na siebie.
1: Maszyniści oczekują też wykorzystania kamer na przejazdach kolejowych, które będą identyfikować kierowców łamiących prawo. Kolejny postulat dotyczy poprawy infrastruktury kolejowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: No właśnie, z czego to wynika, że na przejazdach kolejowych dochodzi do wypadków? Czy chodzi tutaj o niefrasobliwość, o pośpiech? Tutaj mówię o kierowcach, czy o coś zupełnie innego, na przykład o to, że takie miejsca są źle oznakowane? Ale wczoraj także byłem świadkiem takiej rozmowy, zwłaszcza jakoś tak na świeżo po tym wypadku. Dwie osoby rozmawiały ze sobą, że to akurat nie wiedziałem, że nie było rogatek, że przecież w takich sytuacjach trzeba wyłamywać rogatki, jak się utknie na przejściu, na przejeździe kolejowym. I ktoś był bardzo zdziwiony, że w ogóle można coś takiego zrobić. Mówiliśmy o tym wiele razy na naszej antenie. Zresztą tak jak mówimy o światłach mijania w trakcie ograniczonej widzialności, żeby przełączać z tych świateł dziennych. Ale te informacje nie docierają do wszystkich. Niektórzy uważają, to znaczy wpadają w panikę, zupełnie nie wiedzą, jak w takich sytuacjach, kiedy utkną na przejeździe kolejowym, postąpić, kiedy są w aucie. No i dochodzi także do tragedii. Pytanie, co można zrobić i pytanie, czy macie swoje spostrzeżenia na ten temat. Czekam w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. A teraz zupełnie z innej beczki, jeśli chodzi o naszą zagadkę, moi drodzy, bo cały czas jest nie rozwiązana, ale już podpowiedzi kilka było. Oczywiście posłuchajmy sobie kolejnej propozycji.
3: Dzień dobry, a może chodzi tutaj o gaśnicę samochodową? Pozdrawiam, Dariusz z Busa Międzynarodowego.
0: Pozdrawiamy Dariusza. Dariusz w drodze. Przypomnę trzecią podpowiedź. Najlepiej to coś działa wtedy, kiedy pojawia się coś, czego zdecydowanie nie chcemy mieć za dużo. Nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami. To była pierwsza podpowiedź. I przez większą część czasu pozostaje to, jest nieużywane i czeka na odpowiedni moment. Ale nie chodzi także o gaśnicę.

0: Moniko, jeśli chodzi o przyjacielskość, to jak oceniasz fakt, że...
1: Że masz inną przyjaciółkę?
0: Nie, że właśnie, że jesteśmy razem, że mamy ciasto, że sobie...
1: No jestem strasznie zadowolona. Właśnie przymierzam się do niego, zrobiłam sobie już kawkę i będę jadła to ciastko. No to ciasto, które przyniosłeś.
0: Ktoś tu jeszcze zostawił sztućce plastikowe.
1: Nie, nie potrzebuję. Dagmara?
0: Nieużywane, to na pewno.
1: No wiesz.
0: Dagmara strasznie mało je.
1: Takie żarty.
0: Podobno.
1: Nie, ja ją widziałam jedzącą.
0: Tak? O!
1: O! Nie mlaskała na antenie.
0: No dobrze. To znaczy, że Dagmara jednak coś je.
1: Tak.
0: To bardzo dobrze.
1: Jestem świadkiem.
0: To jest bardzo dobra wiadomość. Moniko, ponieważ zbliża się ten czas, bo
1: tak.
0: mamy 10 minut do godziny 14.
1: Tak, tak.
0: Czas na informacje drogowe. Zgadzasz się?
1: Tak, oczywiście.
0: No to proszę.
1: Bardzo proszę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i znów same dobre, proszę państwa. Żadnych nowych wiadomości od służb, czyli stara bieda, jak to się mówi. S8 zajęta na wysokości Sieradza, węzeł Sieradz Wschód, Sieradz Południe, 171 kilometr. Cały czas trzeba się liczyć ze zwężeniem jezdni w stronę Wrocławia, ale nawet tutaj nie widać specjalnie spowolnienia i korka i to jest dobra wiadomość. Na 171 kilometrze tejże S8 zderzyły się trzy pojazdy, dwa osobowe i samochód ciężarowy. No i wciąż A6 w zachodniopomorskim, węzeł Kijewo, węzeł Podjuchy, w okolicach węzła Kijewo. Widać spowolnienie, rzeczywiście 21 kilometr, zderzyły się dwa osobowe. Nie mamy w obu przypadkach doniesienia poszkodowanych, to jest dobra informacja, a jeśli chodzi o tą A6, no to ze spowolnieniem liczyć się muszą ci, co jadą w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Jeden pas jest zajęty. Natężenie ruchu, ono takie stabilne dzisiaj, choć więcej aut pojawiło się na południu kraju na obwodnicy Krakowa. Zdecydowanie więcej niż te 20 minut temu. Widać, że auta są na jezdni w stronę Rzeszowa, między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Skawina. Też taki mały, niewielki, nieśmiały koreczek Gaj-Libertów na tej trasie krajowej, drodze numer 7 w stronę Krakowa, ale do tego chyba są wszyscy przyzwyczajeni, co jadą 7 codziennie chociażby, bo tu prace drogowe są. No i ta zmieniona organizacja ruchu sprawia, że właśnie jest tak, a nie inaczej, czyli ten korek. No i jeszcze A4 i Śląsk, Gliwice-Sośnica, ten węzeł na A4 na jezdni prowadzącej w stronę Opola, w stronę Wrocławia, czyli przy wyjeździe z aglomeracji śląskiej. Mijamy Gliwice i jesteśmy na węźle Gliwica-Sośnice i tutaj jest korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami. Przez większą część czasu jest nieużywane. To coś po prostu czeka na odpowiedni moment i najlepiej działa wtedy, kiedy pojawia się coś, czego zdecydowanie nie chcemy mieć za dużo. To są trzy podpowiedzi. Hejka, może chodzi o poduszki powietrzne. Pozdrawiam, Andrzej Gdynia-Chłodnia.

Andrzeju, twoja druga próba. Także nie chodzi o poduszki powietrzne. Koło zapasowe to propozycja od Karola. Przyczepka

wtedy, kiedy zostawiamy coś na dłużej w jednym miejscu. Bardzo zagadkowe są dzisiaj te podpowiedzi. Przyznaję, są takie, ale wierzę w was, że się uda. Czekam na kolejne propozycje. Jaka może być to rzecz związana z motoryzacją, związana z tym, co wozimy ze sobą w samochodzie, w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: chodź na luz.
1: No i tego się trzymajmy, bez względu na to, na którym biegu jedziemy. Godzina 14 na zegarach. Czas na pogodę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: W wielu miejscach Polski pogoda zaczyna już powoli zmierzać w spokojniejszą stronę. Na wschodzie nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale między nimi będą również większe przejaśnienia. Co ważne, w kolejnych godzinach tych przejaśnień powinno być coraz więcej. Jeżeli ktoś rusza teraz w dłuższą trasę przez wschodnią Polskę, to powinien pamiętać, że sytuacja będzie się tam stopniowo poprawiała. Na zachodzie kraju więcej chmur, ale także bez ciągłego deszczu. Temperatura dzisiaj maksymalnie od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. To oznacza, że różnica między najchłodniejszymi i najcieplejszymi miejscami w Polsce wynosi dzisiaj około 4 stopni. Uważajcie natomiast na wiatr. Wieje z zachodu i miejscami będzie porywisty. Najmocniej odczują go kierowcy na północy, szczególnie w pobliżu wybrzeża. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Poza tym regionem wiatr będzie słabszy, ale na odsłoniętych odcinkach dróg również może być momentami bardziej odczuwalny, a przed nami druga część dnia i tutaj prognoza jest całkiem istotna, bo wraz z upływem godzin pogoda będzie się uspokajała.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Aktualnie najcieplej w Dęblinie, w Kozienicach, w Krakowie, w Radomiu, w Szczecinie, Siedlcach i Raciborzu, a także Tarnów, Sandomierz i Kielce, a gdzie najchłodniej? Śnieżka, 4 stopnie. No dobrze, Kasprowy Wierch 6, Zakopane 13, Jelenia Góra 14 i pniemy się do góry, aż jeśli chodzi o te najchłodniejsze miejsca, Częstochowa na samym szczycie 15 stopni. Jesteśmy na wysokich obrotach, Piotr Firan, druga godzina naszego spotkania.

0: W naszym studium Monika Gniewaszewska. Czas ponownie sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i takie niewyraźne wrażenie mam, że coraz więcej dzieje się na naszych drogach. Otóż mamy zgłoszenie od służb, to jest jedna sprawa. 43, trasa Wieluń-Wierzbie w pobliżu miejscowości Popowice w Łódzkiem, 13 kilometr. Dostawczy potrącił pieszego. Niestety ta osoba poniosła śmierć. Droga jest zamknięta w miejscowości Popowice na trasie Wieluń-Wierzbie. Trasy lokalne do ominięcia tej blokady, która potrwa no kilka godzin, jak to zwykle bływa po takim tragicznym zdarzeniu. S8 natomiast odblokowana, Sieradz Wschód, Sieradz Południe, tu na wysokości Sieradza jedziemy w stronę Wrocławia bez problemów. Natomiast no, coraz więcej się dzieje, bo też natężenie ruchu wygląda na to, że nam rośnie. I tak też pojawiło się spowolnienie na trasie Ruda Śląska Katowice, na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Tutaj w okolicach węzła Katowice Mikołowska jest ten korek. On długi nie jest, ale rzuca się w oczy, przed czym was ostrzegamy. No i też 86 przy dojeździe do węzła Murckowska, jadąc w stronę Katowic, też będziecie stać w korku. Niewielki korek utworzył się też na S1 na węźle Brzęczkowice, na jezdni prowadzącej w stronę Dąbrowy Górniczej, ale to naprawdę nie jest duże spowolnienie. Tak wygląda Śląsk i wygląda na to, że aut jest coraz więcej tutaj i też na odcinku między Katowicami a Wrocławiem w okolicach Opola. Zarówno jadąc w stronę Wrocławia, jak i jadąc w kierunku Katowic, będziecie stać w korku niewielkim od strony Katowic w kierunku Opola, ale dużo większym od strony Wrocławia, a w kierunku Opola jadąc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami. Przez większą część czasu jest nieużywane. To coś po prostu czeka na odpowiedni moment. Najlepiej działa wtedy, kiedy pojawia się coś, czego zdecydowanie nie chcemy mieć za dużo. I najbardziej pracowity moment przychodzi wtedy, kiedy zostawiamy coś na dłużej w jednym miejscu. Posłuchajmy.
3: Może chodzi o trójkąt. Pozostawiamy na dłużej, to musimy go rozłożyć. Auto, jak jest uszkodzone. Światło awaryjne. Piotr.
0: No i tak, i ten trójkąt też czeka na swoją kolej, a wozimy go ze sobą, ale nie chodzi o trójkąt. Słuchamy dalej.
4: Moim zdaniem jest to przyczepa kempingowa. Pozdrawiam Karol z Bydgoszczy, w drodze do pracy, na razie.
0: Pozdrawiamy Karola i odpowiadam, że nie chodzi o przyczepę kempingową. Miłej pracy życzymy, no i oczywiście można cały czas zgadywać, chyba że to będzie dobra odpowiedź, posłuchajmy.
5: Witam, Tadek z Maxusa. W zagadce chodzi może o przyczepkę, pozdrawiam.
0: Przyczepka, przyczepa kempingowa i trójkąt ostrzegawczy. Nie o to chodzi. Pozdrawiamy także. Kolejna podpowiedź przed nami. Wtedy potrafi oddzielić wnętrze od tego, co próbuje dostać się przez dużą, przezroczystą powierzchnię. O co może chodzić? O jaką rzecz, którą...

Wozimy ze sobą, nie służy do przemieszczania się, przez większą część czasu jest nieużywana. W naszej aplikacji czekam na odpowiedzi, a już za chwilę u nas gość i porozmawiamy sobie o trzeźwych porankach.

0: Dziś zaglądamy do danych dotyczących alkoholu za kierownicą i wynika z nich coś bardzo ciekawego. Osoby, które po alkoholu powodują najtragiczniejsze wypadki, to zazwyczaj nie kierowcy z niewielką ilością alkoholu w organizmie, ale ludzie po prostu bardzo pijani. Co więcej, do takich zdarzeń najczęściej dochodzi wieczorem i w nocy, a nie podczas słynnych policyjnych trzeźwych poranków. I o tym, co naprawdę pokazują dane i czy sposób kontrolowania kierowców w Polsce powinien się zmienić, porozmawiam z naszym gościem Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy i publicysta portalu BRD24.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Rady Kierowców.
0: Zacznijmy od najważniejszego wniosku z tych danych. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że policyjne trzeźwe poranki są źle ukierunkowane?
1: Tak, te kontrole są źle wycelowane. Kontrolujemy, policja kontroluje bardzo dużo kierowców w godzinach porannych, w poniedziałki. I tutaj w takich komunikatach bardzo często pojawia się, że na przykład przebadano 1000 kierujących, wszyscy byli trzeźwi. Następne badanie z następnego powiatu, 1000 kierujących, ujawniono jedną osobę, która miała 0,3 promila. Mhm. To są takie standardowe przypadki, czyli badamy tysiące osób, a wychodzi nam jedna osoba, dwie, trzy. I to są osoby z bardzo niską zawartością alkoholu we krwi. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, że no, oczywiście powinniśmy łapać tych pijanych kierowców, nawet jeśli mają taką małą zawartość. Ale właśnie zwróćmy uwagę, że najwięcej wypadków śmiertelnych powodują kierowcy, którzy mają wysokie te stężenie alkoholu we krwi.
0: No dobrze, to też porozmawiamy sobie o tym, gdzie zaczyna się największe zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Pan wspomniał 0,3 promila, a z drugiej strony mamy versus 1,8 i 1,9. No i się okazuje, wiadomo co się okazuje, że ten co ma prawie 2, no to powoduje najbardziej poważne wypadki. To skąd w ogóle taki pomysł, żeby gdzieś tam piętnować też tych, którzy mają te 0,3?
1: To znaczy tutaj przede wszystkim, jeśli mówimy o tym promilu alkoholu we krwi, tak, który mamy od 0,2 do 0,5 promila, to jest to oczywiście wykroczenie. I to myślę, że dzisiaj aktualnie jest taka granica, która została ustalona i jeśli chcielibyśmy zmieniać te granice, te wartości, bo pojawiają się informacje, żeby dać 0,0, niektórzy twierdzą, że jak na zachodzie 0,5 promila, to powinniśmy najpierw przeprowadzić badania w takim wypadku. Więc tutaj akurat, czy powinniśmy karać kierowców, którzy mają 0,3 promila, trzeba najpierw przeprowadzić badania i sprawdzić, czy rzeczywiście oni stwarzają takie duże ryzyko na drodze.
0: Mm-hmm. Czy z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego powinniśmy inaczej patrzeć na te przypadki 0,3, a nie wiem, 1,9?
1: 1,9 jest jak najbardziej groźnym właśnie kierującym pod wpływem alkoholu. Bo zwróćmy uwagę, że w 2024 roku osoby, które miały wypadek drogowy, tak?

0: i one spowodowały śmiertelny wypadek drogowy, to 1,9 promila to była taka średnia. Czyli zauważmy, że te 1,5 promila, kiedy następuje konfiskata pojazdu, to jest idealnie wycelowana wartość, bo właśnie teraz zaczynają, w tym regionie zaczynają się te największe wypadki śmiertelne pod wpływem alkoholu.
1: No dobrze, jeśli chodzi o inne kwestie właśnie związane z trzeźwymi porankami, to z danych wynika, że między 5 a 10 wydarzyło się znacznie mniej śmiertelnych wypadków powodowanych przez pijanych kierowców niż między wieczorem a nocą. W związku z tym pytanie, czy te kontrole powinny albo czy zostaną zmienione, jeśli chodzi o ich porę. O tym sobie między innymi porozmawiamy za kilka minut, ale najpierw serwis drogowy. Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy i publicysta portalu BRD24.pl jest naszym gościem.

0: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, dzień dobry Piotrze, może chodzi o hamulec postojowy, booster rozruchowy i mamy hamulec pomocniczy. To są wiadomości od Andrzeja z Tczy. Pewnie z Tczewa, ale także od innych naszych słuchaczy. Ale jest już, widzę, dobra odpowiedź jedna. To sobie do tego przejdziemy, ale to za kilka minut. Monika Gniewaszewska, teraz o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejne poważne zdarzenie mamy na naszych drogach. Zgłoszenie od służb z dziewiątki, trasa Radom-Iłża w pobliżu Skaryszewa. 15 kilometr, dwa samochody ciężarowe i osobowy. Jedna osoba poszkodowana w wypadku. Droga jest w Skaryszewie zamknięta. Krajową dziewiątką, więc nie przejedziemy przez Skaryszew. To jest na trasie Radom-Iłża. Trasy lokalne. Policja jest na miejscu oczywiście, no i pomaga kierowcom omijać tę blokadę. 43 też zamknięta. Chodzi o odcinek Wieluń-Wierzbie w Łódzkiem, miejscowość Popowice. Tu z kolei mamy niestety, ale tragiczne zdarzenie. Śmiertelny wypadek. Tu samochód dostawczy potrącił pieszego. No i pieszy niestety, ale zmarł. Kilka godzin będą trwały tutaj utrudnienia, czyli zamknięcie w miejscowości Popowice krajowej drogi numer 43. A szóstka bez zmian cały czas na wysokości Szczecina, węzeł Kijewo, węzeł Podjuchy. W stronę Gorzowa Wielkopolskiego kierowcy jadą jednym pasem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. No i też mamy już niestety, ale coraz większy ruch. Było naprawdę przyzwoicie, no ale teraz widać chociażby między Legnicą a Wrocławiem A4 mocno zwalnia na wysokości Kostomłotów w stronę Wrocławia. Tutaj ruch jest naprawdę duży na tym odcinku A4, ale spory ruch już też widać w przeciwną stronę między Wrocławiem a Legnicą, w stronę Legnicy przed Wądrożem Wielkim będziemy zwalniać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli jesteście świadkami utrudnień i możecie te informacje przekazać bezpiecznie za pomocą naszej aplikacji, czekamy tekstowo albo głosowo. 28 do 15.

0: I ponownie łączymy się z Andrzejem Łapą, instruktorem nauki jazdy i publicystą portalu brd24.pl i okazuje się, że pijani kierowcy najbardziej niebezpieczne wypadki powodują wieczorem albo w nocy. Tymczasem kontrole policji skupiają się na badaniu stanu trzeźwości o poranku. Mówimy o trzeźwych porankach w poniedziałek rano. No właśnie, panie Andrzeju, dlaczego tak mocno przyzwyczailiśmy się do kontroli kierowców właśnie rano? I pytanie, czy to nie daje trochę policji w ogóle też tym wszystkim, którzy czytają te statystyki, takiej złudnego poczucia, że kontrolujemy sytuację?
1: Ja właśnie zastanawiałem się, bardzo często zastanawiałem się, dlaczego właśnie policja kontroluje rano, w poniedziałki rano. To jest dla mnie zaskakujące. Tym bardziej zaskakujące jest, kiedy czytam, że do niektórych trzeźwych poranków angażuje się na przykład policjantów z innych działów, nie tylko ruchu drogowego. Ostatnio czytałem komunikat, gdzie dzielnicowego zabrali na taki trzeźwy poranek do kontrolowania także. Więc tych policjantów do kontrolowania rano wysyła się naprawdę duże ilości, z niewiadomego dla mnie tak naprawdę powodu. Ale to się też już troszeczkę zmienia. Policjanci w niektórych regionach już też zaczynają zauważać, że trzeba kontrolować wieczorem. Pojawiają się już takie trzeźwe wieczory, trzeźwe weekendy, trzeźwa dyskoteka i na nich właśnie powinniśmy się skupić.
0: Jak pana zdaniem powinny wyglądać takie skuteczne kontrole? Czy to gdzieś rzeczywiście powinno być ukierunkowane na taki około weekendowy czas właśnie piątku, soboty, niedzieli, kiedy ta konsumpcja jest wyższa różnych substancji? Tak sobie przypominam Londyn, tam w pewnym momencie ktoś stwierdził, że puby będą czynne do 22, bo jeżeli były dłużej czynne, to ludzie następnego dnia spóźniali się do pracy albo w ogóle nie przychodzili ze względu na to, że po prostu jakoś tak przyjemnie się działo. No i tutaj trochę inna sytuacja, że może właśnie te kontrole powinny być prowadzone w zupełnie innym czasie, właśnie wtedy, kiedy ten czas zabawy jest najbardziej sielski.
1: Tak, właśnie piątek i sobota. To są takie dni, kiedy właśnie łapie się tych kierowców najwięcej. Piątek od godziny 20 jest to bardzo zauważalne, że ta liczba właśnie jest zdecydowanie wyższa. I właśnie policja powinna kontrolować takie akcje jak trzeźwa dyskoteka. To jest bardzo dobry pomysł. Ona właśnie powinna kontrolować w rejonach właśnie dyskotek, w takich, gdzie są jakieś eventy, bo tam właśnie bardzo często ludzie piją, a potem wsiadają do samochodu. Największe stężenie w 2024 roku to było 4,8 promila. To był 21-letni kierowca. To był 4,8 promila. Przypominam, mówimy o wypadku śmiertelnym. 4,8. W 2025 roku to było około 4,2 promila. Dwie osoby. Więc to są naprawdę bardzo wysokie stężenia alkoholu we krwi.
0: No właśnie, pytanie jeszcze tak na koniec. Czy kierowcy rozumieją różnicę między mam tylko trochę alkoholu, a realnym takim upośledzeniem zdolności prowadzenia samochodu?
1: Ja myślę, że w ogóle kierowcy bardzo często mają brak

0: świadomość na temat tego, jak się metabolizuje alkohol i to, że na przykład my możemy napić się w piątek, a w sobotę rano dalej mieć alkohol we krwi. Bardzo często zauważam argument, że ja się wyspałem, zjadłem śniadanie, już jestem, dobrze się czuję. No to, że my teoretycznie tak czujemy się dobrze, nie znaczy, że jesteśmy w stanie prowadzić samochód, bo jeszcze alkohol może być we krwi. I tutaj powinniśmy wiedzieć, że my możemy zbadać się na każdej komendzie policji i bardzo często na straży miejskiej. Więc drodzy słuchacze, jeśli macie wątpliwość, czy możecie wsiadać za kółko, to pójdźcie na nogach na policję, na straż miejską i zweryfikujcie to alkomatem.
1: No właśnie, pieszo. Albo taksówką, prawda? Jeżeli jedziemy na taką kontrolę, bo jeszcze broń Boże wykazałoby, że mamy niedozwoloną ilość alkoholu we krwi, a pod posterunek, gdzie kontrolowaliśmy się, przyjechaliśmy samochodem. No właśnie, uważajmy na takie rzeczy, no i przede wszystkim pamiętajmy o tym, że trzeźwa jazda to podstawa. Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy i publicysta portalu brt24.pl był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.

0: Dzień dobry, witam ulubione radyjko, słuchaczy. Podzielę się moim doświadczeniem z wieczornych wojaży i porannych podróży. Stojąc pewnego rana po sobocie, nie byłem pewien, czy mogę jechać, więc odpaliłem znaną aplikację z góralskim zbójnikiem. Zobaczyłem, gdzie stoi najbliższy patrol i udałem się tam pieszo. Poszedłem i grzecznie zapytałem, czy mógłbym się zbadać na trzeźwość, bo nie mam pewności, czy mogę jechać. Pan policjant pyta, a co, chciał pan to wszystko rozchodzić? Ja mówię nie. Wyciągnąłem telefon i aplikację, zlokalizowałem najbliższy patrol i przyszedłem. Krótka kontrola trzeźwości. Pan policjant mówi, że pan może bezpiecznie jechać. Kropka. I bezpiecznie pojechałem. Pozdrawiam wszystkich.
1: Super.
0: Anonimowo. Nasz słuchacz. Bardzo dziękujemy za te informacje. Słuchacz z okolic Łodzi.
1: Super.
0: Monika Gniewaszewska na miejscu.
1: Która aprobata.
0: Mówi super. Tak, aprobata.
1: Zdecydowanie.
0: Jest okejka od Moniki. A teraz
1: zapraszamy.
0: Tak.
1: O, mrugnąłeś do mnie.
0: Buźka. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No dobrze, no to na początek dobra wiadomość z A6. Nie ma już utrudnień na wysokości Szczecina, węzeł Kijewo, węzeł Podjuchy. Służby już odjechały. Mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Na szczęście obyło się bez poszkodowanych i tutaj już ruch powinien odbywać się płynnie. Powinien, bo wcale się nie odbywa. Niestety za węzłem Kijewo będziecie wjeżdżać w korek, ale tutaj też prace są prowadzone i w związku z tym taką mamy sytuację, że ten korek jest. Korek utrzymuje się też na S3 między Szczecinem a Goleniowem, Klińska Wielkie Rurka miejscowość. Na tym odcinku w stronę Goleniowa od strony Szczecina jadąc trzeba się liczyć właśnie z takim spowolnieniem. No i niestety przybyło utrudnienie. Wiadomość od służb z 63. Ruch na zmianę jednym pasem Pisz-Kolno w pobliżu miejscowości Jerzy w Warmińsko-Mazurskiem. Mamy samochód osobowy, który wpadł w poślizg, wypadł z jezdni, dwie osoby poszkodowane, a kierowców obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. No i ten ruch, on jest coraz większy, zwłaszcza na południu kraju. Korek nam się zrobił i to taki odczuwalny, porządny. Tak się zapowiadało, a teraz to już widać, że jest naprawdę. Legnica-Wrocław, A4. Na wysokości Kostomłotów kierowcy znacząco zwalniają i w takim spowolnieniu, korku toczą się, jadą bardzo powoli po kąty wrocławskie, prawie. To oznacza, że ten korek na A4 między Legnicą a Wrocławiem to jest ponad 10 km takiej w stronę Wrocławia, bardzo powolnej, żmudnej i takiej, mam nadzieję, że nudnej, bo nie nudnej, bo z nami trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 7 minut 15. Halo, halo.
3: Hejka, ja też generalnie jestem za tym, aby policjanci kontrolowali wieczorami, nocami w większości, a nie tylko rano. Szczególnie właśnie w piątki, soboty młodzi kierowcy wracają z dyskotek, po piwku, nie tylko po piwku, po mocniejszym drinku. I generalnie sam doświadczyłem tego, będąc w Belgii. Gdzieś doszło, też miałem kontrol właśnie taką policyjną. No i w nagrodę otrzymałem gadżet za to, że byłem trzeźwy. Znaczy nagroda dla tych, którzy trzeźwy, dla tych, którzy nie byli trzeźwi, no niestety wiadomo. Kara. Także pozdrawiam Cię, Budko, Andrzej, gdy nie chłodniesz.
0: Pozdrawiamy. Ciekawe, czy to był brelok do kluczy Smurf. Może. No właśnie, pytanie.

Jakie gadżety polscy policjanci powinni wręczać kierowcom, którzy przeszli test pozytywnie? Może macie jakiś pomysł? Czekamy na propozycję w aplikacji. A jeśli chodzi o naszą zagadkę, nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami. Przez większą część czasu jest nieużywana. Najlepiej działa wtedy, kiedy pojawia się coś, czego zdecydowanie nie chcemy mieć za

0: Na zegarze minęła godzina 15. Tę godzinę zaczynamy od informacji drogowej.
1: Cześć wszystkim, tu Patryk z Cysterny. Chciałem was poinformować o utrudnieniach na trasie S3, 187 km między węzłami Zielona Góra Północ a Sulechów. W obu kierunkach mamy pozwężaną S-kę do jednego pasa, wszystko przez remont wiaduktu. Już teraz zaczyna się tam dosyć mocno korkować, także uważajcie na siebie szerokości.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje i pozdrawiamy serdecznie. Minuta po 15, czas na prognozę pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, na wschodzie Polski jeszcze miejscami może przelotnie padać, ale z biegiem popołudnia powinno pojawiać się coraz więcej przejaśnień. W wielu miejscach chmury zaczną ustępować i później zrobi się znacznie spokojniej. Na zachodzie również sporo chmur, choć tutaj opadów będzie niewiele. Temperatura osiągnie dzisiaj maksymalnie około 21 stopni. To taka temperatura na południowym wschodzie. Nad morzem i w rejonach podgórskich będzie zdecydowanie chłodniej, około 17 stopni. W centrum i w pozostałych częściach wartości będą pomiędzy tymi temperaturami. Jeśli macie przed sobą jeszcze kilka godzin jazdy, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wiatr. Z zachodu wieje umiarkowanie, okresami mocniej. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Warunki na otwartych odcinkach dróg mogą być trudniejsze. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wieczór już zapowiada się spokojnie i spokojniej niż popołudnie. W nocy w większości kraju pojawi się więcej pogodnego nieba, a wiatr osłabnie. Trzeba tylko pamiętać, że będzie wyraźnie chłodniej. W centrum około 8 stopni, a w kotlinach górskich temperatura może spaść do zaledwie 6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej. 2,5 po 15. Rozwiążemy sobie zagadkę. Ja tylko przypomnę kilka podpowiedzi. Zwija się i rozwija. Wtedy potrafi oddzielić wnętrze od tego, co próbuje dostać się do środka. No i cóż, najbardziej pracowity moment przychodzi wtedy, kiedy i stoi w miejscu to coś.

0: No, to 10:30 po 15:00. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz mniej miejsca do tańca, coraz ciaśniej na naszych drogach. Południe kraju, korki i to taki znaczący zator utworzył się między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj niestety kierowcy zwalniają i jadą w takim około, no, 14-kilometrowym nawet spowolnieniu. To jest na trasie do Wrocławia od strony Legnicy. Ten korek zaczyna się długo przed Kostomłotami. No i to spowolnienie się niestety, ale ciągnie w okolice Kątów Wrocławskich. Tutaj jest bardzo ciasno. Prawdopodobnie to natężenie ruchu sprawia, że tak wygląda sytuacja właśnie na 4 między Legnicą a Wrocławiem, bo nie mamy żadnych informacji od służb, żeby coś wydarzyło się na trasie w stronę Wrocławia na A4. To jest dolnośląski odcinek A4. Cały czas też zwalniają kierowcy jadąc śląskim, opolskim właściwie odcinkiem A4, bo przed Opolem od strony Katowic, a w kierunku Opola cały czas utrzymuje się korek. On w tej chwili zaczyna się przy zjeździe na 45 i to jest ponad 5,5 km po Pruszków ciągnie się ten zator na A4. Na Śląsku z kolei okolice węzła Gliwice-Sośnica na jezdni prowadzącej w stronę Katowic przy dojeździe do Gliwic. Na tym węźle właśnie też jest korek. W ogóle coraz ciaśniej na tutaj drogach Śląska, bo też zwalniamy w okolicach węzła Murckowska na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Korkuje się węzeł Murckowska na A4 i też 86, która prowadzi do niego. No i korek pojawił się też niestety, ale między Tychami a Katowicami i to taki porządny. Na 86 kierowcy zwalniają za węzłem Murckowska, jadąc 86 w stronę Tychów. Tak wygląda Śląsk. Jeszcze do tego dołącza nam niestety, ale S1 za węzłem Brzęczkowice na jezdni prowadzącej w stronę Mysłowic. No i coraz więcej samochodów mamy na obwodnicy Krakowa. Tutaj też już robi się dosyć ciasno między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach i to na obu jezdniach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale to nie koniec informacji, bo także płyną od Was.
3: Możecie wspomnieć o korku na A4 przed Bramkami w Gliwicach w stronę Wrocławia. Z Wężka do jednego pasa.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i przepraszamy za usterki. A jeśli chodzi o kwestie zagadkowe, to żeby troszeczkę ci, którzy się na przykład dopiero teraz włączyli, wiedzieli w ogóle, o co chodzi, no to ja podawałem podpowiedzi, a część osób zgadywała. Nie służy do przemieszczania się, ale często rusza razem z nami. Przez większą część czasu jest nieużywana, czeka na odpowiedni moment. Najlepiej działa wtedy, kiedy pojawia się coś, czego zdecydowanie nie chcemy mieć za dużo. No i najbardziej pracowity moment przychodzi wtedy, kiedy zostawiamy coś na dłużej w jednym miejscu, konkretnie samochód. Słuchamy.
4: Witam serdecznie. A może to roleta w tylnych drzwiach od pasażera, która oddziela zewnątrz od wewnątrz. Tak sobie myślę.

0: Pozdrawiam, Jacek.
1: Jacku, a po co tak komplikować? Prosta sprawa. Bardzo blisko jesteś. Powiem, że gorąco nawet. A żeby nie było gorąco, to by się coś przydało właśnie. Coś, o co dzisiaj pytamy. Proszę, Ewelinko, nie robić min przez szybę. To nasza realizatorka wspaniała, która zawsze reaguje na to, co my tutaj opowiadamy. A różne rzeczy opowiadamy, umówmy się. 14 po 15. Rozwiązanie za kilka minut. Let's go.

No to rozwiążmy 17 po 15, bo za kilka minut u nas gość kolejny. Zwija się i rozwija, nie służy do przemieszczania się, oddziela, chroni. I mamy na przykład odpowiedź od Ani, Stasia, Sylwii i Natalii z Kii. Mata na szybę antyszronowa i przeciwsłoneczna. Pozdrawiamy. Mamy podobną odpowiedź od Roberta z Audi. Osłona na szybę. No i to Andrzej Gdynia, chłodniarz, który do 3 razy sztuka też odgadł. Brawa! Moi drodzy, wszystko się zgadza. No i jedna zagadka za nami. Będzie dzisiaj jeszcze konkurs, absolutnie konkurs o nazwie Wycieraczki, ale to za jakiś czas dopiero, więc spokojnie. My za kilka minut wrócimy do wydarzeń, no właśnie, do tego tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła i zderzył się z pociągiem Intercity jadącym z prędkością 117 km na godzinę. Pociąg się wykoleił.

0: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Wczoraj pociąg wykoleił się, kilka osób zostało rannych, jedna z pasażerek zmarła w szpitalu. Pojawia się pytanie nie tylko o to, jak doszło do tego konkretnego wypadku, ale też o to, dlaczego kierowcy wciąż ignorują czerwone światło na przejazdach kolejowych i o bezpieczeństwie na przejazdach. Porozmawiam z Filipem Gregą z Prawko Plus. Dzień dobry, Filipie.
1: Cześć, dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Zacznijmy od tego konkretnego zdarzenia. Co musiało się wydarzyć? W głowie może trudno nam będzie odpowiedzieć na to pytanie, ale może spróbujmy także tego kierowcy ciężarówki, żeby zobaczyć czerwone światło i mimo to wjechać na przejazd kolejowy.
1: No właśnie, no, gdybyśmy nie mieli żadnych przekazów medialnych, no to moglibyśmy szukać różnych scenariuszy, no ale wiemy już z tychże przekazów, że no, kierowca był zdrowy. Nie było tutaj problemów zdrowotnych, to była jego po prostu decyzja. No, zacytuję klasyka, nie ma w słowniku kulturalnych ludzi słów, które by należycie mogły ocenić jego zachowanie w sposób wystarczająco obelżywy. Po prostu nie da się, na przejeździe kolejowym nie da się popełnić błędu takiego, jak, nie wiem, możemy popełnić na przykład przy zwykłym czerwonym sygnalizatorze na skrzyżowaniu. Przejazd kolejowy jest wyjątkowym miejscem.

0: w sposób wyjątkowo, dodatkowo oznakowanym, uprzedzając znakami kierowcy dużo wcześniej. To nie jest miejsce, które pokonujemy wielokrotnie dziennie, jak zwykłe skrzyżowanie z sygnalizacją. Nie jest ono powszednie. Dla naszego mózgu to jest pewnego rodzaju event. To jest coś nietypowego. Tu się nie da pomylić po prostu. Tu trzeba podjąć decyzję o zignorowaniu zasad ruchu, po prostu.
1: No dobrze, ale pojawiają się też takie informacje, że został oślepiony przez słońce.
0: No, ale to co, to słońce nagle mu ktoś zapalił, światło się nagle zapaliło, nie wiedział, że jest słońce, jeszcze chwilę wcześniej widział wszystko, a tuż nagle nie widział.
1: Znaczy,
0: nie przyjmuję takiego tłumaczenia.
1: Ale w świetle tego, co mówi ten kierowca, pojawia się kolejny problem, bo okazuje się bardzo często, że przepisy są albo ignorowane, chodzi o przedłużenie na przykład ważności prawa jazdy, że ludzie nie mają do tego już takich kompetencji jak wcześniej. Mówię tutaj o narzędziu wzroku, a mimo to cały czas jeżdżą i za nic sobie mają to, że słabo widzą, ale dalej siadają za kółko, bo uważają, że są świetnymi kierowcami.
0: A widzisz, no to jest prawda, tylko to dalej jest po stronie decyzji kierowcy. To kierowca jest od tego, żeby zadbać o to.
1: To jest po stronie kierowcy, tylko że niestety wpływa na nas wszystkich, bo ani ty, ani ja byśmy się na to nie zgodzili, żeby ktoś, kto niedowidzi, jeździł samochodem, ale ktoś stwierdza, że jednak to będzie robił.
0: No więc to dalej jest wina tego człowieka, to jest jego decyzja. Tutaj nie ma żadnego aspektu, który można by znaleźć, no chociaż jakiś taki drobiazg, który by z niego trochę zmniejszał jego winę, tak? Czyli staram się być po prostu obiektywny w ocenie zawsze i patrzeć na wszystkie strony, nawet być tak zwanym adwokatem diabła. Tutaj nie ma żadnych argumentów, które mogłyby zmniejszyć tę winę w jakikolwiek sposób. Nie ma, że oślepiło mnie światło. Jak jestem oślepiony, to nie jadę. Jak mi ktoś włoży czarny worek na głowę, to
1: nie
0: wciskam
1: jadę.
0: Hamulec, tak?
1: Tak?
0: To nie jadę.
1: Jak nie widzę, to nie jadę.
0: Nie ma tutaj dyskusji. Nie widzę, to nie jadę. Koniec. Nie ma nad czym tutaj dyskutować w ogóle.
1: To w takim razie pod ogromnym znakiem zapytania stoi kolejna część naszego spotkania, tutaj kolejne wejście. Ale jeszcze sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie. Właśnie dlaczego dochodzi do takich sytuacji? No bo kilka tych rzeczy jest. Między innymi warto też przypomnieć o tym, jak zachowywać się, kiedy na przykład auto nam utknie na środku przejazdu kolejowego, bo wtedy te emocje jednak czasami biorą górę. Filip Grega, Sprawko.pl jest, Sprawko Plus, przepraszam, jest naszym gościem.
2: Who you trying to get crazy with, Whitey? Don't you know I'm loco?

0: No, to kropka postawiona, jeśli chodzi o utwór, a Monika Gniewaszewska teraz będzie kontynuować, czyli opowie o tym, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to to, że samochodów jest coraz więcej, korków coraz więcej, to to właściwie wiadomo. Obwodnice miast zaczynają już nam niestety, ale mocno zwalniać, miejscami zatrzymywać się. Tak jest m.in. na Śląsku, węzeł Murckowska. Poważne spowolnienia są na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Poważne spowolnienia na 86 między Katowicami a Tychami w stronę Tychów. Ostrzegamy was, bo jakiś potężny zator się zrobił tutaj na tej trasie w stronę Tychów od strony Katowic. S1 też nam tutaj staje, niestety, między Tychami a Mysłowicami. Tu korek jest zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. To między Tychami a węzłem Brzęczkowice, a później też niestety za węzłem Brzęczkowice w stronę Mysłowic również zwalniamy. No i to nie byłoby na tyle, dlatego że niestety, ale przybywa też wiadomości od służb. I tak też kolejna wiadomość to jest z Krajowej Drogi nr 12. Ona się pojawiła w ciągu tych 20 minut. Żary Szprotawa w pobliżu miejsc obwodnicy Żagania na Lubelszczyźnie. Pierwszy kilometr osobowy uderzył w busa, a właściwie zderzenie. Mamy kolizję. Nie wiemy, jaka była przyczyna tego wypadku. Natomiast mamy informację, że samochód osobowy z busem brały udział w zdarzeniu. No i uwaga, bo 12 jest zamknięta na obwodnicy Żagania. Tu kłopoty z przejazdem też utrzymują się również na kilku innych krajowych drogach, między innymi 65. Tutaj sytuacja się poprawiła, bo była blokada na trasie Białystok-Bobrowniki w pobliżu miejscowości Sofipol na Podlasiu. Osobowy zderzył się z autobusem, dwie osoby poszkodowane. Droga była zamknięta, teraz obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. 63. Tutaj ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Jeże na trasie Piszkolno w Warmińsko-Mazurskiem. Mamy kłopoty z przejazdem i to duże, bo bez przejazdu przez Popowicę 43. Odcinek Wieluń-Wierzbie. No i też 9. Krajowa, to jest już Mazowsze, tu też bez przejazdu przez Skaryszew. 9. na trasie Radom i Łuża.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za chwilę wrócimy do rozmowy z Filipem Gregą, Sprawko Plus, a rozmowa na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

0: 21 minut do godziny 16. Filip Grega z Prawko Plus jest naszym gościem. Rozmawiamy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych w świetle wczorajszego wypadku, w którym zginęła jedna pasażerka pociągu po tym, jak kierowca wjechał na przejazd. Posłuchajmy, bo zdaje się, że nasz słuchacz w tej sprawie.
1: Cześć, Krzysztof z Kiasit. Ja w kwestii bezpieczeństwa na przejazdach dzwonię do Was z taką myślą. Wiecie, ostatnio byłem w Gdańsk-Lipce na przejeździe kolejowym i tam stałem jakiś czas. Obserwowałem, jak tam wygląda właśnie ten przejazd. Bardzo duży ruch kolejowy i część kierowców totalnie ignoruje czerwone światło. Przejeżdża jeszcze z wysoką prędkością, żeby tylko jak najszybciej przejechać. To jest karygodne, ale jest jeszcze część kierowców, który jedzie bardzo zachowawczo, ostrożnie i w międzyczasie zmieniają się światła. Opadają szlabany i są naprawdę niebezpieczne sytuacje. Nawet widziałem w takim miejscu Elkę, więc to się zdarza. No i jest duże zagrożenie. Hej.
0: Filipie, z czego to wynika, że pojawiają się takie problemy i skrajne zachowania, że z jednej strony ktoś bardzo zachowawczo i może utrudnić przejazd i wtedy opuszczą się rogatki, z drugiej strony ci, którzy...
2: Nie będzie takich sytuacji.
0: Ci, którzy, ale chciałem dokończyć tylko, że kwestia związana z tym, że ktoś szybko przejeżdża, ignoruje sygnalizację.
2: Nie, taka sytuacja, jak tutaj słuchacz mówi, jest niemożliwa, jeżeli przejazd był zgodny z przepisami, dlatego że sygnał świetlny zabraniający wjazdu za sygnalizator zapala się w najgorszym możliwym przypadku na 8 sekund przed rozpoczęciem zamykania się rogatek. Standardowo jest to 13 sekund, więc no, to jest niemożliwe, że komuś się zamykają rogatki, który jest na przejeździe. Wjechał na przejazd już na czerwonym świetle po prostu. To jest... To nie jest tak, że rogatki są różnie ustawione. Każdy przejazd kolejowy odpowiada warunkom technicznym i tam są te zasady określone. Ludzie po prostu ignorują sobie przepisy i tyle. Te zasady są dla nich mało istotne.
0: No tak, ale tutaj jeszcze jedna wiadomość od naszego słuchacza. Cześć, dziś to 2,5 tysiąca złotych mandatu za wjazd na przejazd kolejowy, to za mało. 10 tysięcy złotych, bo musi zaboleć, to raz, a dwa, zabrać prawo jazdy natychmiast i po trzecie, po zapłacie mandatu na badania psychotechniczne i psychologiczne dla kierowców, a następnie na egzamin teoretyczny i praktyczny powinno podziałać. Jarek. Co ty na to?
2: Czyli co, eskalacja, wyższe kary? No to inaczej. Dzisiaj za nieprawidłowy sposób przejazdu przez przejazd kolejowy wymierzana może być kara śmierci. Bez możliwości złożenia apelacji. Tu i teraz na miejscu. Już wyższej kary się nie da. A więc to nie działa. Wyższe kary nie będą działały, bo ta kara już dzisiaj obowiązuje.
0: No tak.
2: Prawda? Więc to tak nie zadziała niestety. Ludzie są bezmyślni, ludzie są ignorantami i niestety myślę, że zwiększenie kar nie pomoże.
0: Ale to smutna konkluzja, bo to może dotyczyć przejazdów kolejowych, ale też zupełnie różnych innych sytuacji na drogach. No bo jeżeli na kogoś nie działa taka świadomość, że może w wyniku swojej decyzji stracić życie, wjeżdżając po prostu pod pociąg, a w tym przypadku zginęła osoba, pasażerka pociągu, tak. No to w zasadzie nie ma o czym mówić.
2: No więc chyba sobie
0: trzeba szukać, uciekamy wszyscy.
2: Wiesz, jakoś bardzo łatwo kierowcy mówią o tym, żeby likwidować przejścia dla pieszych, żeby piesi bezpiecznie przechodzili, będą uważać. No to ja mam propozycję, zlikwidujmy system zarządzania przejazdami kolejowymi, zlikwidujmy światła i szlabany, niech sobie kierowcy przejeżdżają bezpiecznie, tak żeby pociąg ich nie potrącił. Tak? To jest ta sama filozofia, ta sama logika. To coś tu chyba jest nie tak po naszej stronie mimo wszystko.
0: No właśnie, ale nie masz wrażenia, że właśnie następuje pewna erozja, jeśli chodzi na przykład o zrozumienie sygnału czerwonego światła, czy też znaku stop, że coraz więcej kierowców, albo przynajmniej jakaś tam grupa traktuje to jako sugestie, a nie jako konkretne zachowanie?
2: Wiesz, zgadzam się oczywiście, nie coraz więcej, tutaj, tu akurat nie, ale faktycznie pewna grupa tak, no ale przypominam, że

0: zupełnie jeszcze niedawno mieliśmy takie przepisy, które zostały na szczęście zmienione, że kandydat, który zdaje egzamin państwowy, może się nie zatrzymać na czerwonym świetle i tak zdać egzamin. Więc no, tak to wyglądało zupełnie niedawno jeszcze, kilkanaście miesięcy temu. Więc tak, my nie postrzegamy w ogóle nie tylko sygnałów świetlnych, w ogóle dla nas znaki drogowe są sugestiami do zachowania, a nie sztywną regulacją. I to jest smutne. My bardziej ufamy swojej jakiejś intuicji, przekonaniom, a nie temu, co profesjonalista zarządził. Uczymy się z internetu, leczymy się przez doktora Google, z internetu i tak dalej. I to jest chyba smutne. To są te rozważania na poziomie społecznym zupełnie.
1: Czyli emocje, które tutaj zastępują konkretną informację i wiedzę, jeśli chodzi na przykład o znajomość znaków. Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili i powiedzieli sobie o sytuacji, w której wjeżdżamy na przejazd kolejowy. Być może zdarzyło się tak, że te rogatki się zamykają. Co możemy wtedy zrobić? Utknęliśmy na środku.
0: No to zależy od tego, czy nasz samochód jest w ruchu, czy nie, bo jeżeli jest w ruchu, w sensie jest sprawny technicznie, możemy ruszyć, to po prostu włączamy bieg, czy to jedynkę, czy to wsteczny i wjeżdżamy w rogatki, wyłamujemy je. One są tak skonstruowane celowo, że tak naprawdę nawet nam samochodu nie odrapią, zjedziemy z przejazdu. Nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać, nie ma na co czekać. Gorzej jest, jeśli nie możemy ruszyć samochodem, wtedy natychmiastowa ewakuacja i tak zwana żółta naklejka, czyli szukamy poziomej, około 30-40 centymetrowej żółtej naklejki naklejonej albo z tyłu na Krzyżu Świętego Andrzeja, albo na tej skrzyni, która jest silnikiem szlabanów, czyli rogatek tak zwanych. Wykręcamy 112 i tam jest napisany numer przejazdu kolejowego i mówimy krótko, że na przejeździe kolejowym numer, i tam jest taki 9-cyfrowy numer, stoi pojazd. Dalej służby już zadziałają.
1: Dobrze, ale ja słyszałem jeszcze o takiej sytuacji, że w momencie, kiedy wyłamiemy sami te rogatki, to już pójdzie sygnał odpowiedni do systemu zarządzania ruchem, że na tym konkretnym przejeździe jest problem. Też warto o tym pamiętać, że tam są czujniki.
0: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast no, tutaj mimo wszystko jednak ta żółta naklejka, ten telefon jest potrzebny. W każdym razie na pewno coś robimy, nie szukamy, nie zastanawiamy się, nie próbujemy odpalić tego silnika, bo może akurat się uda. Tu trzeba ratować życie.
1: Filip Grega, Sprawko Plus, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
0: Wszystkiego bezpiecznego, dziękuję.

0: Monika Gniewaszewska, zawsze na miejscu, zawsze poinformowana, sprawdza do końca informacje, a my teraz sobie ich posłuchamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No sporo tego się porobiło obecnie, niestety trzeba by powiedzieć, bo utrudnień jest sporo, zgłoszeń od służb, natężenie ruchu też coraz większe, a więc no chyba dzień jak co dzień, tylko szkoda, że z informacjami z Generalnej Dyrekcji, gdyby ich nie było, to byłoby znacznie lepiej. S6, węzeł Szemud-Luzino w pobliżu Miliwina na Pomorzu, 15 km, samochód osobowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu i w związku z tym zajęty jest jeden pas w stronę Szczecina. To jest oczywiście północ kraju, obwodnica Trójmiasta, 65. Tutaj bez zmian. Jedziemy na zmianę jednym pasem po zupełnej blokadzie 65 na trasie Białystok-Bobrowniki w pobliżu miejscowości Sofipol. Tutaj mieliśmy zderzenie samochodu osobowego z autobusem. Dwie osoby poszkodowane. Zgłoszeń od służb jest sporo. Też z krajowej 12 trasa Żaryż-Protawa w pobliżu obwodnicy Żagania. Tutaj jest blokada niestety 12 po tym, jak samochód osobowy zderzył się z busem. Nie mamy informacji od służb o osobach poszkodowanych. No a to natężenie ruchu. Jak sobie popatrzymy na obwodnicę Warszawy, to tutaj właściwie przez cały dzień do niedawna S8 była czysta i przejezdna zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku. Troszkę z tego wszystkiego zostało w stronę Wrocławia, choć korkuje się S8, ale długi korek, już w tej chwili ciasno, spowolnienia i powolna jazda czeka wszystkich, którzy jadą w kierunku Białegostoku S8 w Warszawie, bo spowolnienie zaczyna się za Bliznę Łaszczyńskiego, ciągnie po Żoliborz. W przeciwnym kierunku w stronę Wrocławia to jest właściwie tylko most na Wiśle. No i południowa obwodnica Warszawy, tutaj też już pokazały się samochody między węzłami Opacz, Warszawa Południe, obie jezdnie i w stronę Terespola i w kierunku Poznania. Trzeba się liczyć ze sporym spowolnieniem, a jeśli chodzi o A2, bo z niej ostatnio żeśmy spuścili wzrok, to między Łodzią a Warszawą już nie ma korka w okolicach Wiskitek, a więc wygląda na to, że trawa została skoszona, bo właśnie dlatego były te spowolnienia. Natomiast duży ruch jest od strony Łodzi, a w kierunku Warszawy na wysokości Grodziska Mazowieckiego i aż po Pruszków. Trzeba się liczyć z bardzo dużą liczbą aut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dlaczego są tacy kierowcy, którzy ignorują znaki, które regulują ruch wokół i na przejazdach kolejowych? Czekam na wasze komentarze w naszej aplikacji. 7 minut do 16, za kilka minut najnowsze wieści pogodowe.
3: Oh, I leave quite an impression.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Na zegarze dochodzi godzina 16.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na wschodzie tylko punktowo, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Z czasem pojawi się więcej przejaśnień, a także rozpogodzenia. Na zachodzie kraju będzie sporo chmur, ale bez większych zmian w pogodzie. Dzisiejsza temperatura już raczej wyżej nie pójdzie. Najcieplej na południowym wschodzie do 21 stopni. Około 17 mieszkańcy wybrzeża i rejonów podgórskich doświadczają, a na pozostałym obszarze że temperatura wokół tych wartości. Wciąż wieje z zachodu, miejscami porywisty wiatr. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy jadący nad morzem. Tam porywy do 60 km na godzinę. W miarę upływu popołudnia wiatr będzie stopniowo słabł. I teraz ważna informacja dla tych, którzy będą dziś jeszcze długo w trasie. Wieczorem pogoda powinna być znacznie spokojniejsza. W większości kraju już będzie już mało i umiarkowanie tych chmur. No i opadów raczej nie powinniśmy się spodziewać. Noc będzie chłodna. To jest taka informacja ważna. W centrum około 8 stopni, w kotlinach górskich tylko 6, a nad morzem około 12.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Sandomierzu teraz najcieplej, ponad 20 stopni, prawie 20,5, a w Zakopanem najchłodniej 15. Jedziemy dalej.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Who do you love, Monika?
1: I don't know.
0: Okay.
1: I have to think. Maybe you.
0: Oh, really? I thought you're gonna answer if it's no traffic at all.
1: No.
0: I love it.
1: Mm-mm.
0: Okay. Okay, Monika, so jedźmy.
1: Jedźmy.
0: Let's go.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No kłamałabym, gdybym miała powiedzieć, że nie ma obecnie natężenia ruchu, bo ono jest i to coraz większe, to trzeba przyznać i powiedzieć wprost, zwłaszcza na obwodnicach miast, coraz więcej samochodów. Na Śląsku na przykład trzeba się przygotować na spowolnienia między Katowicami a Mysłowicami, między węzłami Murckowska, Brzęczkowice, na jezdni w stronę Krakowa. Tutaj jest ciasno na tym odcinku i to bardzo. Kierowcy też zwalniają na S1, jadąc od strony Mysłowic. Za węzłem Brzęczkowice są prace drogowe przed Lędzinami w stronę Tychów. Też jest korek. Na 86 między Katowicami a Tychami też jest korek w stronę Tychów. No i korkuje nam się węzeł Murckowska, ale to już było mówione. Korkuje nam się też niestety 79 w Mysłowicach. I tutaj też należy przygotować się na spowolnienia. No i cały czas zwalnia nam węzeł Gliwice-Sośnica. Prace drogowe na nim prowadzone powodują, że kierowcy na tym węźle i tylko na tym węźle, być może to nie jest najgorsza wiadomość, bardzo mocno zwalniają na wysokości Gliwic w kierunku Opola. A co z tą sytuacją między Katowicami a Wrocławiem w okolicach Opola, przed Opolem? Tutaj korek znacząco zmalał, natomiast prace drogowe cały czas są i to one są przyczyną tego niewielkiego spowolnienia, które zostało w stronę Opola na A4. Natomiast w zamian za to między Legnicą a Wrocławiem pojawił się, on już był. Bardzo duży ruch między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Utrzymuje się ten korek niestety w stronę Wrocławia. Tutaj to natężenie ruchu jest na tyle duże, że kierowcy jadący A4 mocno odczuwają to i no niestety, ale podróż znacząco się wydłuża. I jeszcze na koniec obwodnica Krakowa, A4, ona nam zwalnia już teraz poważnie na obu jezdniach, a zwłaszcza za bramkami w Balicach na jezdni w stronę Rzeszowa. Tutaj należy liczyć się ze sporym korkiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po 16:00.

0: Jutrzejszy protest kolejarzy będzie trwał krócej niż to pierwotnie planowano. Takie informacje płyną ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. O tym mówi przewodniczący Leszek Miętek. Kolejarze zapowiedzieli protest po tym, jak wczoraj doszło do kolejnego wypadku na przejeździe kolejowym. Leszek Miętek informuje, że po spotkaniu z ministrem infrastruktury kolejarze postanowili ograniczyć jutrzejszy protest.
1: Przekazaliśmy panu ministrowi, że jutrzejszy protest, który będzie wykonany przez maszynistów, a będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
0: Leszek Miętek ze związków zawodowych poinformował, że zmiana formuły protestu jest związana z propozycją ministra infrastruktury, która dotyczy powołania zespołów, które zdiagnozują zagrożenia i wypracują metody ich neutralizacji.

0: racji. A jeśli chodzi o sankcje dla tych, którzy narażają innych na niebezpieczeństwo, to mamy na liście utratę prawa jazdy za wykroczenia na przejazdach kolejowych, drogowych, a wieloletnie także więzienia się pojawiają. Kara więzienia za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej. Na początku przyszłego tygodnia rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią zasady bezpieczeństwa na przejazdach. Założenia komentują eksperci.
1: Prawo jazdy będzie można stracić za wjazd na czerwonym świetle na przejazd drogowo-kolejowy, czy też pod opadającymi już rogatkami. Ekspert zajmujący się transportem kolejowym, Karol Tramer, powiedział, że wysokie kary będą jedynym skutecznym straszakiem dla łamiących przepisy.
2: To, co robią kierowcy na przejazdach, no skutkuje bardzo podobnymi konsekwencjami jak akt sabotażu.
1: Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zwraca uwagę, że jest szansa na zmianę systemu szkoleń dla kierowców. Wskazał, że nauka zasad bezpieczeństwa jest tutaj kluczowa.
3: Żebyśmy chociażby potrafili się zachować na przejeździe wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie, a nie uczyli o silniku.
1: Nowe przepisy mogą wejść w życie za kilka tygodni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: A teraz czas na wasze komentarze. Witam. Myślę, że dobrym rozwiązaniem w sprawie wyłamywania rogatek byłaby kampania reklamowa polskich dróg. Myślę, że mogłyby powstać duże billboardy z napisem na przykład: wyłamanie barierki nic nie kosztuje, katastrofa lądowa kosztuje ludzkie życie i wiele milionów. Pozdrawiam, Adam z Volvo. Na bursztynowej autostradzie A1 sporo utrudnień. Też myślałem o tym dzisiaj właśnie, że taka kampania powinna powstać, bo wiele osób jest nieświadomych tego, że właśnie wyłamanie barierki to jest żaden problem, a jednocześnie ten sygnał płynie do zarządcy ruchu, może to jednocześnie spowolnić skład kolejowy albo w ogóle uniemożliwić jego bieg. No i nie narażać ludzi na niebezpieczeństwo, kiedy ktoś popełni błąd. Czekam na wasze komentarze w tej sprawie. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. Na zegarze już prawie 22 minuty po godzinie 16. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: Dzień dobry, mam takie przemyślenia odnośnie wczorajszej katastrofy. Wczoraj stałem na przejeździe w Częstochowie na ulicy Bugajskiej. 25 minut. Tak, 25 minut. W tym czasie przejechały 4 składy. Może gdyby jednak zmniejszyć czas od wyświetlenia czerwonego światła, to może kierowcy to światło by bardziej szanowali. Pozdrawiam, Mateusz. To komentarz w naszej aplikacji. I jeszcze jeden głos. Czołem, autostrada A1 na odcinku Gdańsk-Nowe Marzy w stronę południową na zwężeniu za węzłem w Warlubie, okolice 76 kilometra. Stoi zepsuta osobówka i mocne utrudnienia ruch na jednym pasie ruchu. Ruch odbywa się wolniej niż normalnie i powstaje delikatny korek. Ale tutaj już wkraczam w kompetencje koleżanki, a nie chcę tego
1: robić. Proszę
0: cię
1: bardzo, ależ bardzo cię proszę, jeśli masz nowe wiadomości, no to przecież
0: zyskani.
1: Ja tylko mogę chylić się głowę.
0: Środa popędzała jeszcze długo. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to niedobrze, że na tej A1-ce tak mamy, ponieważ tutaj jeszcze do tego wszystkiego, oprócz tego stojącego na poboczu, a właściwie na trasie na A1-ce samochodu osobowego, dołączają prace drogowe, które trwają rzeczywiście na wysokości Warlubia właśnie. One są prowadzone na jezdni w stronę Łodzi, a właściwie ta jezdnia, która jest w stronę Łodzi, to ona jest zajęta dla kierowców jadących i w stronę Łodzi, i w kierunku Gdańska, a więc podzielona jest właśnie dla korzystających i jadących i na północ, i na południe, i w związku z tym, no rzeczywiście trzeba się liczyć tutaj ze sporym korkiem, spowolnieniami i utrudnieniami, natomiast no może, być może nie najgorsza wiadomość jest taka, że przejazd jest chociaż tą A1, to A1, ale uwaga, zaczęło przykuwać nam niestety, ale A2 tutaj w Wielkopolsce na wysokości Poznania pojawiły się spowolnienia korek na A2 przed węzłem Poznań Krzesiny na A2 w stronę Łodzi. Trzeba się liczyć ze spowolnieniem. Takie samo spowolnienie jest też, jeśli zjedziemy sobie z A2 na S11. Tutaj też prace drogowe sprawiają, że za węzłem Kleszczów jest przed węzłem Kostrzyn korek. Niewielki, ale jest. Prace drogowe sprawiają, że mamy taką sytuację, a więc duży ruch w Wielkopolsce na wysokości Poznania. Zresztą w ogóle na obwodnicach miast należy się liczyć z dużymi spowolnieniami. 20 minut temu mówiliśmy o Śląsku, tu się dużo nie zmieniło. Duży ruch aut na trasie między Katowicami a Mysłowicami chociażby. Duży ruch na obwodnicy Krakowa, tutaj też dużo aut. No i też oczywiście Warszawa, to jest S2. Tu tradycyjnie ona nam się korkuje. Węzeł Warszawa Południe, węzeł Opacz na obu jezdniach. S8 też zwalnia, zaczęła zwalniać troszkę bardziej w stronę Wrocławia, natomiast jest w sumie to nieźle wygląda, natomiast większy korek, spowolnienie jest na jezdni w stronę Białegostoku. No i też A2, tu widać bardzo duży ruch między Warszawą a Łodzią, na wysokości Pruszkowa zwłaszcza, w stronę Łodzi, ale też nie brakuje kierowców jadących w stronę Warszawy od strony Łodzi, zwłaszcza widać to na wysokości Grodziska Mazowieckiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 27 minut będzie godzina 17. Toczy się dyskusja w sprawie przejazdów kolejowych, ale także błędów kierowców, obowiązków i także praw. Halo, halo, słuchamy. Dzień dobry.
3: Mnie się wydaje, że kierowcy są chyba najbardziej prześladowaną grupą społeczną, w związku z tym, że może są też najliczniejszą poza pieszymi, bo pieszymi jesteśmy wszyscy, a kierowcami nie wszyscy, ale nakładamy na młodych kierowców, zanim tylko będzie na starych, na tych, którzy jeżdżą poprawnie czy mniej poprawnie. Wypadki były, są i zapewne będą się zdarzać. Nikt nie wierzy w to, że przecież ten kierowca tej gruchy, tej betoniarki wjechał specjalnie w ten pociąg. No zdarzył się wypadek. Wypadki się zdarzają, ludzie ponoszą szkody, giną. Musiały być wszystkie skrzyżowania bezkolizyjne, przejazdy bezkolizyjne z pociągami i tak dalej. Nie unikniemy tego. A wlepianie kolejnych mandatów, które i tak już mamy dosyć wysokie, kolejnych kar na kierowców. Będziemy zdzierać, dojść tych kierowców z nas. Ja też jestem kierowcą tukę 70 tysięcy rocznie i uważam, na drodze nie popieram takich metod. Nie bad.
0: No tak, to zazwyczaj taka postawa pojawia się wśród waszych wypowiedzi, moi drodzy. Chociaż nie wiem, czy też w naszym kraju jakoś specjalnie kierowcy czują się uciśnieni, co mają powiedzieć kierowcy, którzy jeżdżą chociażby po drogach Skandynawii.

0: gdzie tam za niewielkie przekroczenie naprawdę są duże mandaty, albo chociażby moja znajoma, która niedawno jechała ze swoim mężem z Nowego Jorku do Buffalo i na każdym kroku stoi patrol policji i sprawdza, jak ci kierowcy jeżdżą, więc nie wiem, czy tak polscy kierowcy są tak specjalnie uciśnieni. Zostawiam to pod dyskusję oczywiście, moi drodzy. A jeśli chodzi o inne spostrzeżenia i głosy, to posłuchajmy.
1: W naszym kraju tak bywa, że jak się pali, to dopiero zaczynają kopać studnie. Nikt wcześniej na to nie patrzył, więc są tego skutki.
0: Tak, rzeczywiście tak się zdarza w wielu przypadkach i w wielu dziedzinach życia, że kiedy coś się dopiero wydarzy, jakieś nieszczęście, to wszyscy sobie zadają pytanie, jak można temu było zapobiec, no ale wiadomo, że to już jest mleko rozlane. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji, 25 do 17.

20 minut do godziny 17 to są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Moi drodzy, przyszedł ten czas, ja już o tym mówiłem, zapowiadałem, ale jeżeli ktoś się dołączył, no to wystartujemy już za kilka minut z naszym konkursem wycieraczki, konkursem z nagrodami, a nagrodą jest voucher, czyli taki kupon na zakupy o wartości 100 zł. Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, a na razie jesteśmy na takim etapie, że można się zgłaszać do konkursu wycieraczki. Wystarczy w naszej aplikacji. Wy piszecie wiadomość ze swoim numerem telefonu. Kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy na numer telefonu. Z kimś z was się połączymy i później padnie pytanie. Mam nadzieję, że dobra odpowiedź i nagroda trafi do kogoś z was. A zatem telefony w dłoń. Zgłaszajcie się do konkursu wycieraczki.

0: Wśród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
1: I witamy Artura, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam.
1: Witam serdecznie Arturze, panie Arturze. Skoro jestem panem redaktorem, to ty panem Arturem. Dokąd pan zmierza, panie Arturze?
2: No jadę sobie w tym momencie do Sandomierza, także fajna trasa, cieplutko, 21 stopni wskazuje, także jest okej. Okay. Ale warunki wyśmienite.
1: Będzie pan czerpał rekreację w Sandomierzu, czy sprawy zawodowe?
2: Sprawy zawodowe, zagoszczę zaledwie około godziny czasu i powrót do domu.
1: No dobrze, ale właśnie jest

0: Taka już troszeczkę jesienna pogoda, to lato już wkracza w taką decydującą fazę. Myślę że sobie, że Sandomierz o tej porze roku, kiedy jeszcze nie pada deszcz, naprawdę jest magiczny. Więc mimo, że to sprawy zawodowe, to całkiem przyjemnie się zapowiada. Arturze, będzie tak, że... Uwaga, uwaga, ja będę ci zadawał pytanie. I jeżeli w pierwszej chwili nie będziesz znał odpowiedzi, to jest jeszcze podpowiedź. Wtedy to są tak zwane wycieraczki, na antenie pojawią się takie dźwięki. I z tego tytułu oczywiście nie tracisz nagrody głównej, tylko po prostu zyskujesz podpowiedź, więc pamiętaj, że jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze możesz mnie poprosić o podpowiedź, dobrze?
1: Jasna sprawa, oczywiście.
0: No dobra, no to teraz pytanie. Który słynny producent aut sportowych ma w swoim logo czarnego, rżącego konia na żółtym tle?
1: No prawdopodobnie, ale nawet na pewno chodzi o Ferrari.
0: Czy chodzi o Ferrari? Tak, chodzi o Ferrari. Brawa. A liczyłem jednak, że pojawią się te wycieraczki. Możemy dać?
1: Jasne.
0: No to dajcie te wycieraczki. No, Ewelinka. O. Niech chyba będzie przetarta, a co?
1: Super.
0: Arturze.
1: Myślę, że nie będą potrzebne.
0: No tak, bo może na mnie pada nawet. Sam dźwięk jest jakiś taki ciekawy. Wygrywasz w takim razie voucher o wartości 100 zł. Łatwe pytanie, szybka odpowiedź w miarę. Może nie taka szybka, błyskawiczna, ale udało się. No, bardzo fajnie. Bardzo fajne popołudnie. Szerokości życzę. Wszystkie informacje wyślemy mailem pewnie, ale zostanie jeszcze chwilę na linii. Tak? Tak.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam całą redakcję.
0: Dziękujemy.
1: I do usłyszenia wszystkim kierowcom.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Red Hot Chili Peppers gra już sobie. Za 13 minut będzie, przepraszam, za 3 minuty serwis drogowy, a za 13 minut będzie godzina 17.

0: Za 10 minut będzie godzina 17. To jest Polskie Radio Kierowców. Przypominam, jesteśmy cały czas na wysokich obrotach. Monika Gniewaszewska w studiu.
1: I czas... zapraszamy.
0: Bo czas sprawdzić, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz więcej samochodów, coraz mniej utrudnień. O tak, można by powiedzieć. Dość zaskakująco, ale rzeczywiście tak jest. Mamy garść informacji od służb o końcu utrudnień na S6 bez problemów na odcinku między węzłami Szemut-Luzino w pobliżu miejscowości Miliwino na Pomorzu właśnie. 15 km samochód osobowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu. Jest zwężenie w stronę Szczecina. Krajowa 12, znaczy było zwężenie w stronę Szczecina. Krajowa 12, odcinek Żary Szprotawa w pobliżu obwodnicy Żagania. Tutaj też już bez utrudnień, a były duże, bo była droga zupełnie zablokowana na wysokości obwodnicy Żagania. Krajowa 43, też jedziemy pełną szerokością na trasie Wieluń-Wierzbie w miejscowości Popowice. Droga była zupełnie zamknięta. 43, teraz już utrudnień nie ma. Cały czas natomiast kłopoty z przejazdem są na 9. Radom i Łuża w pobliżu Skaryszewa. Tutaj droga jest zamknięta po zderzeniu trzech pojazdów, dwóch ciężarowych i auta osobowego. Jedna osoba została poszkodowana. Bez przejazdu przez Skaryszew 9, policja na miejscu kieruje na objazdy. No i coraz więcej samochodów oczywiście na obwodnicach miast. To o tym była mowa, jeśli chodzi o coraz większy ruch właśnie. Legnica, Wrocław. Tu co prawda w samym Wrocławiu sporo samochodów. Obwodnica wygląda dobrze. Natomiast między Legnicą a Wrocławiem to tutaj są spowolnienia, duże natężenie ruchu od okolic Kostomłotów aż właściwie po Wrocław. To jest jezdnia w stronę Wrocławia. Zniknął korek z trasy między Wrocławiem a Opolem i Katowicami. Tutaj w okolicach Opola w stronę Wrocławia był korek, ale już go nie ma. Na Śląsku dużo samochodów i też obwodnica Krakowa. Dużo aut między węzłami Krakowska Wina, Bramki w Palicach i to na obu jezdniach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To była Monika Gniewaszewska i serwis drogowy, a nasz temat związany z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych cały czas się toczy. I w tej sprawie głosy wasze. Halo, halo, słuchamy.
3: Najłatwiej czepiać się kierowców, że oni są winni wszystkiemu, co się dzieje na przejazdach kolejowych. Ja mam z doświadczenia takie informacje mogę przekazać, że na przykład Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy staje się na przejeździe kolejowym i dosłownie minutę, może dwie minuty maksymalnie się czeka. Od momentu zamknięcia rogatek przejeżdża pociąg, rogatki się dźwigają i się przejeżdża. A w Polsce czasem się zdarzało, że i po 15 minut się stało. No to nie jest normalne. I to też jest wina kierowców, że tak wcześnie są opuszczane rogatki.
0: Przykład z życia. Droga krajowa nr 11 z Poznania do Piły. Przejazd kolejowy z sygnalizacją nieczynną chyba już od maja i tabliczką pod znakiem stop. Sygnalizacja uszkodzona. To jest jakiś żart z bezpieczeństwa na przejazdach. Przez kilka miesięcy nie można naprawić sygnalizacji na torach. Sprawa skończy się zaostrzeniem kar dla kierowców. Głowę daję. Pozdrawiam wszystkich w trasie Jędrula. Może ktoś słyszy nas, ktoś, kto zajmuje się właśnie naprawą tego typu usterek na kolei i mógłby wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, że kierowcy są, można powiedzieć, w jakimś stopniu rozbrojeni, jeśli chodzi o oznakowanie na tym konkretnym przejeździe kolejowym i naprawdę przez tych kilka miesięcy są w stanie przyzwyczaić się do tego, że ta sygnalizacja tam nie działa. Jeździmy na pamięć, w takim przypadku także być może i może dojść do tragedii.

Jeżeli ktoś nas słyszy i jest w stanie to wyjaśnić, to niech się nagra ewentualnie albo napisze komentarz. Za 5 minut będzie 17. Jedziemy dalej. Za kilka minut szczegóły dotyczące prognozy pogody.

0: Ale bez deszczu. Wiatr przez większą część dnia dawał się we znaki. Wieczorem osłabnie. Nadal może być chwilami porywisty nad morzem, ale poza wybrzeżem powinien być już znacznie spokojniejszy. Jeśli ktoś kończy później trasę, powinien pamiętać przede wszystkim o temperaturze. Po zachodzie słońca zrobi się zdecydowanie chłodniej. W centrum kraju noc przyniesie około 8 stopni. W kotlinach górskich temperatura spadnie do 6 stopni, a najchłodniej będzie, najłagodniej, przepraszam, będzie nad morzem, około 12 stopni. To już będzie wyraźniej chłodniejsza noc niż ostatnie dni, a jutro pogoda pokaże inne oblicze, szczególnie na południu Polski, od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie pojawi się więcej chmur i deszcz. W Małopolsce będzie też najchłodniej, około 13 stopni. Dla porównania w centrum około 18, a na zachodzie nawet 20. Czyli jeśli ktoś planuje jutro dłuższą trasę przez południe kraju, warto liczyć się z mokrą nawierzchnią i wyraźnie niższą temperaturą niż na zachodzie czy w centrum Polski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17:30. Zdaje się, że mamy komentarz naszej słuchaczki. Halo, halo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym moją myśl tutaj odnośnie poprawy ruchu drogowego przekazać do Was. Jestem za tym, żeby znikły wszelkie oznaczenia na drogach tam, gdzie są fotoradary. Żeby nie było takiego czegoś, że jest gdzieś fotoradar, a już z daleka znak jest postawiony, żeby nie były one na pomarańczowo z daleka widoczne, tylko żeby były raz przestawiane z miejsca na miejsca, raz tu, żeby nie były widoczne dla kierowców, gdzie ten fotoradar jest. Nie ma być to widoczne, tylko tak jak w innych krajach, niewidoczne dla kierowców, wtedy może będzie troszeczkę lepsza jazda. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że dobry kierowca na tych drogach.
0: Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za ten głos. Sporo komentarzy jest w naszej aplikacji, to sobie jeszcze poczytamy. 2:30 po godzinie 17:00. Polskie Radio Kierowców, Wysokie Obroty. Teraz u nas Depesz Mode.

Dzień dobry. Dla mnie poczekanie 15 minut na przejeździe, na przejeżdżający pociąg jest, nie na przejeździe, na przejeżdżający pociąg jest niczym w porównaniu do życia. To dla pana, który tak chwali Zachód.

0: że tam się czeka krócej, jak w Polsce jest tak źle i narzekają kierowcy. Unia Europejska jest otwarta do zamieszkania, gdzie jest lepiej. Jacek Cierpliwy na przejazdach napisał. To a propos dyskusji, która się toczy i wczorajszego wypadku. Niestety w wyniku którego zginęła jedna osoba, a wiele zostało rannych. Maciej Sampolski pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Maciej będzie nas prowadził przez wieczór i to późne popołudnie.
1: Tak, oczywiście.
0: Czas sprawdzić, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A na drogach toż może być troszkę zaskoczeniem, ale no, mamy względny spokój, tak trzeba to powiedzieć, jeśli chodzi o utrudnienia spowodowane, rzecz jasna, wypadkami i zdarzeniami w ruchu drogowym. Bo na przykład na takiej 65 między Białymstokiem a Bobrownikami nie ma już większych utrudnień. Tutaj od godziny 15 mieliśmy kłopoty na kilometrze 188. Przypomnijmy, samochód osobowy zderzył się tam z autobusem. Dwie osoby zostały poszkodowane, a droga była zablokowana. Teraz już nie jest, można tamtędy jechać bez większych problemów. Niestety te kłopoty utrzymują się w Skaryszewie na Krajowej 9. To rzecz jasna trasa Radom Iłża i 15 km. Tutaj mieliśmy wypadek, 3 pojazdy, 2 ciężarowe i 1 osobówka. Droga nadal jest zablokowana i trzeba to omijać przez Iłże, rzecz jasna. Do tego gdzieniegdzie utrzymują się korki, te najbardziej moim zdaniem uciążliwe, to te na Mazowszu. Między innymi na obwodnicy Garwolina, gdzie trwają prace drogowe. Rozciągnięte na odcinku prawie 4 km, zajęty jest lewy pas w stronę Lublina i to skutkuje korkiem, który obejmuje swoim zakresem całą obwodnicę Garwolina właśnie. Do tego ekspresowa 17, okolice Białobrzegów. Tutaj też spodziewajmy się prac drogowych. Również będziemy musieli zwalniać w kierunku Radomia, rzecz jasna. No i do tego ekspresowa 2, ekspresowa 8, to już Warszawa, tam tradycyjnie zwalniamy. A do tego A4 pod Wrocławiem, A4 pod Krakowem i w okolicach Katowic. Tutaj także są korki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po godzinie 17 PRK, wysokie obroty. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień na drogach, jesteście w trasie, chcielibyście ostrzec innych kierowców, to oczywiście można skorzystać z naszej aplikacji, która do waszej dyspozycji tekstowo albo głosowo. Wątek związany z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych cały czas aktualny i czekamy na wasze komentarze, moi drodzy. My jedziemy dalej, jesteśmy cały czas na wysokich obrotach.

Wasze komentarze. Uważam, że najłatwiej jest karać kierowców, bo są, i jakby to powiedzieć, najsłabszym ogniwem w tego typu zdarzeniach drogowych i najsłabszym ogniwem, a jedynym wykonawczym transport drogowy. Kierowcy są bezbronni, bardzo często bez żadnych związków, bez żadnego poparcia, bez żadnego zabezpieczenia. Poza tym uważam, że najtrudniej jest ukarać winnych ogólnie w transporcie drogowym. Gdzieś tam siedzą sobie przy biurkach, w ukrytych miejscach, w logistyce, w całym łańcuchu transportu. Wymuszają na kierowcach to, że pracują za długo. Czas pracy kierowcy wynosi 13 lub najczęściej 15 godzin. To jest zdecydowanie za dużo, maksymalnie 12 godzin. Tyle uważam, że jest do przyjęcia, w tym 9 godzin, maksymalnie 10 jazdy, bo kierowcy są przemęczeni, potem są różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

0: bezpieczne sytuacje na drodze. Pozdrawiam Adam Wowik. Powinniśmy siebie szanować nawzajem, szanować zawód kierowcy, szanować to, że kierowca wykonuje również służebność dla innych i to jest godne poszanowania w całym społeczeństwie. To opinia Adama. Bardzo dziękujemy za ten głos. Rozmawiamy o tym, dlaczego dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i śmiertelnych wypadków w okolicach przejazdów kolejowych. Kolejny komentarz w tej sprawie.
1: Odnosząc się do tego wypadku na przejeździe kolejowym, to po pierwsze, z tego co słyszałem, ten tir nie został zablokowany pomiędzy rogatkami, tylko rozwalił rogatkę i wbił się w pociąg. Także to jest pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o ten przejazd kolejowy, ten wypadek. A po drugie, co robi polski rząd? Polski rząd potrafi tylko karać, no bo co może innego zrobić, jak tylko karać? No, można podnieść kary, no nie wiadomo jakich. Mamy największe kary w Polsce. W porównaniu do Europy czy do Niemiec mamy najdroższe mandaty. No i co? No i co z tego? Co z tego wynika? Gdzie profilaktyka? Ja się pytam, gdzie jest profilaktyka? Gdzie są kampanie informacyjne? Może w ten deseń. Dzięki. Janusz z Bełku.
0: Januszu, sporo tutaj nieścisłości w twojej wypowiedzi, bo rogatek nie było, bo to był przejazd bezrogatkowy. Po drugie, nie był to tir, tylko był to pojazd przewożący beton. Po trzecie, kampanie społeczne były, chociażby warto wspomnieć taką kampanię, która była jeszcze całkiem niedawno w telewizji, w radiu. Zatrzymaj się i żyj. Chodziło o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, więc... Poza tym też, jeśli chodzi o wysokość mandatów, to też jest dla mnie ciekawe, że część kierowców w Niemczech czy we Francji jeździ zupełnie inaczej niż w Polsce. I zastanawiam się, z czego to wynika. Czy skoro te mandaty są takie niskie w Niemczech, czy w Norwegii, czy gdziekolwiek indziej w Europie, to dlaczego tak się dzieje, że tam jeździmy bardziej zgodnie z przepisami, a w naszym kraju zupełnie nie i nawet ignorujemy znak stopu. Więc tutaj też chciałbym, żebyś to mi wyjaśnił, bo ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Oczywiście jak najbardziej nasza aplikacja do waszej dyspozycji, jeśli chodzi o komentowanie tekstowo albo głosowo. Teraz mamy 23 minuty po godzinie 17:00.

0: Maciej Sapolski ponownie, na miejscu. Pół godziny do 18:00. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie dalej jak 20 minut temu z radością ogłaszałem, że na drogach aż tak wiele się nie dzieje. No i okazuje się, że trzeba było mnie z błędu wyprowadzić.
3: Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, co się stało na autostradzie A4 między

0: Rzeszkiem, a Tarnowem. W tej chwili stoimy, nic się nie dzieje, nie możemy przyjechać. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo za ten telefon. My dowiedzieliśmy się od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że w okolicach Brzeska jest kolizja na lewym pasie i na miejsce został wysłany zastęp Straży Pożarnej. I właśnie z tego powodu zablokowana jest część jezdni w kierunku Tarnowa i z tego też powodu mamy tam korek na mniej więcej 4-5 km. Ale to oczywiście nie wszystko, jeśli chodzi o A4. Spowolnienia na obu jezdniach w okolicach Krakowa, naturalnie od Balic do węzła Kraków Południe. Do tego za Katowicami również będziemy musieli zwolnić, no i oczywiście na wysokości Gliwic w stronę Wrocławia. A jeśli już jesteśmy na Dolnym Śląsku, no to trzeba tutaj przypomnieć, że mamy korki od Kostomłotów aż do samego Wrocławia. Tutaj może te spowolnienia nie są jakieś bardzo uciążliwe, ale trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dużo bardziej przykre są warunki drogowe na S17, to znaczy na obwodnicy Garwolina, bo ta obwodnica, no niestety, jest zakorkowana. Mamy tutaj spowolnienia na mniej więcej 5-6 km, a to wszystko jest kwestia prac drogowych, które będą prowadzone przynajmniej do północy. Chodzi oczywiście o trasę w stronę Lublina. Do tego Warszawa, ekspresowa 8 od Bemowa do mostu Grotoroweckiego. Tutaj mamy korek, no i oczywiście ekspresowa 2 od lotniska po Ursynów. Również na obu jezdniach spodziewajmy się spowolnień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Do kierowcy BMW. Jaka profilaktyka? Nasi kierowcy są niereformowalni. Blokowanie lewych pasów, brak jazdy na suwak, ciągłe wymuszenia, w tym śmiertelne na motocyklach. Takie społeczeństwo kierowców, którzy w większości uważają się za panów życia i śmierci, należy tylko karać. Dostałoby mandat kredytowany w wysokości 3 pensji, no to by spokornieli. To kolejny komentarz w naszej aplikacji. Za 28 minut będzie godzina 18. To jest program Wysokie Obroty w Polskim Radiu Kierowców.

0: Moi drodzy, to jest ta przestrzeń, gdzie możecie się wypowiedzieć na temat tego zdarzenia, wypadku tragicznego, katastrofy, jeśli chodzi o przejazdy kolejowe. W wyniku tego wypadku, kiedy kierowca betoniarki wjechał pod lokomotywę, zginęła jedna osoba, wiele jest rannych. Słuchamy waszych komentarzy.
1: Cześć, drogi, pozdrawiam się z Krakowa. Ja myślę, że lepszym od karania finansowego, karania punktami, byłoby karanie czasem, czyli jedziemy, łapie nas policja, przekroczyliśmy 30 km na godzinę, stoimy 3 godziny, czekamy. To, co nam się spieszyło, to stoimy i czekamy. Nie wiem, jak byłoby to egzekwowane, ale myślę, że pieniądz dla niektórych nie ma wartości, natomiast czas ma dużą wartość i to by była gorsza kara. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Obawiam się, że to mogłoby spowodować korki, biorąc pod uwagę jednak liczbę osób, które niekoniecznie jeżdżą zgodnie z przepisami. Kolejny głos.
2: Cześć, Krzysztof, ponownie ze strony Skia Seat. Już się nagrywałem, ale chciałem jeszcze taką poruszyć kwestię, że szkoda, że w Polsce dochodzi do zmian w przepisach drogowego czy w przepisach związanych z przejazdami dopiero wtedy, kiedy giną osoby i straty są na miliony. Szkoda, że nie działamy do przodu i nie wyprzedzamy takiej sytuacji, nie dopuszczając do tego w kwestii modernizacji, zmian czy po prostu przepisów. Dzięki, hej.
0: Dzięki za ten głos. Mam takie wrażenie, że niektórzy z nas coraz bardziej uodparniają się na takie wyraźne sygnały, jak na przykład znak stop albo czerwone migające światła i z jakiego

Z jakiegoś powodu zaczynamy traktować świat, jakby był tylko i wyłącznie stworzony z takich miejsc, gdzie nic nam nie grozi, a jak wszyscy wiemy, nie zawsze tak jest i są takie miejsca, gdzie naprawdę możemy zrobić sobie krzywdę. Tylko zastanawiam się, z czego ta erozja wynika, że takie sygnały, które jeszcze, nie wiem, 10 czy 20 lat temu dla takiego kierowcy zwykłego, nie wiem, chociażby mam na myśli mojego tatę, są absolutnie kategorycznym sygnałem, że należy wcisnąć pedał hamulca. Dzisiaj są traktowane tak, a świeci się, to tam się świeci, a może ktoś tutaj postawił to przez przypadek. Mam wrażenie, że czasami tak jest, nie wiem, co wy na to. Witam. Dla mnie ktoś jak przejeżdża na czerwonym świetle, zwłaszcza na przejeździe kolejowym, to tak, jakby grał w rosyjską ruletkę. Pociągi w dzisiejszych czasach przyspieszają, a życie jest jedno. Pozdrawiam, Łukasz. Szkoda tylko, że ta gra w rosyjską ruletkę nie odbywa się jeden na jeden, tylko także włączeni są to inni i często są to zupełnie niewinne osoby, które tracą życie.

0: A jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, myślę sobie, że wielu kierowcom leży to na sercu, żeby miejsce, do którego się wybieramy, po drodze tak naprawdę, żebyśmy nie spotkali nikogo, kto mógłby nam zagrozić, żebyśmy tak naprawdę mogli sobie jeździć spokojnie i bez stresu i bez zbędnych nerwów. A my rozmawiamy dzisiaj o tym wypadku, który się wydarzył wczoraj na przejeździe kolejowym.
1: Cześć, przysłuchuję się tej dzisiejszej dyskusji. Ja mam takie wrażenie, że największym naszym problemem w tej chwili jest relatywizm. Wszystko jest relatywne, wszystko jest względne, wszystko da się obejść. Kiedyś przepis był przepisem, to było coś, czego absolutnie nie można było naruszać, natomiast dzisiaj

0: jakoś to będzie, wszyscy wychodzą z tego założenia. I problemem jest właśnie to jakoś. Pozdrawiam, Łukasz z Oktawii.
1: No właśnie, tylko skąd się to bierze? Skąd się bierze ten relatywizm i także no, w związku z tym ignorowanie pewnych rzeczy i dostosowywanie, naginanie rzeczywistości do samych siebie. No tak się trochę nie da, bo jednak zasady nam porządkują rzeczywistość i tak naprawdę można w bardzo prosty sposób podejść do różnych tematów zero-jedynkowo i bardzo łatwo podjąć decyzję, tak? I myślę sobie, że tak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o ruch drogowy. Maciej Sampolski w naszym studiu. Czas ponownie sprawdzić, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Przypominamy, że nie ma już utrudnień na Krajowej 65. Między Białymstokiem a Bobrownikami w okolicach Sofii Pola jedziemy bez większych kłopotów. A tutaj te problemy były dość znaczne. 188 km, zderzyły się tu autobus i samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku, a droga przez 2 godziny była zablokowana. Od służb wiemy, że za Brzeskiem na czwórce doszło do kolizji. Na miejscu pracują strażacy i zablokowany jest lewy pas w kierunku Tarnowa. To naturalnie skutkuje korkiem. W tej chwili ten zator ma 4 km, a utrudnienia, zdaniem drogowców, mają niedługo się zakończyć. Zakorkowana jest także czwórka w okolicach Krakowa. W obie strony. To naturalnie od Balic do zjazdu na Zakopiankę. A na śląskim odcinku drogi nogę z gazu trzeba zdjąć w okolicach Gliwic w kierunku Wrocławia. Z kolei od Kostomłotów do Wrocławia mamy kilka mniejszych spowolnień. Również na tym odcinku A4 trzeba uważać. Poważne spowolnienia również na obwodnicy Garwolina. Jesteśmy więc na S17 na jezdni w kierunku Lublina. Na odcinku prawie 4 km trwają tam prace drogowe. Tutaj stracicie kilkadziesiąt minut stojąc w korku, a roboty drogowe mają zakończyć się o północy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zanim posłuchamy sobie Franza Ferdynanda, najpierw posłuchajmy waszych opinii.
4: Cześć PRK, Marcin z tej strony. Ja tak sobie myślę, powinno być to na zasadzie takiej, że znak stop równa się jakaś kamera, która monitoruje miejsce, w którym jest znak stop. Ktoś się nie zatrzymał, srogi mandat. Przejazd kolejowy, kamera. Ktoś przejechał pomiędzy szlabanami, czy śmignął na mrugającym czerwonym świetle przy przejeździe kolejowym, srogi mandat. I to taki srogi, żeby po prostu... Bo jeżeli ludziom nie zależy na życiu, przejeżdżając na... nie zatrzymując się na stopie, bądź przejeżdżając przez przejazd kolejowy na hura, no to może kary finansowe będą ich zmuszać do myślenia. Ktoś tutaj powiedział wcześniej, jakiś przedmówca, że największe mamy mandaty w Europie. No jak inaczej egzekwować to prawo, skoro jest, nie wiem, ludzie się po prostu nie boją. Nie boją się, więc jakoś trzeba ich karać. Finlandia na to ma najlepszy sposób. W zależności od zarobków takie mandaty. Pozdrawiam.
1: No więc wcale nie takie najwyższe, bo są kraje, w których to jest o wiele bardziej skuteczne. A poza tym, jak to świadczy o nas, że jeżeli żadne sankcje na nas nie działają, no to ktoś jednak wpada na pomysł, to może podnieśmy. To niezbyt dobrze świadczy o nas, jako o kierowcach, jako o zbiorowości. To taki mój komentarz. Słuchamy dalej.
5: Cześć, Krzysztof z Kiasit. Odnośnie łamania przepisów powiem wam, że wydaje mi się, że to jest taka rutyna. Z jednej strony kierowców, że już tyle mają przejechane kilometrów i czy pojedzie 60 zamiast 50, czy zatrzyma się na tej zielonej strzałce, czy nie, a to nie jest istotne. Z małych rzeczy robią się duże problemy. Naprawdę, to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, tych znaków mamy trochę za dużo. Prawda, jest nadmiar, przesyt tych wszystkich informacji. Trzeba stawiać za każdym razem ograniczenia do 50 przy każdym skrzyżowaniu. Wystarczy ustawić jeden znak w strefy. Naprawdę są różne sposoby, żeby ograniczyć tą ilość. Pozdrawiam, hej.
1: No tak, ale zawsze mówimy o tym, że jak ktoś jest zmęczony, to lepiej niech nie siada, tylko niech trochę odpocznie. Nie wiem, na ile to jest możliwe w przypadku kierowców zawodowych, którzy jeżdżą ciężarówkami. 5 minut do godziny 18. Polskie Radio Kierowców.

0: Za dwie minuty będzie 18 i za moment wrzucimy na luz, a dzisiaj gospodarzem tej przestrzeni będzie Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I co po 18?
1: O, będziemy trzymali się naszej nieostrożności na przejazdach kolejowych.
0: No właśnie.
1: Niestety, ale porozmawiamy również o tym, co wyprawiają Chińczycy, czyli co tam panie w polityce, że w motoryzacji Chińczyki trzymają się mocno.
0: No zobaczymy, czy to będzie dłuższy trend, czy niekoniecznie, ale moi drodzy, no ewidentnie zmiana jest i każdy ją dostrzega, łącznie z wielkimi firmami motoryzacyjnymi, które swoje auta do tej pory naprawdę bez większej konkurencji mogły sprzedawać w Europie i na całym świecie. Mariusz Dąbrowski zostaje, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, do jutra.

0: Klaskać można na dwa, ale czas będziemy podawać na raz. Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców zawsze po pełnej podajemy Państwu najświeższe dokonania meteorologów, czyli prognozę pogody bardzo aktualną. Zachmurzenie jest umiarkowane i duże, gdzieniegdzie na wschodzie oraz na krańcach południowych i północnych przelotnie pada deszcz. Temperatura od 13 stopni w Krośnie do 18 w Kozienicach, Kielcach i Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny. W porywach dochodzący do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet 60 km na godzinę. Chodzi o to, aby

0: przy tych porywach wiatru nie dać się wpędzić temu wiatrowi na przejście, na przejazd kolejowy, aby zatrzymać się, popatrzeć, bez względu na to, czy ten przejazd jest nieczynny od kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, tam zawsze może pojawić się jakaś drezyna. Dopóki są tam tory, to zawsze trzeba się przejazdu kolejowego obawiać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: właśnie w taki oto sposób dotarliśmy do 18.10. Do studia wkroczył Maciek Sampolski.
1: Oj, to się zgadza.
0: Ale wkroczył normalnie, nie rapując.
1: Mógłbym spróbować, ale to raczej jak te lampki czerwone się wyłączą.
0: Dobra, to tego się trzymajmy. Najważniejsze informacje dla zmotoryzowanych, czyli serwis PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na poważne utrudnienia w ciągu ekspresowej ósemki. Chodzi o trasę Wieruszów-Wieluń, 120 km, okolice Nowego Ochędzyna. Trwa akcja gaśnicza pojazdu dostawczego i została tutaj zablokowana jezdnia w stronę Warszawy. W tym momencie przejazdu nie ma i już w tej chwili szukamy dla Was objazdu. Widać, że do tego zdarzenia doszło w okolicach miejsca obsługi podróżnych Ochędzyn, więc może tamtędy da się przejechać. Ewentualnie chyba bezpieczniej będzie zjechać na S11, na drogi lokalne i tamtędy właśnie przejechać do 74 i wrócić na ekspresową ósemkę. Albo S11 ujechać

0: do kluczborka, potem 45 i w taki sposób można utrudnienia ominąć. Ile to ma potrwać? 3 godziny, przynajmniej do 21. Takie są informacje od drogowców. Kolejne utrudnienia to jest szóstka. Trasa Kowale-Rusocin, węzeł Gdańsk Południe, 342 km. Pojazd osobowy uderzył w bariery, blokada jednego pasa w stronę Warszawy. Taki jest efekt tego zdarzenia i niestety tworzy nam się tutaj korek. Uważajmy też na 48. Trasa Moszczanka-Przytoczno, okolice miejscowości Chrustne i kilometr 166. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Trzeba poruszać się jednym pasem na zmianę i tak będzie do godziny 20. Jeśli chodzi o S17 i obwodnicę Garwolina, to niestety nic nie zmieniło się w przypadku tej trasy. Mamy prace drogowe przynajmniej do północy i wskutek tych prac drogowych zablokowany jest lewy pas w stronę Warszawy. Także od okolic Miętnego do węzła Sulbiny niestety będziemy musieli zwalniać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Radiu Kierowców jak zawsze apelujemy o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Prosimy o jazdę z włączonymi światłami mijania. Myślę, że światła dzienne to można już zostawić. Jak zawsze prośba o to, aby sprawdzić, jak przypięte są w aucie nasze pociechy, czy pas, fotelik są dobrze zamocowane, no i ten przejazd kolejowy, którego nie potrafimy, okazuje się, pokonać. Mówię nie potrafimy, no bo to jednak nie kto inny, ale tylko ktoś z nas kierowców co ruszport taki przejazd kolejowy podjeżdża i staje przed rzeczywistością i doprowadza do tego, że popełniany jest tam błąd przez nas, przez nikogo innego. Przejazd kolejowy, należy się przed nim zatrzymać bez względu na to, czy wydaje nam się, że jest bezpiecznie. Nigdy nie jest bezpiecznie, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Stajemy, sprawdzamy w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, jeszcze raz w prawo i dopiero można jechać. A nawet można wyjść i zobaczyć, czy za krzaczorami czegoś tam nie ma, czy coś się nie wydarzy. Dobrze.

Perka, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 18 w Polsce. W naszym kraju zaczęły się pojawiać czerwone drogi dla samochodów. To nie jest wynik zastosowania innej technologii, a świadomy zabieg drogowców. Co oznacza ta barwa? Przekazuje kierowcy kilka naprawdę ważnych informacji i lepiej ich nie ignorować. Bezpieczeństwo drogowe to temat, który przez wszystkie przypadki odmieniają nie tylko policjanci czy przedstawiciele rządu, ale także drogowcy. To właśnie oni tworzą kolejne innowacje, które początkowo budzą konsternację kierowców. Nie inaczej jest czerwoną drogą poprowadzoną do miejscowości Podlesie w ramach szlaku DP1620. Efektem prac drogowców w swoich mediach społecznościowych chwali się powiat Nyski. Inwestycja objęła odcinek o długości 1150 metrów. Głównym celem remontu stała się poprawa stanu technicznego drogi, zwiększenie komfortu przejazdu i poprawa bezpieczeństwa. Nowy asfalt prezentuje się naprawdę świetnie, może poza jednym elementem. Mowa oczywiście o nawierzchni w kolorze czerwonym, która pojawia się na jednym z łuków. Kolor utrzymuje się na dystansie 100 metrów. Czerwony kolor nawierzchni odgrywa tak naprawdę kilka ról. Kluczowe dla drogowców stało się to, że barwa rzuca się w oczy. W efekcie z większej odległości może ostrzegać kierowców przed mocnym łukiem poprowadzonym wśród drzew. Nawet w nocy wyraźnie wskazuje przebieg zakrętu. Dzięki temu kierowcy mogą dostosować m.in. prędkość jazdy i precyzyjniej zaplanować manewr. Czerwony kolor zwiększa także przyczepność pojazdu. Wszystko za sprawą faktu, że pod barwą ukrywa się nawierzchnia o podwyższonej szorstkości. To oznacza większą przyczepność w zakręcie i mniejsze prawdopodobieństwo poślizgu, a także podczas czasu, kiedy pada deszcz czy śnieg. Po wjechaniu na szorstką nawierzchnię opony auta zaczynają hałasować i mogą stanowić dodatkowy element ostrzegawczy. Jak wykonuje się czerwoną nawierzchnię? Kolor to oczywisty skutek malowania. Pod farbą ukrywają się jednak warstwy żywiczne połączone z twardym kruszywem, odpornym na ścieranie. Sama barwa nawierzchni nic nie zmienia. Taki kolor, w przeciwieństwie na przykład do żółtych linii, nie pojawia się w oficjalnym katalogu znaków drogowych. Nie odgrywa zatem żadnej roli z punktu widzenia przepisów, poza funkcją ostrzegawczą. Nie zmienia w żaden sposób ograniczenia prędkości, czy nie wprowadza dodatkowego zakazu wyprzedzania. Do czerwonej nawierzchni dużo mocniej przyzwyczajeni są cykliści. To kolor, który jest często spotykany na ścieżkach rowerowych. Na ogół drogowcy używają go do znakowania przejść dla pieszych lub wyznaczania całych szlaków. I tak się zastanawiam, może by właśnie taki kolor malować 300 metrów przed dojazdem do przejazdu kolejowego.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 18:30, w studiu jest Maciek Sampolski. No i kolejna porcja najważniejszych informacji, bo informacji z dróg.
1: PRK

0: Radio Kierowców.
1: A na drogach niestety wciąż dzieje się sporo, między innymi na Krajowej Dziewiątce. Między Radomiem a Iłżą w okolicach Skaryszewa mamy wypadek z udziałem trzech pojazdów. Zderzyły się tu dwie ciężarówki i pojazd osobowy. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana i trzeba to omijać niestety drogami lokalnymi. A to miejsce to Krajowa Dziewiątka i jej 15 kilometr. Do tego Krajowa 48, miejscowość Chrustne na trasie Moszczanka Przytoczno. Na kilometrze 166 kolizja dwóch osobówek i w efekcie mamy wprowadzony ruch jednym pasem na zmianę. To wszystko, czyli utrudnienia, mają zakończyć się do godziny 20. Bardzo poważnie wygląda sytuacja drogowa na S8. Chodzi o trasę Wieruszów-Wieluń w okolicach Nowego Ochędzyna. 120 km, pożar samochodu dostawczego. Trwa akcja gaśnicza na ekspresówce i zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy. Trzeba to omijać przez węzeł Wieruszów drogami lokalnymi. Tak będzie zdecydowanie najprościej i najkrócej. Ekspresowa szóstka, trasa Kowale-Rusocin, węzeł Gdańsk-Południe. Jesteśmy więc na północy kraju, a tam pojazd osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy, 342 km. Tutaj trzeba uważać i mieć się na baczności. Do tego przypominamy o korku na obwodnicy Garwolina. S17 trwają prace drogowe na odcinku ponad 4 km i w kierunku Lublina właśnie jedziemy bardzo, bardzo powoli.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Sprawdzamy nasze światła, sprawdzamy zapięcie naszych pociech i oczywiście sprawdzamy odległość od poprzedzającego nas pojazdu.

0: Kierka, Polskie Radio Kierowców, 40 minut po 18. Strefa Kiss and Ride, czyli pocałuj i jedź, ma przede wszystkim ograniczyć poranny chaos przed szkołami. Rodzic podjeżdża, bezpiecznie wysadza dziecko i od razu zwalnia miejsce następnemu kierowcy. W Suwałkach takie strefy działają już przy dwóch szkołach podstawowych, przy Czwórce i przy szkole podstawowej numer 6, Areta Topornicka.
1: Strefa Kiss and Ride, czyli pocałuj i jedź, ma przede wszystkim ograniczyć poranny chaos przed szkołą. Rodzic podjeżdża, bezpiecznie wysadza dziecko i od razu zwalnia miejsce następnemu kierowcy. W Suwałkach takie strefy działają już przy dwóch szkołach podstawowych, numer 4 na Wojska.

0: Polskiego i numer 6 przy Sejneńskiej. Strefę można rozpoznać po oznakowaniu pionowym, ale również po charakterystycznych żółto-niebieskich piktogramach namalowanych na jezdni. Postój w czasie obowiązywania ograniczenia może trwać maksymalnie 2 minuty. Jak wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach Tomasz Drejer, ważne jest to, gdzie takie miejsca są zlokalizowane.
1: Zasady są takie, że w każdym przypadku parkingi Kiss and Ride są lokalizowane po tej samej stronie, co jest szkoła. Żeby bezpiecznie zjechać z jezdni, wysadzić dziecko czy młodzieńca, udaje się on do szkoły, a my odjeżdżamy i uwalniamy to miejsce.
0: Ponieważ polskie przepisy nie przewidują osobnego znaku dla stref Kiss and Ride, przy suwalskich szkołach zastosowano znak B35, czyli zakaz postoju, wraz z informacją o godzinach jego obowiązywania i 2-minutowym limicie czasu postoju. I tu ważna rzecz. Ograniczenie nie obowiązuje przez całą dobę. Poza wskazanymi na znaku godzinami samochód można zostawić tam na dłużej.
1: Od godziny 7 do godziny 16 nie można tam parkować na dłuższy okres czasu. Natomiast w tych godzinach od 7 do 16 te 2 minuty obowiązują. Później można skorzystać z tego parkingu i zaparkować. Pod warunkiem, że o 7 rano już tego samochodu tam nie będzie.
0: Trzeba więc przede wszystkim patrzeć na oznakowanie przy konkretnej strefie, bo to ono określa godziny obowiązywania ograniczenia. Funkcjonowanie stref Kiss and Ride dobrze oceniają rodzice, którzy korzystają z nich na co dzień.
2: Uważam, że to jest super pomysł, jest to zaoszczędzony czas dla rodzica, nie ma zastoju korkowego, rodzic odstawia szybko, sprawnie dziecko, bezpiecznie, przede wszystkim do szkoły i jedzie do pracy. Jak najbardziej jestem za.
0: Zarząd Dróg i Zieleni zapowiada, że w Suwałkach jeszcze w tym roku podobne miejsca powstaną także przy szkołach numer 9 na ulicy Hammerschmidta i przy szkole numer 11 przy ulicy Szpitalnej.
3: Pocałuj i jedź, czyli takie kapitalne strefy pod szkołami. To ja sobie od razu pomyślałem, że mogłyby być również podobne strefy przy dojeździe do przejazdów kolejowych. Zatrzymaj się i popatrz.

0: Bang Bang w studiu PRK jest już Maciek Sampolski. Bang Bang i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ależ po takiej zapowiedzi to aż nie wypada dobrych informacji nie przekazać, a tak się składa, że i takie mamy dla was, bo jak się okazuje, zakończyły się drogowe utrudnienia w ciągu drogi krajowej numer 9, to znaczy między Radomiem a Iłżą w Skaryszewie można już jechać bez większych problemów. A te problemy do tej pory były dość znaczne. Na 15 kilometrze zderzyły się dwa auta ciężarowe i pojazd osobowy. Droga była zablokowana od godziny 14. Teraz można już tamtędy jechać bez większych kłopotów. Dobre wieści także z trasy krajowej numer 48. Chodzi o drogę między Moszczanką a Przytocznem w okolicach Chrustnego na Lubelszczyźnie. 166 kilometr. Tutaj mieliśmy zderzenie dwóch aut osobowych. Jechaliśmy tam jednym pasem na zmianę, ale teraz ta organizacja ruchu już nie obowiązuje i jedziemy tak jak zwykle. Do tego oczywiście S8, na której niestety poważnie

0: Utrudnienia się nam utrzymują i są one na tyle poważne, że trzeba było zamknąć trasę w kierunku Warszawy. Chodzi o jezdnię między Wieruszowem a Wieluniem w okolicach Nowego Ochędzyna. 120 km tutaj trwa akcja strażaków, płonie samochód dostawczy, a utrudnienia mają się utrzymać na trasie do godziny 20. Do tego ekspresowa szóstka, trasa Kowale-Rusocin, węzeł Gdańsk-Południe. Uważajmy na zwężenie w stronę Warszawy. Pojazd osobowy uderzył tu w bariery i na 342 kilometrze trzeba zachować ostrożność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W PRK prezentujemy serwisy drogowe 3 razy w każdej godzinie, co 20 minut i przynajmniej jeden raz prezentujemy Państwu najświeższą, najbardziej aktualną prognozę pogody.

0: Świat jest i jego czas w pełni. Minęła 19.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zawsze po pełnej w Radiu Kierowców, pełna prognoza pogody. Na zachodzie kraju zachmurzenie jest umiarkowane, przejściowo duże, a na wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie Polski, a także na Pomorzu, można spotkać przelotne deszcze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 21 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, wiejący z prędkością od 25 do 40 km na godzinę, a w porywach do 65 km na godzinę. Wieje z zachodu bądź z północnego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Bez tchu do nas biegnie Maciek Sampolski z serwisem drogowym.
1: Dokładnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I oczywiście przynoszę ze sobą najświeższe informacje z dróg, a te są niestety takie, że między innymi na ekspresowej 8 dalej mamy poważne utrudnienia w ruchu. Chodzi o trasę Wieruszów-Wieluń w okolicach Nowego Ochędzyna, 120 km. Tutaj trwa akcja gaszenia samochodu dostawczego, a zablokowana jest całkowicie jezdnia w stronę Warszawy. Ekspresowa 6 jezdnia między węzłami Kowale a Rusocin w stronę Warszawy. Tutaj również są problemy i zablokowany pozostaje jeden z pasów w tym kierunku. A co się wydarzyło? Generalnie pojazd osobowy uderzył w bariery na kilometrze 342, to jest węzeł Gdańsk Południe, i wskutek tego mamy te właśnie drogowe problemy. Kłopoty także w okolicach Radzymina na trasie Białystok-Warszawa. Na wysokości Woli Rasztowskiej widoczny jest drobny korek. Tutaj też widzimy utrudnienia. Chyba doszło do jakiejś kolizji na trasie w stronę Warszawy, zatem ostrzegamy i prosimy o szczególną ostrożność. Do tego Garwolin S17 i obwodnica właśnie Garwolina. Postoimy na tej trasie, a to wszystko wskutek prac drogowych, które są na jezdni w stronę Lublina. 4 kilometry obejmuje ten odcinek prac drogowych i niestety to skutkuje korkiem, który tak naprawdę obejmuje swoim zasięgiem praktycznie całą obwodnicę Garwolina właśnie. Do tego naturalnie A4 przed Balicami w stronę Krakowa. Jeszcze pozostały nam jakieś pozostałości po szczycie komunikacyjnym. Tutaj mamy spowolnienia. I tak samo na wysokości Gliwic w kierunku Wrocławia. Tutaj widać, że są prace drogowe, zatem i my przed tymi pracami ostrzegamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Jak zawsze w Radiu Kierowców apelujemy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, z włączonymi światłami mijania i z odpowiednią odległością od poprzedzającego nas pojazdu.

0: Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Łączymy się z doktorem Adamem Karpińskim z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Witam Pana, Panie doktorze.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
0: Wybraliśmy sobie na temat dzisiejszej naszej rozmowy to, co się dzieje w biznesie samochodowym w Europie. Przede wszystkim Volkswagen, jeden z największych koncernów. Prawie 100 tysięcy ludzi na bruk. Z jednej strony możemy się cieszyć, bo produkcja, piszą niektórzy, trafi do Polski, ale z drugiej strony Niemcy zwalniają ludzi, zamykają fabryki, likwidują marki, a wchodzi, czyli co, Chińczycy trzymają się mocno, tak? Bo wchodzi Chińczyk na rynek.
1: Tak, jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny, przynajmniej ostatnie 5 lat to było takie sondowanie rynku, a w tej chwili to już mamy apogeum. Nie widziałem jeszcze nigdy takiej inwestycji przedsiębiorstw i takiej, można było powiedzieć, intensywnego działania sprzedażowego, jakie wykonali w Europie Chińczycy. To już nie jest jedna czy dwie, ale to jest kilka marek pojazdów o różnym charakterze, o różnej też specyfikacji, które tak naprawdę pojawiły się i co ciekawe, nie tylko u nas w Polsce, ale w zachodniej Europie znalazły już setki zwolenników, bo to było zawsze pytanie, czy chińskie pióro, czy chiński samochód. Gdy byłem dzieckiem, to bym odpowiedział chińskie pióro, oczywiście na licencji Parkera, natomiast nie pomyślałbym o samochodzie. A minęło te 40 lat i tak naprawdę mamy coś, czego żeśmy się nie spodziewali. Tylko 40 lat, żeby Chińczycy zawojowali Europę, która była wyznacznikiem

0: jakości samochodów.
1: Ale sama Włosi, Europa, Niemcy. Sama Europa dała rękę do ucięcia Chińczykom. To właśnie biznes europejski, przede wszystkim ten samochodowy, żeby zdobyć rynek, żeby pomachać przed Chińczykami ogonem, otwierał tam fabryki, pokazywał całe swoje jestestwo, swoje technologie, swoje wszystko. Dziś Chińczycy sprzedają auta za 150-170 tysięcy na naszym europejskim rynku. Które to auta mają wszystko to, czego nie mają podstawowe wersje aut europejskich?
0: To jest jedno i będziemy czekać na pewno z niecierpliwością na efekt końcowy, czyli weryfikację trwałości tych samochodów. Czy one będą trwałe? Pamiętajmy, że w latach 80. Toyota była w Europie traktowana jako samochód, który miał jeździć do 5 lat. Dzisiaj Toyota to jest synonim jakości. Przepraszam, że użyłem już marki, ale to jest taka marka znana. Natomiast co będzie się działo z chińskim produktem, czy on też okaże się na przykład bardzo trwały, tak jak słynne szwedzkie trwałe marki, bo część tych marek, przynajmniej jedna z marek szwedzkich została już też przez
1: jest już chińska.
0: Toyota. Tak jest. I jeden z lepszych takich modeli w ogóle, czy marek samochodów brytyjskich, synonim samochodów, czy w ogóle marka samochodów wyścigowych, to też już jest chiński samochód.
1: Hinduskie.
0: Tak, mamy tak dużo, znaczy Hindusi się troszeczkę spalili na Europie, bo mieliśmy wielki koncern indyjski, który wszedł do Europy jakieś 10 lat temu i się wycofał.
1: Tata, tak.
0: Tak jest. Tutaj był problem, natomiast i rozwija się świetnie w Azji, rozwija się świetnie u siebie na rynku lokalnym. Pamiętajmy, że to jest 1,5 miliarda klientów, jeśli chodzi o Indie. Natomiast tutaj Chińczycy zadziałali inaczej. Co ciekawe, Chińczycy zapowiadają, że będą rozpoczynają inwestycje potężne w Europie, jeśli chodzi o fabryki, tak żeby unikać ceł i zakładają, że do roku 2030 będą w stanie wyprodukować ponad 1 milion sztuk samochodów. To niech jest pan, ogromna ilość.
1: Niech mi pan powie, czy europejskie fabryki samochodów, europejski biznes motoryzacyjny podniesie się?
0: Znaczy, trudno powiedzieć, w którym kierunku pójdziemy, czym dzisiaj będzie samochód. Dla mnie jako ekonomisty przemysł motoryzacyjny zawsze był, przynajmniej przez lata, to był koło napędowe gospodarek. Tak. Jak ktoś miał przemysł motoryzacyjny, czy motoryzacja ciężka, czy osobowa, to świetnie się rozwijał, nie było bezrobocia. Dzisiaj zmienia się troszeczkę nam ten świat. Samochód staje się dobrem już nie luksusowym, bo dobrem powszechnym, bo możemy mieć samochód o niższych parametrach, czy używany i tak naprawdę większość osób jest stać na kupienie samochodu trudniej z utrzymaniem, bo nie wiemy, co się będzie działo z rynkiem paliw, więc jakie samochody, czy elektryczne, czy spalinowe, czy jeszcze na jakieś inne paliwa. Natomiast zapewne Europa będzie musiała przetrzymać ten najazd chińskiej produkcji. Być może, że nastąpi jakieś skonsolidowanie sił. Pytanie jest, na ile będą kreatywne firmy chińskie. Pamiętajmy, że ich kreacja oparta jest w tej chwili na tym, co otrzymali od przemysłu zachodnioeuropejskiego, jak również amerykańskiego. Ta kreacja chińska oparta jest o to, co już było. W tej chwili ona jest nadbudowywana. Wiele uczelni, na przykład amerykańskich, australijskich, ale również i europejskich, zaczęła wprowadzać embarga co do przyjmowania studentów z Republiki Chińskiej. Bo to też był drenaż kadry. Ci ludzie byli bardzo ambitni, bardzo chętnie uczyli się, zresztą wszyscy Azjaci, to nie tylko Chińczycy, również Hindusi. My też się zastanawiamy jako Europa, czy właśnie nie związać się bardziej z Indiami, co spowodowałoby jakby zmianę korelacji. I jeszcze jedna rzecz w motoryzacji bardzo ważna.
1: Ale jednym zdaniem.
0: Surowce. Surowce, blacha, i to jest bardzo ważna rzecz, huty, a my tego już za bardzo nie mamy, a Chińczycy rozwijają.
1: Panie doktorze, wracamy do tej niezwykle ciekawej rozmowy za kilka minut.

0: Jest już ze mną Maciek Sampolski, od razu czuję się bezpiecznie i serwis drogowy Perka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I vice versa, chciałoby się powiedzieć. Mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, z nami czujecie się bezpieczniej dzięki temu, że informujemy was o tym, co na drogach się dzieje. A niestety, mimo dość relatywnie późnej pory, no to na drogach jest kilka takich miejsc, powiedzmy to sobie, newralgicznych, w których trzeba uważać. Między innymi tak jest na ekspresowej 8, między Wieruszowem a Wieluniem. Trasa w stronę Warszawy, w okolicach Nowego Chędzyna jest zablokowana, a to wszystko dlatego, że na 120 km zapalił się pojazd dostawczy. Akcja gaśnicza trwa i wskutek tego utrudnienia są bardzo poważne. Tam mamy korek, sytuacja ma się utrzymać przynajmniej do godziny 20, jak nie 21. Natomiast jeśli chodzi o objazdy, to trzeba zjeżdżać na węźle Wieruszów na drogi lokalne. Do tego ekspresowa 6, trasa Kowale-Rusocin, węzeł Gdańsk-Południe, czyli 342 km. Pojazd osobowy uderzył tu w bariery, mamy zablokowany jeden pas w stronę Warszawy i niestety te utrudnienia jakoś z naszej drogowej mapy zniknąć nie chcą. Do tego oczywiście prace drogowe, które miejscami, no trzeba przyznać, solidnie utrudniają nam jazdę. Tak jest między innymi na S17, na obwodnicy Garwolina. Mamy spory korek na całej obwodnicy tak naprawdę, a to dlatego, że tam prowadzone są drogowe prace w kierunku Lublina, rzecz jasna. Te roboty drogowe obejmują 4-kilometrowy odcinek, zajęty jest pas lewy i stąd właśnie ten korek i te problemy. Uważajmy też na S8, na wysokości Woli Rasztowskiej, między Białymstokiem a Warszawą. Prawdopodobnie coś

0: się wydarzyło i tuż przed Radzyminem trzeba będzie zwolnić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak mocno trzymają się Chińczyki na naszym europejskim rynku motoryzacyjnym? Za 4 minuty będziemy o tym rozmawiać z doktorem Adamem Karpińskim.

0: Słuchają Państwo PRK w Radiu Kierowców. Wracamy do rozmowy z doktorem Adamem Karpińskim z Uniwersytetu WSB Emerito we Wrocławiu. Panie doktorze, Europa ponosi same straty, Chińczycy niesamowicie rozwijają swoją sprzedaż. Dla mnie, jako klienta, ma to ten plus, że cała masa ludzi po raz pierwszy kupuje kolejne auto nie jako używanego rzęcha, przywiezionego gdzieś tam z dziwnych uliczek europejskich czy dziwnych szrotów, a kupuje nowe auto z salonu. Z salonu chińskiego, ale kupuje nowe auto.
1: No, salon, panie redaktorze, szanowni

0: państwo, to z reguły jest to polski przedsiębiorca. Tak akurat w tym wypadku oczywiście ma podpisaną umowę dealerską z jakimś tam chińskim przedsiębiorcą, natomiast zawsze musimy się głęboko zastanowić, na ile to będzie stabilny zakup, czyli serwis, czy będzie utrzymany i czy tutaj Unia Europejska nie wprowadzi nagle jakichś potężnych sankcji, które zablokują możliwość swobodnego przepływu, w miarę swobodnego, bo to i cały czas i tak mamy cła na te samochody, poza pewnymi grupami samochodów, które są oparte o hybrydy czy elektryków, tamte cła są niższe. Natomiast nie wiemy, co będzie też z zaopatrzeniem w części zamienne, jeśli takowe samochody pojawią się masowo na rynku. Mamy doświadczenie co do elektroniki. Tutaj tak naprawdę Unia Europejska, czy w ogóle Europa, przemysł elektroniczny europejski bardzo mocno próbował walczyć, ale jak spojrzymy na komputery, telefony, to tutaj Chińczycy brylują i kiedyś byśmy się z tego śmiali, znowu bym musiał cofnąć się 20 lat wstecz. Rok 2000 to była fińska dobra marka, a dzisiaj, która miała zarządzać całym tym rynkiem telefonicznym, dzisiaj mamy zupełnie coś innego. Podobnie się dzieje z samochodami. Zastanawiam się, na ile obronią się takie marki, tak jak właśnie już wspominane, stare niemieckie marki czy czeska marka. To są samochody, do których ludzie się bardzo dobrze przyzwyczaili i mają swoich zwolenników. I teraz pytanie, czy Chińczycy będą próbować te marki przejmować, jak już mówili o markach szwedzkich, czy marce szwedzkiej, czy brytyjskiej, i tworzyć swój własny pojazd, czy to będzie zupełnie coś innego.
1: A ja się zastanawiam, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zastanawiam się, czy limit błędów popełnionych przez producentów aut został wyczerpany. Bo nie dość, że nie tak weszli w auta elektryczne, nie dość, że przeliczyli się, jeśli chodzi o zbyt szybkie zamykanie aut, produkcji silników spalinowych, to jeszcze ich polityka wobec ludzi, którzy sprzedawali ich auta, czyli wobec dealerów w różnych krajach, zaczęła być czymś koszmarnym. Ci dealerzy mieli być tylko i wyłącznie do wydawania samochodów i dlatego sporo salonów, które sprzedawały do tej pory europejskie marki, ma już brand chiński obok tych, którymi handlowali do tej pory.
0: Bezwzględnie tak, panie redaktorze, i to jest właśnie przykre, że Europa i europejskie duże koncerny nie zrozumiały, że warto zadbać o swój rynek, nawet cenowo, bo teraz już jest trochę za późno, bo zaczynają te ceny rewidować, podobnie jak rewidują umowy z dealerami. Dealer, który sprzedaje samochód, ponosi ogromną odpowiedzialność, ma dużo pracy przy sprzedaży, a tak naprawdę sprzedaż samochodów nie dawała konkretnych zysków. Tak naprawdę dopiero serwis w jakiś sposób kompensował te wszelkiego rodzaju działania. Pamiętam te trudne czasy, właśnie pierwsza dekada XXI wieku, kiedy wielu dealerów, jak już się zamykała, wielu dealerów nie była w stanie utrzymać się ze sprzedaży samochodów. Tak się działo właśnie z dużą ilością dealerów włoskiej marki, bo ona była bardzo popularna w Polsce. Pamiętajmy, że to włoskie samochody swego czasu wiodły w prym, również we flotach, szczególnie te mniejsze samochodziki, a dzisiaj mamy zupełnie przemianowanie. Tak naprawdę jeszcze duże znaczenie będą miały floty. Floty już, czyli firmy, które mają potężne floty samochodów, oni się też zastanawiają, na co wymieniać swój tabor, czy to będzie chińska hybryda, czy jakiś benzyniak. Pamiętajmy, że my mamy bardzo dobrego diesla. Tutaj pan redaktor wspomniał, ten diesel został w pewien sposób zamordowany, natomiast jest to bardzo wydajna jednostka napędowa, niedoceniana w pewnym momencie. Natomiast myślę, że powoli zaczynamy rozumieć, że tutaj Europa wiodła w prym, bo miała bardzo dobrze przygotowane, nawet na te czasy trudne, tego diesla.
1: Miejmy nadzieję, że ten limit błędów przez menadżerów europejskiej motoryzacji został wyczerpany i panowie wrócą do pionu. Tym bardziej, że do tej pory nie wiemy, jak będzie właśnie z serwisem aut sprowadzanych z Chin i jak będzie dalej z ceną, bo jeśli oni zawładną rynkiem, to moim zdaniem to się nie skończy na tym, że za 150-170 tysięcy można kupić super wyposażone auto, tylko te ceny błyskawicznie pójdą w górę.
0: Znaczy, to jest też kwestia definiowania technologii, bo ta cena zawsze jest analizą kosztów. Rynek chiński jest dotowany przez państwo. To jest państwo centralnie sterowane, stąd tak naprawdę koszty produkcji w Chinach są inaczej liczone niż w Europie. Stąd

0: te ceny takie, a nie inne. Myślę, że tutaj kwestie też zachowań na rynku chińskim, jakie będą, i ogólnoświatowym, jak również tendencje co do zmian, bo jeszcze po drodze mamy samochody ciężarowe specjalne i autobusy, bo Chińczycy to też produkują, tylko chwała Bogu, powiem szczerze, nie pojawiają się masowo na naszych drogach. Armia Polska korzysta ze starego, sprawdzonego produktu, co prawda złożonego z europejskich części, może też częściowo gdzieś tam chińskie się znajdą, ale brandowany jest jako dawna marka polska pojazdu ciężarowego. Także my mamy te ciągniki siodłowe dla wojska z Wielka. Już nie muszę dalej tłumaczyć. Natomiast co do autobusów bywa różnie, ale to już są też trudniejsze wyzwania, ale już się pojawiają. Pamiętajmy, że Chińczycy na przykład przejęli bardzo dobrą markę polską, Melexa, a to był przecież pierwszy elektryczny pojazd, taki naprawdę ciekawy.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten zestaw informacji. Mam nadzieję, że do tego tematu wrócimy i będziemy się bacznie przyglądać temu, co dzieje się na naszym rynku. I oby Europa jednak nie poddała się. Doktor Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo i też tego sobie życzę, żebyśmy się nie poddali, żebyśmy dalej prowadzili badania nad motoryzacją, bo to jest bardzo dobra gałąź przemysłu.
1: Dziękuję za rozmowę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut przed 20. W studiu jest ze mną Maciek Sampolski, a to oznacza, że usłyszymy najświeższy drogowy raport Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na polskich drogach niestety sytuacja nie zmieniła nam się, jeśli chodzi o pozytywny wydźwięk tego słowa. No bo niestety utrzymują nam się korki w kilku miejscach i też utrudnienia. Ale po kolei. Od S8 zaczynając musimy uważać w okolicach Woli Rasztowskiej między Białymstokiem a Warszawą. W kierunku Warszawy przed Radzyminem prowadzone są drogowe prace i tutaj oczywiście mamy drogowe spowolnienia. Korki i to dość uciążliwe, także w okolicach Garwolina na S17. Od okolic Woli Rębkowskiej do węzła Sulbiny postoimy w korku, a to wszystko dlatego, że prowadzone są tam prace drogowe na odcinku prawie 4 km. Zajęty jest lewy pas na trasie w kierunku Lublina. Do tego okolice Bolimowa i A2, tutaj także drogowcy pracują i mamy 3 km korka. Trzeba uważać, bo niestety będziemy tutaj zwalniali. Poważnie wciąż wygląda sytuacja na S8. Trasa Wieruszów-Wieluń nieprzejezdna w kierunku Warszawy. To dlatego, że na 120 km zapalił się pojazd dostawczy. Strażacy prawdopodobnie już zakończyli swoją akcję na miejscu, natomiast trasa wciąż pozostaje zablokowana. Te utrudnienia potrwają do odwołania, a trzeba je omijać drogami lokalnymi przez węzeł Wieruszów. Do tego ekspresowa szóstka, trasa na węźle Gdańsk-Południe. Tam od

0: Czuwamy skutki uderzenia pojazdu osobowego w bariery między węzłami Kowale a Rusocin. Na kilometrze 342 mamy blokadę jednego pasa w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11, pod tym numerem czekamy na wszelkie informacje o tym, co dzieje się na naszych drogach. Do Państwa dyspozycji jest także nasza aplikacja. Aplikacja, w której czekamy na informacje z dróg. Proszę pamiętać, że każda taka wiadomość może pomóc innym. I właśnie z aplikacji napisał do nas słuchacz. Dzień dobry, szanowni państwo, proszę pamiętać jeszcze o gwarancji, jaką dają Chińczycy. Proszę pamiętać o kosztach obsługi. Oj, ta gwarancja jest przedziwna, słyszałem nawet i o 10 latach.

0: I któż z nas nie bił się z myślami, jakby tu przeskoczyć czas? I zawsze jest ta sama odpowiedź. To się nie uda. Minęła 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców to jest zawsze pora na najświeższą, najbardziej aktualną prognozę pogody. Na zachodzie kraju zachmurzenie jest umiarkowane i przejściowo duże, a na wschodzie duże z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, a także na Pomorzu, można spotkać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Pomorzu i Podhalu do 21 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywista, nad morzem dość silny. W porywach osiągający prędkość nawet 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju wzrastające do dużego i miejscami słaby deszcz. Również lokalnie na północy zachmurzenie duże z przelotnie padającym deszczem, głównie na wybrzeżu. Temperatura w nocy od 6 do 11 stopni, ale lokalnie na południu kraju spadki do 5 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchają Państwo Perka Polskiego Radia Kierowców. Jest już prawie 10 minut po 20. W studiu nie prawie, a na pewno jest ze mną Maciek Sampolski. Maciek na pewno ma całą masę, całą garść informacji o tym, co dzieje się na naszych drogach. I na pewno Maciek teraz o tym Państwu opowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dostałem tu taki sygnał z reżyserki, że teraz to już nie mam wyjścia i muszę na pewno powiedzieć to, co dzieje się na polskich drogach, więc nie pozostaje mi nic innego, tylko mówić o utrudnieniach w ruchu drogowym. Kwestia tych utrudnień jest dość problematyczna, bo jest ich niewiele, ale one bardzo poważnie nam ten ruch drogowy zaburzają. Chodzi między innymi o ekspresową ósemkę, czyli trasę Wieruszów Wieluń w okolicach Nowego Ochędzyna. 120 km. Trwa tam akcja gaszenia samochodu dostawczego. Ta akcja prawdopodobnie już się zakończyła, natomiast trasa w stronę Warszawy wciąż jest zablokowana. Trzeba tu zjeżdżać przez Wieruszów na drogi lokalne. Do tego ekspresowa szóstka, trasa Kowale-Rusocin, węzeł Gdańsk-Południe. 342 km. Pojazd osobowy uderzył tu w bariery i zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Tu też trzeba uważać. I poza tym przeszkadzają nam generalnie utrudnienia związane z remontami i pracami drogowymi. Tak jest między innymi na A2 chociażby, bo między Łodzią a Warszawą na wysokości Bolimowa jest korek na 4-5 km. Tak samo na obwodnicy Garwolina. Jest korek w stronę Lublina, bo tutaj drogowcy zajęli lewy pas na odcinku 4 km. Kolejny taki korek to S8 Wola Rasztowska, trasa w stronę Warszawy i tutaj również uważajmy na drogowy zator.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za kilka minut będziemy w Radiu Kierowców rozmawiać o tym, co dzieje się na naszych polskich przejazdach kolejowych.

0: Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest 18 minut po 20. W naszym studiu pan Daniel Biernacik, maszynista, ale i wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Witam pana.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Powód, dla którego się spotykamy, jest jasny i oczywisty. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Niech mi pan powie. I jako maszynista, jako wiceprezydent Związku Zawodowego, czy pan ma prawo jazdy?
1: Mam prawo jazdy.
0: I niech mi pan powie, jak pan jako maszynista, ale i uczestnik ruchu drogowego z tej drugiej strony pokonuje przejazd kolejowy?
1: Powiem szczerze, że jako maszynista nie wiem, czy będę wiarygodny, natomiast zdecydowanie...
0: Jako kierowca na pewno tak.
1: Zdecydowanie jest to obszar, który w moim wypadku i w sposobie poruszania się przez te przejazdy kolejowe jest szczególny, ponieważ jako maszynista doskonale zdaję sobie z tego sprawę, jak duże zagrożenie dla osób, dla kierowców, dla maszynisty, dla podróżnych stanowi nieodpowiedzialne przekraczanie przejazdów kolejowych. Także ja ze swojej strony zawsze zwalniam maksymalnie jak się da, być może trochę to irytuje kierowców za mną, natomiast nawet przy otwartych rogatkach, nawet gdy ta sygnalizacja świetlna nie działa, zawsze zwalniam, zawsze rozglądam się w każdą ze stron i obserwuję, czy przypadkiem nie nadjeżdża pociąg. To jest po prostu takie moje, powiem szczerze, zboczenie zawodowe i przykładam temu naprawdę bardzo dużą wagę.
0: A jeśli ma pan do pokonania przejazd kolejowy, o którym pan wie, że on już kilkanaście lat jest nieczynny, tam już trawa rośnie między szynami.
1: Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia.
0: Może być drezyna, drużnik sobie jedzie i sprawdza, prawda?
1: Mogą być prowadzone prace techniczne, utrzymaniowe, przeróżne rzeczy, które mogą spowodować, że na tym przejeździe może znaleźć się pojazd kolejowy.
0: Proszę powiedzieć mnie, ale i naszym słuchaczom, bo to, jakie widoki mamy my, kierowcy, to jest jasne, bo wszyscy wiemy. Ale co pan widzi, prując, prowadząc tak, taką maszynę, taki maszynowóz, taki, kiedyś to bym powiedział parowóz, ale teraz maszynowóz to chyba jest dobre określenie, prawda?
1: Trzymałbym się raczej lokomotywy.
0: Lokomotywa.
1: Albo
0: prowadzi pan lokomotywę, która ma na przykład za sobą 80 wagonów towarowych, albo kilkanaście wagonów pasażerskich. Zbliża się pan do przejazdu kolejowego i co?
1: W moim przypadku to będzie pewnie kilkanaście wagonów pasażerskich, oczywiście z odpowiednio dużą prędkością, bo dzisiaj już często przekraczającą 100 km, a nawet i 160 km na godzinę.
0: A kolej ma jeździć z prędkością 160, 180, a potem 250.
1: 200, już jeździ 250 tak w niedalekiej przyszłości, więc zdecydowanie mając na uwadze to, z jaką prędkością się poruszam i czym dysponuję, jeżeli chodzi o tonaż, o pasażerów, o liczbę ludzi podróżnych w tym pociągu. Dla mnie przejazd kolejowy zawsze jest takim rejonem, któremu poświęcam nie tylko uwagę jako kierowca, ale również jako maszynista. Jakby my, każdy z nas w jakimś tam stopniu ma zakodowane, że ten przejazd kolejowy jest jakby takim punktem styku tej drogi z koleją, gdzie może dojść do jakiegoś zdarzenia. Już nie mówię też, że tylko z samochodami, tylko też bardzo często, coraz częściej z rowerami, z hulajnogami elektrycznymi. Bardzo często przez te przejazdy przechodzą również przechodnie, tak? Ludzie, którzy poruszają się pieszo. Więc tak, to jest szczególny rejon, który zawsze wzbudza taki dreszczyk, może nie emocji, ale jakby podwyższa troszeczkę ciśnienie. I faktycznie staramy się bardzo bacznie obserwować nie tylko sam przejazd kolejowy, ale również okolice tego przejazdu kolejowego. No więc dla mnie zawsze jest to taki moment, gdzie ta moja uwaga i to moje wytężenie, skupienie na tym, co robię, jest troszeczkę wyższe niż powiedzmy, kiedy jadę po prostym torze, po prostym szlaku, gdzie mam przed sobą tylko semafory.
0: Powiedział już pan, że pociąg jedzie z prędkością 100, 120, 140 km na godzinę. Jeżeli trzeba byłoby zahamować, to ta droga hamowania pociągu ciągnącego kilkanaście wagonów

0: to jest co, kilometr, dwa kilometry, pięć?
1: Wszystko zależy od typu taboru, nowoczesności tego taboru, ilości tych wagonów, właśnie ciężaru, prędkości. Może to być kilometr nawet i więcej. Więc generalnie czasu na podjęcie decyzji w momencie zauważenia przeszkody, no wiadomo, mamy swoje nawyki, uczymy się tego, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ćwiczymy to regularnie, staramy się być przygotowani na takie sytuacje. No niestety fizyka jest nieubłagana, metry uciekają, a przeszkoda jest po prostu coraz bliżej.
0: Niech nam pan wytłumaczy taką rzecz. Pan jedzie drogą żelazną, my jeździmy drogą asfaltową, drogą polną. Dlaczego jest wypadków na przejazdach kolejowych coraz więcej? Zginął bohater Big Brothera, zginął kierowca rajdowy, giną kierowcy ciężarówek, giną matki wiozące dzieci. Co się dzieje? Co jest w tych przejściach? Przecież coraz więcej przejść jest strzeżonych, coraz więcej rogatek, żółte nalepki z napisami, jak się ratować i tak dalej. I co?
1: Chyba brakuje wyobraźni i rozsądku, do czego może dojść. W momencie, kiedy ja jako kierowca, czy osoba poruszająca się pojazdem zrobi w momencie, kiedy znajdzie się na tym przejeździe, kiedy na przykład samochód legnie awarii, albo też zaczną zamykać się rogatki, być może występuje jakiś rodzaj paniki, dezorientacji, też umiejętności, co w takiej sytuacji zrobić, wiedzę na temat tego, jak te przejazdy działają, za jaki czas może się pojawić pociąg. Szczerze mówiąc, no ciężko mi jako maszyniście, ale też jako kierowcy jakby wejść w umysł osoby, która akurat doprowadza do tego zdarzenia kolejowego, do tej katastrofy kolejowej w konsekwencji bardzo często.
0: W momencie, kiedy pan staje i spogląda w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, jeszcze raz, wie pan, ja mam taki przejazd kolejowy na trasie między Grudziądzem a Brodnicą, gdzie zdarza mi się, że wychodzę w momencie, kiedy te krzaki, które, bo zimą nie trzeba, ale wiosną, latem, jesienią trzeba wyjść i sprawdzić, czy coś nie jedzie z jednej ze stron, i to robię. I bez względu na to, czy za mną stoi ciężarówka, czy ją zmusiłem do zatrzymania, ja tak robię. Ale ja pamiętam jeszcze takie przejazdy kolejowe, gdzie szlabany były z grubej stalowej rury. A dziś szlaban można wyłamać, a kierowcy głupieją, kierowcy tracą głowę na przejeździe kolejowym.
1: Zdecydowanie się zgadzam i tutaj myślę, że bardzo duża część odpowiedzialności również spoczywa na wyszkoleniu tych kierowców. No, my szkoliliśmy się wiele lat temu. Ja nie przypominam sobie, żeby jakąś dużą część mojego szkolenia poświęcał właśnie przejazdom kolejowo-drogowym. Być może teraz to wygląda inaczej. Natomiast powiem szczerze, że myślę, że tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, że ta głowa czasami, pomimo tego, że chciałaby się zachować inaczej, no powoduje w jakiś sposób też, no, zamrożenie tego człowieka w środku, gdzie tam decyzje w takim rytmie awaryjnym, w takim natłoku nagłej adrenaliny, tego przypływu tej adrenaliny, że coś się stało nie tak, tak, jestem na tym przejeździe, a nie powinienem się na nim znaleźć, zamknęły mi się rogatki. Myślę, że tutaj zdecydowanie to myślenie o tym, w jaki sposób się zachować, zdecydowanie wyłącza.
0: Teraz poproszę, aby powiedział pan jednym, no, w dwóch zdaniach. Wy jako maszyniści, pan jako wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce, będziecie protestować przeciwko tej sytuacji, czyli co, przeciwko nam kierowcom, przeciwko tym, którzy obsługują drogi i koleje żelazne, i drogi żelazne?
1: Absolutnie jedynym celem apelu, który wystosowaliśmy do maszynistów, aby zachować pełne bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowym, czyli tym miejscu styku tych najbardziej newralgicznych i niebezpiecznych miejsc, gdzie dochodzi do kontaktu z pojazdem, powiedzmy, samochodowym, mechanicznym, a kolejowym, dochować tej szczególnej ostrożności.
0: Chcemy i o tej ostrożności, o tym apelu będziemy rozmawiali po wpół do.
1: Dziękuję.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 12:30. W studiu Maciek Sampolski i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż pora już dość późna, to niestety wciąż są takie miejsca na drogowej mapie, w których musimy zachować ostrożność. Chodzi m.in. o A4 za Chrzanowem w kierunku Krakowa. To jest oczywiście trasa Katowice-Kraków. Mamy tutaj na wysokości Bolęcina prace drogowe i kierowcy tam muszą zwalniać. Podobnie wygląda to w okolicach Wieliczki, już za Krakowem. Tutaj także drobny korek na jezdni w stronę Rzeszowa. Podobna sytuacja w okolicach Garwolina. Mówimy o tym od dłuższego czasu, bo przynajmniej do północy potrwają drogowe prace na obwodnicy Garwolina. W stronę Lublina zajęty jest pas lewy na odcinku ponad 4 km, a to skutkuje korkiem na mniej więcej 4 km. Do tego naturalnie A2, okolice Bolimowa, tutaj także pracują drogowcy i na trasie Łódź-Warszawa mamy spory zator. Więc jeśli ktoś do Warszawy chce dojechać w miarę sprawnie, to powinien jak najszybciej ominąć ten fragment autostrady. To jest oczywiście, to są okolice Bolimowa na trasie Łódź-Warszawa. Jeśli chodzi o Wolę Rasztowską i ekspresową ósemkę, tutaj także trwają drogowe prace. To również informacja, którą powtarzamy po raz kolejny, bo te problemy są dość zaskakujące dla kierowców jadących z Białegostoku na przykład do Warszawy. Tutaj trzeba zwalniać na odcinku 3 km. Te utrudnienia są dość uciążliwe, dlatego o nich przypominamy. Do tego rzecz jasna ekspresowa ósemka, która nadal może być zablokowana. Przypomnijmy, że na 120 km trwała akcja gaszenia pojazdu dostawczego. Zablokowana była trasa w stronę Warszawy i może być zablokowana nadal. Zatem prosimy o szczególną ostrożność na S8 między Wieruszowem

0: a wielu nie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak zawsze prosimy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Prośba o zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu, jeśli jedziemy w kolumnie. No i jeśli zbliżamy się do przejazdu kolejowego, zachowajmy największą ostrożność, jaka jest tylko możliwa. Z każdej strony przyjrzyjmy się sytuacji i dopiero wówczas pokonujemy takie przejście, taki przejazd kolejowy.

0: Perka w Radiu Kierowców, nasz gość, pan Daniel Biernacik, maszynista, ale i wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Panie prezydencie, no musiało się zadziać bardzo źle, skoro wy, maszyniści, będziecie protestować.
1: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim zginął pasażer pociągu, który no, z założenia miał w bezpieczną podróż zabrać wszystkich podróżnych oraz sprawić, że ten pociąg dojedzie z punktu A do punktu B i planowo, i bezpiecznie. Niestety tak się nie stało, ale żeby nie było, że to te zdarzenie.
0: Znaczy zginął pasażer, ale ucierpieli również, ucierpiała załoga pociągu, prawda?
1: Oczywiście ucierpieli pasażerowie, no ucierpiał również maszynista, który do dziś dzień przebywa w szpitalu. Oczywiście mamy kontakt z maszynistą.
0: I wy kolejarze mówicie, przepraszam, wy maszyniści mówicie dość.
1: Tak, my mówimy dość z kilku powodów. Te powody, o których rozmawialiśmy przez wiele, wiele miesięcy, mógłbym powiedzieć nawet i lat, spowodowały to, że dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, że musieliśmy podjąć bardzo radykalny apel, skierować go do maszynistów, aby w tych miejscach, gdzie no, dochodzi do tych zdarzeń kolejowych, na przejazdach kolejowo-drogowych sprawić, żeby poruszać się na nich w końcu bezpiecznie, czyli zwolnić do 20 km na godzinę. Natomiast o te apele, te nasze prośby mieliśmy

0: wrażenie, że nie są wysłuchane przez długi czas. Byliśmy uczestnikami zarówno Komisji Infrastruktury, podkomisji sejmowych, braliśmy udział w konferencjach prasowych, mówiliśmy o tym głośno w mediach, zwracaliśmy uwagę na problemy na przejazdach kolejowo-drogowych, na zachowania kierowców.
1: Czego się domagacie?
0: Domagamy się przede wszystkim poważnego potraktowania tego problemu, bo skoro dochodzi do takich zdarzeń, skoro giną ludzie, ten problem jest poważny. I tutaj nie można się wykręcać innymi rzeczami jak to, ażeby na tych przejazdach w końcu zapanował porządek, żeby było bezpiecznie, żeby każdy, kto uczestniczy na tym przejeździe kolejowym w ruchu, czuł się bezpiecznie, żeby pasażerowie czuli się bezpiecznie i przede wszystkim, żeby maszyniści czuli się bezpiecznie.
1: To co trzeba zrobić? Postawić dróżnika, postawić słupy betonowe, postawić kolczatki?
0: Nie ma nigdy jednoznacznej i prostej odpowiedzi na takie pytania. Na pewno można zrobić wiele w procesie legislacyjnym. Te zmiany, jeżeli chodzi o penalizację kar kierowców, no wiemy, że to jest radio dla kierowców, więc myślę, że jeżeli słuchają, nie będą z tego zadowoleni. Natomiast
1: tu nie chodzi o zadowolenie, tu chodzi o to, żeby przeżyć.
0: Dokładnie. My uważamy, że ta nieuchronność kary, która byłaby drastyczna dla kierowców, może spowoduje to, że faktycznie wjeżdżając na ten przejazd kolejowy dołożą tej wszelkiej ostrożności, dołożą tej wszelkiej uwagi, skupią się na tym, co robią. Na tą chwilę, krótką chwilę, przejeżdża się przez przejazd kolejowy dokładnie do kilkunastu sekund. Oczywiście przejazd się zamyka, trzeba się zatrzymać, trochę to trwa przeważnie jakiś
1: czas.
0: Czyli
1: co, na każdym przejeździe powinna być kamera, powinna być jakaś fotokomórka, która strzeli zdjęcie temu, który się nie zatrzymał i nie dostosował do tego zagrożenia, jakim jest pokonanie przejazdu kolejowego?
0: Jasne, jest to jedno z rozwiązań. My wiemy, że część... Podobne rozwiązanie jest testowane na 10 przejazdach kolejowo-drogowych. Wiemy również i tutaj już też mogę powiedzieć, że po naszej rozmowie z ministrem infrastruktury, panem Dariuszem Klimczakiem, myślę, że w tym kierunku patrzymy bardzo jednoznacznie, że system kamer, który posiada PLK, czyli zabudowane kamery przemysłowe, które na każdym albo na większości tych przejazdów się znajdują, trzeba koniecznie włączyć do systemu, który by w sposób automatyczny wyłapywał takie przewinienia, wyłapywał łamanie przepisów ruchu drogowego.
1: I to wy, maszyniści, mówicie polskim liniom kolejowym, co mają zrobić?
0: No tak.
1: Okay.
0: Znaczy ja myślę, że oni sobie doskonale z tego zdają sprawę. Natomiast my na każdym kroku to podkreślamy, że to jest konieczne, że to trzeba zrobić. Oprócz tego są inne rozwiązania technologiczne, które również mogą w jakiś sposób ostrzegać kierowców. No wiemy, że wiele lat temu był zapowiadany projekt trzeciego sygnału, czyli sygnału, który wchodziłby fale radiowe bezpośrednio do odbiornika radiowego kierowcy, informował go o tym: drogi kierowco, zbliża się pociąg, zachowaj ostrożność, zbliża się do przejazdu, zachowaj ostrożność, zaczekaj. Również system powiązany z pętlą indukcyjną, z detekcją na podczerwień, który identyfikowałby zagrożenia na przejazdach kolejowych, tych nagłych, tak? Bo oczywiście nas ostrzegają pewne urządzenia sygnalizacyjne, które są zamontowane w infrastrukturze, na przykład właśnie jakby skonsolidowane z rogatkami, które na przykład, gdy ulega wyłamaniu taka rogatka, daje sygnał maszyniście o tym, że powinien zwolnić do 20 km na godzinę. Natomiast no, bardzo często do wyłamania tych rogatek dochodzi już za momentem, znaczy w momencie, gdy maszynista, ten sygnalizator, który o tym mu powie, już dawno minął. I do tego zdarzenia po prostu dochodzi nagle, maszynista czasami się nie spodziewa tego zagrożenia i dochodzi do tej kolizji, do tego zdarzenia, więc jest szereg tych rozwiązań, które my już znamy. To nie są rozwiązania innowacyjne, to nie są rozwiązania nowe dla świata kolejowego, to nie są rozwiązania, które nie są już stosowane przez innych zarządców infrastruktury w całej Europie, więc to są naszym zdaniem proste rzeczy, te kroki, pierwsze kroki, które możemy postawić, aby te bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych po prostu poprawiać.
1: Czy ten państwa protest maszynistów zrzeszonych w Związku Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce, czy ten protest, czyli zwalnianie przez 2 dni na każdym z przejść kolejowych, bez względu na to, jakiego stopnia jest to przejazd kolejowy, czy pan to uważa za destabilizację funkcjonowania polskiej sieci kolejowej?
0: Muszę jakby sprostować 2 rzeczy. Pierwsza, to nie jest protest. My wystosowaliśmy apel do maszynistów, aby zachowali tą prędkość bezpieczną. Oczywiście to będzie indywidualna...
1: Czyli taki włoski strajk, ja bym to tak określił.
0: To będzie indywidualna decyzja maszynistów, czy do tego apelu się zastosują. Wiemy, że bardzo wielu maszynistów do tego apelu się zastosuje. To nie jest też akcja wymierzona przeciwko pasażerom kolei, przeciwko kierowcom. To jest akcja...
1: Dla mnie to jest krzyk rozpaczy.

0: rozpaczy.
1: To jest krzyk rozpaczy. To jest, myślę, że ostatnia szansa, aby usiąść do stołu, wypracować konkretne rozwiązania i faktycznie realnie poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. I druga rzecz, którą chciałbym sprostować nie dwa dni, tylko początkowo protest. Początkowo ta akcja miała obejmować 24 godziny, czyli od zerowej, czyli no, piątek, cały piątek miał być objęty tym apelem, natomiast już dzisiaj mogę potwierdzić, że po rozmowie z ministrem infrastruktury, z którym się spotkaliśmy i myślę, że bardzo merytorycznie rozmawialiśmy na temat tych kierunków działań, które powinny zostać podjęte natychmiast.
0: Czyli jest światełko nadziei, że te rozmowy do czegoś doprowadzą.
1: Mamy nadzieję, że tak i stąd też informacja dla wszystkich państwa. Nie będzie tego protestu. Dzisiaj Rada Krajowa podjęła taką uchwałę, aby wystosować apel, który skróci czas trwania tej akcji, tego apelu i on będzie trwał od godziny zerowej w piątek do godziny 12 w południe. Jest to oczywiście ukłon z naszej strony w stronę pasażerów,
0: którzy bardzo mocno życzę i państwu, maszynistom i nam, pieszym, uczestnikom ruchu drogowego, kierowcom, wszystkim, którzy mają do czynienia z przejazdami kolejowymi, aby ten krzyk maszynistów został usłyszany, zrealizowane zostały wasze postulaty, aby na przejściach było bezpiecznie, ale bez naszej kierowców i pokonujących przejazdy kolejowe, bez naszej mądrości bezpieczeństwa nie będzie.

0: My też jesteśmy tego zdania, że spokojnie, będzie dobrze. Tym bardziej, że coraz mniej zdarzeń napływa do naszego banku informacji, o czym najlepiej wie Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A to się akurat zgadza. Jeśli chodzi o utrudnienia, to nowych nie odnotowaliśmy, natomiast trzeba powiedzieć otwarcie, że miejscami jeszcze utrudnienia są. I jeśli są, to bardzo poważne problemy z przejazdem. Ekspresowa szóstka, trasa Kowale-Rusocin, okolica węzła Gdańsk-Południe. 342 kilometr. Pojazd osobowy uderzył tu w bariery. Zablokował nam jeden pas w stronę Warszawy i te utrudnienia są aktualne. Mamy korek na trasie i trzeba uważać. Ekspresowa ósemka, trasa Wieruszów-Wieluń. Tutaj trwa akcja gaśnicza. Właściwie to trwała, ale wskutek tej akcji gaśniczej trzeba było zablokować trasę w stronę Warszawy, która już z kolei odblokowana nie została. 120 km, trzeba to omijać, a najlepiej będzie to zrobić drogami lokalnymi. Jeśli chodzi o korki i spowolnienia, to tych trochę mamy. Głównym winowajcą są oczywiście prace drogowe. W okolicach Woli Rasztowskiej na przykład na trasie Białystok-Warszawa musimy się na chwilę zatrzymać. Na dłuższą chwilę przystaniemy z kolei w okolicach Bolimowa między Łodzią a Warszawą. No i podobnie wygląda to między Warszawą a Lublinem na obwodnicy Garwolina. Tutaj też jest korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

W naszych przejazdach kolejowych jest tak źle, że związkowcy, maszyniści kolejowi postanowili zaprotestować i o tym proteście dziś mówiliśmy w PRK w Radiu Kierowców, a w ostatniej godzinie opowiemy o przedziwnym fotoradarze w Warszawie, fotoradarze, który pojawia się i znika.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, zbliża się 21.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy czeka nas zachmurzenie mało i miarkowane, na południu kraju wzrastające do dużego i miejscami słaby deszcz. Również lokalnie na północy zachmurzenie duże z przelotnie padającym deszczem, głównie na wybrzeżu. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni, lokalnie na południu spadki do 5 stopni. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, w porywach wiejący z prędkością nawet i 60 km na godzinę. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowej części kraju okresami spadnie deszcz. Słabe i przelotne deszcze możliwe również na Pomorzu. Temperatura maksymalna jutro od 13-15 stopni na południu do 20 na północnym zachodzie. Wiatr na północy słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze przeważnie słaby, zmienny. W Karpatach porywy wiatru mogą osiągać nawet 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Niech ten ostry, gitarowy riff będzie zapowiedzią kolejnego serwisu w wykonaniu Macieja Sampolskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa szóstka, trasa Kowale-Rusocin, węzeł Gdańsk-Południe. Dobre wiadomości są takie, że nie ma tu już większych utrudnień. 342 kilometr. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery. Mieliśmy blokadę jednego pasa w kierunku Warszawy i tak pozostawało od godziny 17. Teraz tych utrudnień już nie ma, jest szóstką. Można jechać bez większych problemów. Ekspresowa ósemka, trasa Wieruszów-Wieluń. Tutaj utrudnienia także były bardzo poważne. Zablokowana pozostawała trasa w stronę Warszawy. Teraz na 120 km w kierunku stolicy można jechać bez większych kłopotów. Chodzi o okolice Nowego Chędzyna i kilometr 120, gdzie do tej pory trwała akcja gaśnicza po pożarze pojazdu dostawczego. Wychodzi więc na to, że na polskich drogach najbardziej przeszkadzają nam prace drogowe wszelkiego rodzaju i zdecydowanie najbardziej uciążliwe korki w tym momencie mamy między Węgierską Górką a Żywcem. To ekspresowa jedynka. Tutaj są spowolnienia w obie strony. Tak samo w okolicach Zwardonia i Lelików. W obie strony także postoimy na tym odcinku S1-ki. Do tego naturalnie autostradowa dwójka, trasa w okolicach Bolimowa między Łodzią a Warszawą i to właśnie w stronę Warszawy. Jedziemy tutaj wolniej. To wszystko z powodu prac drogowych. Na odcinku 5 km, tak około, mamy drogowe spowolnienia, także prosimy Was o szczególną ostrożność. Z dobrych informacji wychodzi na to, że nie ma już się czym przejmować na obwodnicy Garwolina, S17, trasa w stronę Lublina. Tutaj korek zniknął nam z mapy, tak więc można sądzić, że zakończyły się też prace drogowe na lewym pasie w stronę Lublina właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z naszej aplikacji wynika, że otrzymujemy pozdrowienia i same serdeczności z Podkarpacia, z Zachodniopomorskiego. My również przekazujemy, ale już bez rozróżniania, jaki to region geograficzny, dla wszystkich zmotoryzowanych przyjaciół Radia Kierowców najlepsze życzenia życzliwości i bezpieczności.

Perka, słuchają Państwo Polskiego Radia Kierowców. Jest prawie 19 minut po 21. Niszczyli go siekierą, oblewali farbą, obrzucali kamieniami. Nic się, na nic się to zdało. Siekiera, farba i kamienie nie wystarczyły, bo postrach kierowców wrócił na swoje miejsce. Najskuteczniejszy fotoradar wrócił na ulicę Warszawy. Urządzenie stojące w Alejach Jerozolimskich potrafiło w niecały miesiąc zarejestrować blisko 8 tysięcy wykroczeń. Teraz po kolejnej naprawie znów będzie pilnowało ograniczenia do 50 km na godzinę. Fotoradar znajduje się w Alejach Jerozolimskich 239 w pobliżu skrzyżowania z ulicą Ryżową na granicy Ursusa i Włoch. Pracownicy musieli nie tylko ustawić urządzenie, ale również je skalibrować. Fotoradar zacznie pilnować kierowców najpóźniej dobę po zakończeniu testów. A mieszkańcy stolicy zdążyli już zauważyć jego powrót i nie wszyscy przyjęli tę wiadomość z entuzjazmem. Jak relacjonował reporter jednej ze stacji telewizyjnych, podczas montażu części kierujących trąbiła na pracowników, a niektórzy otwierali szyby i krzyczeli w stronę ekipy instalacyjnej. Trudno się dziwić emocjom, jeśli przypomnimy sobie statystyki tego urządzenia. Po uruchomieniu w połowie listopada 2024 roku, w niespełna miesiąc, zarejestrowało ono prawie 8 tysięcy wykroczeń. Po 2,5 miesiąca licznik przekroczył 12,5 tysiąca naruszeń. Powód jest dość prozaiczny. Na tym prostym, dwujezdniowym odcinku Alei Jerozolimskich obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, a kierowcy najwyraźniej o tym zapominają. Skala wykroczeń sprawiła, że urządzenie szybko dorobiło się opinii jednego z najbardziej dochodowych fotoradarów w stolicy. Zapewne z powodu swej skuteczności fotoradar regularnie padał ofiarą wandali. Pierwszy poważny atak nastąpił w lutym 2025 roku, zaledwie kilka miesięcy po jego uruchomieniu. Straty oszacowano wtedy na blisko 50 tysięcy złotych. Po kilku tygodniach urządzenie naprawiono i ponownie uruchomiono. I tutaj historia robi się wręcz absurdalna, bo fotoradar miał działać po naprawie niespełna dobę. Na nagraniu z drugiego zdarzenia widać osobę, która podchodzi do żółtej obudowy i uderza w urządzenie narzędziem przypominającym siekierę. Fotoradar został ponownie uszkodzony, a po kolejnej naprawie wandal znalazł inny sposób na pozbycie się nielubianego sprzętu. Tym razem urządzenie oblano farbą. Przywrócenie go do pełnej sprawności zajęło 2 dni. Ostatni znany przypadek dewastacji miał miejsce w marcu 2026 roku. Tym razem uszkodzona została obudowa, szyba chroniąca obiektyw oraz sam radar prędkości. Wszystko wskazywało na to, że ktoś potraktował urządzenie czymś twardym albo obrzucił je kamieniami. Co ciekawe, nad fotoradarem zamontowano wcześniej kamerę monitoringu, która miała między innymi zniechęcać potencjalnych wandali. Jak widać, nie zrobiło to na nich większego wrażenia. Pytanie, czy tym razem, kiedy ten fotoradar zostanie zamontowany ponownie, przetrwa on różnego rodzaju ataki niesfornych kierowców.

0: jutra.
1: Faktycznie zdarza się, że obserwujemy takich na drogach, a szczególnie przed przejazdami kolejowymi, którzy zachowują się tak, jakby nie było jutra. W naszym studiu Maciek Sampolski i kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pamiętajmy o tym, że miejscami utrzymują się utrudnienia związane z robotami drogowymi i tak jest między innymi na wysokości Bolimowa na trasie Łódź-Warszawa, to naturalnie A2. Za węzłem Łowicz trzeba uważać, bo ten korek rozciąga nam się na dystansie prawie 4 km, co oczywiście może nas skutecznie spowolnić na trasie. Kolejne miejsce z tego typu utrudnieniami to trasa A4 między Katowicami a Krakowem. Za Trzebinią. Trzeba tu uważać, bo mamy drobne spowolnienia właśnie z uwagi na prace drogowe. Z dobrych informacji to tego typu problemów nie ma już na przykład na S17 na wysokości Garwolina. Tutaj szczególnie po południu były dość spore kłopoty, ale te na szczęście z trasy nam zniknęły. Jeśli chodzi o problemy związane z korkami i spowolnieniami, to te wciąż z kolei dotyczą na przykład ekspresowej szóstki, bo od Matarni do Osowy pojedziemy wolniej na trasie w kierunku Gdyni. Tutaj też prawdopodobnie trwają drogowe prace. Do tego S1, czyli trasa między Węgierską Górką a Żywcem. W tym przypadku również w obie strony. W dodatku trzeba będzie uważać, jedziemy bardzo powoli i na nieodległym odcinku od tego wspomnianego wcześniej, czyli między Lalikami a Zwardoniem, również trzeba będzie uważać. Mamy korki, mamy prace drogowe, zatem trzeba będzie zdjąć nogę z gazu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W Radiu Kierowców jesteśmy po to, aby pomagać, aby dodawać otuchy, aby bezpiecznie prowadzić do celu.

0: Zwracają się państwo do nas za pośrednictwem aplikacji Radia Kierowców. Oto jeden z takich głosów.
1: Tutaj nie pomogą żadne kary nakładane na kierowców. Tu tylko i wyłącznie edukacja, szkolenia i zwiększenie świadomości społecznej, jak poruszać się, przejeżdżając przez przejazd kolejowy.
0: Nie do końca się zgodzę z naszym słuchaczem, bo tylko edukacja, jeszcze raz edukacja jest prowadzona. Nie wiem, czy każdego dnia powinniśmy każdemu kierowcy zostawiać kartkę i przesyłać z rządowego centrum taki filmik o tym, jak się zachować na przejściu, na przejeździe kolejowym. Myślę, że teraz jest już taki etap, w którym tylko i wyłącznie nieuchronność kary za niesubordynację na przejeździe kolejowym może rozwiązać sytuację.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, 10 minut przed 22. Jest z nami Maciej Sampolski, kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na S8 dalej mamy spowolnienia. W okolicach Woli Rasztowskiej między Białymstokiem a Warszawą prawdopodobnie trwają jeszcze prace drogowe. Na mapach widzimy jeszcze delikatny korek i tutaj trzeba uważać. Chodzi oczywiście o trasę w stronę stolicy. Z tego samego powodu kierowcy zwalniają także w okolicach Białobrzegów na trasie S7. Tutaj również pracują drogowcy i trzeba zwalniać na jezdni w stronę Radomia. Podobna sytuacja na S1, na południu kraju, między Żywcem a Węgierską Górką trzeba uważać, bo ruch mimo późnej pory poważnie zwalnia tutaj w obie strony. Tak samo niestety wygląda sytuacja w okolicy granicy państwa w Zwardoniu, a to także trasa S1. Nie ma już większych korków na obwodnicy Garwolina. To jest na pewno dobra wiadomość, bo od godzin popołudniowych mówiliśmy o poważnych spowolnieniach w tych okolicach. Na S17 trwały dzisiaj prace drogowe. Te zakończyły się prawdopodobnie troszkę wcześniej niż było to planowane i wobec tego już teraz S17 w okolicach Garwolina w stronę Lublina można jechać bez utrudnień. Spowolnienia jednak nadal mogą uprzykrzać życie kierowcom na A2 na trasie Łódź-Warszawa. W kierunku stolicy mamy zator na mniej więcej 5 km i to z powodu prac drogowych. A trzeba zachować ostrożność za Łowiczem w okolicach Bolimowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nieustające gratulacje dla tych wszystkich, którzy bezpiecznie dotarli z nami, z Radiem Kierowców, do swojej bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, trzymamy za Państwa kciuki. Radzimy jazdę w takim życzliwym stylu. Czyli jesteśmy uśmiechnięci, wypoczęci i uśmiechamy się do tych, których mijamy na naszej drodze. Wszystkich proszę o zachowanie szczególnej ostrożności przed przejazdami kolejowymi. No i oczywiście sprawdzamy nasze dokumenty, czy jutro będzie ważna nasza polisa komunikacyjna i czy jutro będziemy mieli aktualne badania techniczne naszego pojazdu szerokości.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę ją snem. Będziesz mi wdzięczny.